są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

znacie. Na ścianie wymalowane 7, jestem u siebie, patrzę w okno, ja je. Dzwonię do Białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, słyszysz tu szum i morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha, śni mi się to, chyba 2-4 ha. Dzwoni Białas, mówi, że wychodzi, mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin jesteśmy na promie, świat we mgle tonie. Weź wszystkie Białasy razem. Zabierz mnie nad morze, Białasie nad morze. Tutaj i coraz gorzej. Tam Białasy noszą się w kolorze, biegają w

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.
4: Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Gea w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Nie Vito Bambino.
1: Ochłoń dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw, na dzielni kobity coś będą gadać, ale nagrajmy te hity, tak żeby...

Yeah.

0: Taki był mój plan, choć prawie straciłam głos. Mamma mia, mam plan mieć go w dłoni, on wanna be familia. Mam w planach legalnie ten hajs mieć, ty dalej rzucasz ziomkiem, tutaj słaby kanibas.
1: Ej, hola, mówi się kanabis, a nie kanibas.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: To X2 Boys.

Ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie płacz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to mój.

mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Sport. W czwórce. Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
2: Najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
3: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. Zostańcie z nami, mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki.
0: Na audycję grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
2: Piotrek Galus.
3: Piotrek Musiałkowski, tancerz, choreograf, który wie, jak połączyć formę z ogniem na parkiecie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
3: Sporo o latino ma być. Piotrek, ile tam jest ruchów na minutę?
4: Czy nie, też na sekundę?
5: Też nie ma chyba takich danych, wiesz, zależy jakie podkręcisz tempo, tyle jest, nie? Możesz tak spokojnie, a możesz rozkręcić się i zależy jaki taniec, bo tych tańców też jest sporo.
3: Najszybsze latino?
5: No, najszybszy to jive jest, tak? I to czysto właśnie na przykład dziewczyny, jak przychodzą na te zajęcia, to starają się nie trafić na jive'a. Często jest tak, że ktoś przychodzi i ma te obawy, czy mu w ogóle wypada, wiesz.
3: Wypada tańczyć?
5: Tak, na przykład. No bo na przykład nie tańczył tyle lat, no to przyjdzie teraz na zajęcie i się ośmieszy, tak? Albo że już jest w takim wieku, że przecież wszyscy tam zaczynali wcześniej tańczyć, albo znowu, nie wiem, waga nie ta, albo sylwetka, albo koordynacja, że często jest tak, że właśnie ludzie przychodzą i od początku jest tyle zastrzeżeń, dlaczego może nie powinni tu być, nie? A ilu jest takich, którzy nie przychodzą w ogóle,
3: bo te strachy
5: siedzą
3: ich trzymają
5: w domu. O tym myślą. Nie, więc bardziej tutaj miałem taką dygresję a propos tego, że mnie już mało co jakby potrafi zaskoczyć, bo widzę różne spojrzenie, widzę różne rzeczy, różne lęki, które mamy w sobie, jakie noszą też moi uczniowie, co się zmienia w nich podczas tańca.
3: Żeby te strachy, które w głowach ludzi i mężczyzn, i kobiet obojga płci są, aby przepędzić. Masz jakieś na to swoje sposoby?
5: Wiesz co, ja jak już dotrę do takich ludzi, to staram się coś zrobić, ale problemem jest, żeby do nich dotrzeć i żeby oni dotarli do ciebie właśnie, bo to wszystko zaczyna się już w domu, nawet na tej kanapie, jak siedzisz i patrzysz i widzisz, że to wszystko tak ładnie wygląda, że wszyscy tak pięknie tańczą i sobie myślisz tylko właśnie o sobie, że ty pójdziesz i się ośmieszysz, tak? W ogóle jest coś takiego, że wydaje mi się, że jesteśmy trochę czasami zbyt serio może, że przecież

0: to wszystkie te czynności, te aktywności są tak naprawdę dla zabawy i dla naszej przyjemności. Te wszelkie zajęcia, powiedzmy, dodatkowe takie, czy rozwojowe, to są po to, żeby mieć jakąś frajdę z tego, czy nawet nauka języka, czy ta joga, czy siłownia, to też ma dawać jakieś endorfiny, jakąś przyjemność, a my często jest tak, że jak już gdzieś idziemy, to jest takie nastawienie, że teraz musimy tak świetnie wypaść tutaj i udowodnić.
1: Od razu występ.
0: Tak, sobie i wszystkim. Wiesz, taka jakaś jest taka presja, że my musimy albo powinniśmy być dobrze, albo nie wiadomo jak dobrze, jak w ogóle czegoś się podejmujemy. Że nie ma też takiej akceptacji, że ja mogę coś robić i też nie musi mi to wcale ekstra wychodzić. I to nie jest złe. Nie
1: może chodzi... na przykładzie twoich podopiecznych. Jakie części życia podkręciłeś, pozmieniały się, patrząc na ludzi, z którymi pracowałeś, współpracowałeś, których uczyłeś tańczyć na przestrzeni lat? Od szarej myszki po... I tu stawiam trzy kropki.
0: To na pewno. Przede wszystkim, wiesz, taniec daje gdzieś tam taką... akceptację siebie, wiesz, też swojego ruchu, swojego ciała, bo to jest często kłopot. Jeżeli chodzi o konkretnie o taniec, to ludzie się też często wstydzą używać ciała, ruszać, pokazać, nie wiem, nogę na przykład, tak, no bo w tańcu też gdzieś tam jest ten ważny, ten ruch, ten detal. Przede wszystkim dla mnie jest ważne, żeby pracować z kimś, kto chce tańczyć, wiesz?
1: A jak ktoś chce, a się wstydzi, o tym rozmawialiśmy i nie rozwinęliśmy tego wątku.
0: To
1: mamy minutę,
0: tak
1: dawaj.
0: Jest, tak.
1: Wystarczy jak go otworzyć?
0: Wystarczy. Czasem, wiesz co, jak przyjdziesz na zajęcia, to naprawdę się okazuje, że strach ma tylko wielkie oczy i że to jest tak...
1: Masz jakąś taką swoją magiczną metodę, która otwiera człowieka?
0: Wiesz co, nie wiem, czy to jest magiczna metoda, tylko ja przede wszystkim pokazuję, że to wcale nie jest tak trudne i że to wcale nie jest takie ograniczające i że to wcale nie musi być tak perfekcyjne, że to po prostu wystarczy zacząć od kilku kroków, od tego, żeby mieć fajną muzykę, która cię niesie i że po prostu się ruszasz, masz jakieś endorfiny i że ten step by step to wszystko idzie do przodu i że robisz to przede wszystkim dla siebie, że się nie ścigasz z nikim, ścigasz się tylko ze sobą samym, tak? Czyli widzisz u siebie ten postęp i tą zmianę też w ciele, zmianę w swoim też takim nastawieniu do siebie, więc naprawdę dużo można pokonać drogi, warto przyjść, więc jeżeli ktoś się zastanawia i nie jest pewien, to naprawdę nic nie kosztuje to,
1: wiesz,
0: żeby
1: co ludzi
0: spróbować.
1: Przekonuje? Ile schudnę, proszę pana?
0: Słuchaj, schudnąć też można, jak się wkręcisz i będziesz chodzić na zajęcia, jak się ruszać, to jak najbardziej. Każdy ruch taki regularny, to myślę, że w tą stronę idzie. Jak będzie dużo jive'a, to dużo schudnę.
1: A jako tancerz, co byś wzmacniał lub co wzmacniasz treningami na siłowni, aby mieć siłę przetrwać te wszystkie godziny na parkiecie?
0: Wiesz co, no, u nas jest bardzo ważne to centrum tak zwane w tańcu.
1: Kory.
0: Jak oglądałeś, nie wiem, czasami Iwona Pawlowicz, to centrum, musisz chwycić to centrum, tam jest najczęstsza uwaga, czyli ta dolna partia brzucha jest bardzo ważna, tak, bo to jest coś, co nas tak...
1: Podwinięta czy wywinięta?
0: Tak, właśnie podwinięte troszkę do środka, tak żebyś czuł stabilność właśnie i równowagę na parkiecie, czyli jeżeli właśnie te biodra są odłączone, brzuch jest luźny, to bardzo łatwo wypaść z równowagi i na przykład jak w parze tańczymy, to kogoś tak jakby szarpnąć trochę, więc ważne jest ta właśnie to podbrzusze, wiadomo, nogi, no to jakby uda, pośladek też jest ważny, żeby był właśnie też napięty, więc te dolne partie.
1: Piotrek Musiałkowski był naszym gościem. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję,
1: proszę.
0: Bardzo, pozdrawiam wszystkich.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
3: Yeah.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Najlepsze z najlepszych, czyli starannie wybrane fragmenty wywiadów, najciekawsi goście i rozmowy, które poruszyły, zainspirowały, ale też i dały do myślenia. Jeżeli coś wam umknęło, teraz jest moment, żeby to nadrobić. A jeśli słuchaliście, to przeżyjmy to jeszcze raz.
2: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, trenerka personalna i fizjoterapeutka. Cześć, Julito.
4: Cześć, dzień dobry.
3: My dzisiaj będziemy rozmawiać o przekąskach. No i właśnie to jest, jeśli chodzi o to słowo, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, no to rzeczy, które można zjeść szybko i na chwilę zapomnieć o głodzie, ale to będą wyjątkowe przekąski, przekąski ruchowe, przekąski sportowe. O co w tym wszystkim chodzi, no to nam Julita zaraz to wytłumaczy, ale powiedz mi jeszcze najpierw, no bo mamy czas po godzinie 12, niedziela. Jakie przekąski ty żeś jadła dzisiaj na śniadanie?
4: U nas tradycyjnie, u nas w niedzielę o poranku je się jajecznicę. Nie jest to przekąska, ale jest to nasza rodzinna tradycja, więc może nie jakoś super zdrowo, ale jaju zawsze wjedzie.
3: No ale białeczko przecież, prawda?
4: Dokładnie, czy tak, no w kontekście samego produktu jak najbardziej tak. Formy podania da się lepiej, ale tradycje są ważne.
3: A to czekaj, to powiedz, jaka forma podania? No bo forma podania może być jajka, nawet ja się dowiedziałam, że po turecku chyba są.
4: Tak, po turecku są wspaniałe i tam są właśnie jajka posze, jeżeli się nie mylę, i ono jest właśnie wyrzucane na wodę i ono na pewno jest zdecydowanie tą wersją zdrowszą.
3: A ty co preferujesz? Jajeczniczka zwykła? Na masełku?
4: Ja lubię tak zdrowo. Okay. To nie jest tak, że się muszę zmuszać, tylko naprawdę lubię, jak mam tak jeszcze ładnie podane, to już w ogóle.
3: No to ja jestem team jajecznica na boczku ostatnio, a szczypiorek jak wiedzie, nie ma nic lepszego, jeszcze ten zapach tego szczypiorku. No dobrze, przekąski ruchowe. Cóż to takiego jest? Czy ja mogę sobie ćwiczyć, uprawiać jakieś, robić jakieś ćwiczenia fizyczne, a jednocześnie coś przekąsić?
4: To znaczy właśnie od tych przekąsek stricte chciałabym odejść, bo przekąska ruchowa to jest faktycznie, tak jak wspomniałeś, coś na szybko i coś na zdrowo. Więc, znaczy miejmy nadzieję, że na zdrowo, bo właśnie w przekąsce ruchowej chodzi o to, żeby wprowadzić jakiś bardzo prosty, krótki ruch. Dla nas w naszej takiej nomenklaturze, w naszej głowie, kiedy powstawało to sformułowanie, były to 2-3 minuty takiego chwilowego oderwania się właśnie od komputera, od pracy domowej, od tego, jak dzieciaki siedzą przy stole, jak my często pracujemy przy kompach.
3: Bo właśnie, bo to jest ważne, co mówisz o tym, bo ja jeszcze do niedawna nie zdawałem sobie sprawy, jeszcze pamiętam te czasy, zabrzmię tak staroświecko, ale kiedy to było wręcz takie niewyobrażalne, że człowiek siedzi 8 godzin przed komputerem, słucha jakiegoś wywiadu właśnie w polskim radiu i jeden z takich filozofów opowiadał, że on pracuje, on siedzi przed tym ekranem 12 godzin. Ja myślę, nie no jak to? A to już się staje normą po prostu w dzisiejszym świecie. Tak wygląda nasz świat. Siedzimy po prostu.
4: Tak,
3: i mamy te przekąski w takim razie, które mogą nam trochę pomóc się ruszyć.
4: Tak, przyznaję, że my jesteśmy w takiej naszej bańce i my tego kompletnie nie robimy. Zdarza nam się pracować na komputerach, ale ja tym bardziej sobie tego wyobrazić nie mogę, bo tak naprawdę całe nasze życie to jest sport i też staramy się też tak nasze gdzieś tam dzieci chować, ale wiem, że no, spora część naszego społeczeństwa faktycznie w tej pozycji siedzącej spędza dużo czasu. I ta przekąska ruchowa jest taką właśnie propozycją, żeby w czasie tego siedzenia się trochę od tego siedzenia oderwać i wcale niekoniecznie podskakiwać, wcale niekoniecznie biegać w miejscu i wcale nawet się nie podnosić. Chodzi o to, żeby doprowadzić nasze ciało do, żeby wprowadzić nasze ciało w jakikolwiek ruch.

0: myślę, mam nadzieję, że ta forma zdania jest zachęcająca w takim kontekście, że naprawdę nie trzeba się przebierać, szykować, tylko na moment dać sobie, ustawić sobie budzik. Bardzo ważne jest to, żeby sobie dać możliwość wprowadzenia takiej regularności, czyli do czegoś tą przekąskę ruchową przytulić. Czyli ja zawsze proponuję, robisz sobie kawę, to obok tego zrób sobie 2 minuty zdrowego ruchu, bo to chodzi o zdrowy ruch, o to, żeby ściągnąć łopatki, żeby się wyciągnąć, żeby się zrotować, żeby wykorzystać wszelki ruch naszych stawów, te ruchy stawowe, które my mamy naturalne dla nas, a które w jakimś sensie zanikają. Robią nam się niestety od siedzenia przykurcze i chodzi o to, żeby temu po prostu przeciwdziałać. I z tyłu głowy miejmy, że przede wszystkim ten bardzo prosty ruch będzie miał na nas ogromny wpływ, na przykład w sposób pobudzania krążenia. Przede wszystkim no to chwilowe lepsze samopoczucie naprawdę później się przekłada na ogólne lepsze samopoczucie i przede wszystkim to wprowadzenie ciała w poprawną postawę, w poprawną pozycję ma przełożenie na to, że też nasza postawa ciała w czasie na przykład chodzenia jest inna i my się ze sobą zupełnie inaczej czujemy i to po prostu idzie dalej i te kropki można ze sobą łączyć. Ważna niestety jest tak jak we wszystkim regularność, czyli ta 1 minuta w ciągu dnia pewnie nie wystarczy, ale lepsza 1 minuta niż żadna.
1: No dokładnie. Właśnie. Czyli podczas robienia kawy można sobie taką przekąskę ruchową zaserwować. Mi się wydaje, że gotowanie ryżu jest super czasem, żeby poćwiczyć te 12 minut, no ale to już chyba nie będzie przekąska, tylko to będzie raczej coś, bardziej jakieś danie sportowe, bo to jest jednak no,
0: tak,
1: prawie kwadrans.
0: Tak, ale fajne, bardzo fajne i naprawdę jakby wejść w taką rutynę, to jest bardzo fajne spojrzenie na ten temat. Wtedy już zakładam, że jest to jakaś forma ruchowa, w której możemy się podnieść jednak z tej kanapy i zaserwować sobie jakiś najprostszy ruch typu kilka przysiadów, do nich też nie musimy się przebierać, kilka krążeń w takim pełnym zakresie, pomyśleć. Ja bym proponowała każdemu, żeby też pomyślał, w jakim zakresie ruszają się jego stawy. Czyli żeby te stawy w pełnym dla tego danego stawu zakresie je rozruszać, tak? Czyli jak robimy krążenie ramion, to spróbować poczuć, że to ramię jest w maksymalnym dla siebie zakresie, żeby cały czas to troszeczkę puszować, bo my w komforcie jesteśmy cały czas, bo my się ruszamy, bo my chodzimy.
1: Przyzwyczajamy się do tego komfortu.
0: Dokładnie, przyzwyczajamy się do tego komfortu.
1: A to posłuchaj, to w takim razie od razu jak wywołałaś ten temat, ja potrafię zrobić coś takiego, teraz zarzucę sobie rękę na głowę i spójrz, i potrafię dotknąć...
0: Crazy.
1: Jakby jak to powiedzieć? Przytuliłem swoją ręką, całą swoją głowę i po tym okręgu przejechałem i dotykam teraz lewą ręką lewego ucha.
0: Tak, ale obawiam się, że masz hipermobilność. Normalny
1: czy w takim
0: człowiek
1: razie
0: tego nie zrobi.
1: No właśnie, czy wykorzystasz...
0: Czekaj, sprawdzę.
1: Właśnie
0: nawet
1: ostatnio
0: ja tego nie
1: próbowaliśmy. Czyli jeśli potrafię tak zrobić, to powinienem w tym całym takim pełnym zakresie wykorzystywać te swoje możliwości i tak się rozciągać?
0: No i tutaj jest niestety gwiazdka, ponieważ ty akurat masz hipermobilność, więc pewnie może nie byśmy temu przeciwdziałali, ale raczej byśmy się starali poruszać w takich naturalnych dla ciała zakresach. Chociaż właściwie, jeżeli twój jest taki naturalny i okazało... Znaczy generalnie staramy się nie wchodzić w hipermobilność. No,
1: hipermobilność,
0: tak, jakby
1: ja sobie muszę to zapisać, bo
0: tak,
1: teraz dopisuję
0: taka...
1: sobie do swoich skilli. Okay.
0: Można ją bardzo łatwo sprawdzić, na przykład na... bardzo to widać na stawach łokciowych i stawach kolanowych. To są te dwa stawy, gdzie po prostu w czasie, kiedy nawet stoimy albo się podpieramy, w podporze po prostu klasycznym to widać. Jak ten łokieć wchodzi w duży przeprost, to warto to po prostu kontrolować i tego nie pogłębiać.
1: Ja tutaj...
0: Straszyłem od razu cię rozgryzłam.
1: Tak, straszyłem kolegów i koleżanki w szkole tym swoim przeprostem.
0: A, no to widzisz, czyli mamy.
1: Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, fizjoterapeutka jest razem z nami. Rozmawiamy o aktywności fizycznej i o przekąskach ruchowych. Za chwilę wracamy do rozmowy. Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Jeszcze więcej sportu.
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody jesz w odpowiedzi, jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Dziś jest razem z nami Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, trenerka personalna i fizjoterapeutka. Rozmawiamy o przekąskach ruchowych, czyli co zrobić, jak się ruszyć, jak zmusić się do aktywności fizycznej, jeśli na przykład jesteśmy trochę zdemotywowani, nie chce nam się iść na siłownię, może karnet jest za drogi, to możemy choćby podczas gotowania ryżu czy przygotowywania kawy trochę ruszyć głową, wymyśleć sobie przekąskę ruchową i potem wdrożyć to w życie, czyli ruszyć swoim ciałem. Jakie takie najciekawsze przekąski ruchowe masz do zaproponowania? Mówiłaś wcześniej, że niekoniecznie to muszą być podskoki. Takie trzy podstawowe, które warto od razu wcielić w życie.
2: To myślę, że przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby nasze plecy były proste, więc ściągnięcie łopatek i wyciągnięcie ciała do góry, czyli takie wydłużenie się, zawsze bardzo dobrze działa na naszą postawę ciała. Niestety zapomniane są bardzo rotacje kręgosłupa, a ten kręgosłup musi być w ruchu i te przestrzenie międzykręgowe potrzebują troszkę oddechu, więc to myślę byłby drugi temat, o który chciałabym zawalczyć, czyli tutaj akurat możemy się na przykład odepchnąć, zaprzeć o krzesło i mocno zwrócić się w lewo, mocno zwrócić się w prawo i to będzie fajne. I trzeci temat to jeden z takich mięśni naszych najważniejszych, absolutnie posturalnych, czyli nasze mięśnie pośladkowe, które niestety się bardzo osłabiają przez tą pozycję siedzącą. To jest właśnie na przykład pozycja, w której możemy je pobudzić, może nie wzmocnić, ale pobudzić, nawet choćby rozciągnąć. To jest, kiedy siedzimy po prostu stopy rozstawione szeroko, plecy bardzo mocno wyprostowane i wyobraźcie sobie, że chcecie klatkę piersiową schować między wasze kolana. Czyli chciałabym ściągnąć łopatki i klatą zjechać mocno w kierunku ziemi. I wtedy doprowadzamy nasze pośladki do tego, że się rozciągają, więc dajemy im też taki bodziec po prostu do ruchu i mówimy im, aha, trzeba się troszeczkę ruszyć. Oczywiście fajnie by było ten pośladek wzmocnić. Możemy też w bardzo prosty sposób, to jest też fajne, ostatnio o tym myślałam, bo to jest też taka, to jest w ogóle przekąska ruchowa, to jest taka inwencja twórcza, to nie jest klasyczne ćwiczenie w stylu właśnie przysiad, brzuch i pompka, tak, które znają wszyscy, tylko trochę od tego ciała musimy trochę potraktować je jako taki proces taneczny. Taki, że coś, w czym się czujemy dobrze, co czujemy po prostu my realnie. Jeżeli czuję w tym danym ćwiczeniu brzuch, to fajnie, to sobie je zostawiam, wpisuję sobie je na listę moich ulubionych i je po prostu powtarzam. Fajnym takim ćwiczeniem, które jeszcze może w ogóle sprawić, że poczujemy się bardziej tacy napięcie, ja to zawsze mówię, że to ciało się tak zbiera, to jest na przykład naciskanie na swoje kolano, czyli unoszę

0: podnoszę nogę, ja dłońmi naciskam na kolano i kolanem napieram na moje dłonie. I wtedy powinno się zrobić naprawdę cieplutko w brzuchu. Ogień się tworzy w brzuchu i to jest fajny moment, w którym też przypominamy po prostu naszemu centrum, że warto się czasami włączyć, bo to centrum zawiaduje całym światem, czyli ono zbiera nasze kończyny i ono właśnie fajnie tutaj to nasze ciało układa.
1: My nawet często nie zdajemy sobie sprawy, że wykorzystujemy takie przekąski ruchowe, bo przeczytałem też o różnych przykładach, choćby to, że ktoś wejdzie po schodach tych tradycyjnych, nie skorzysta z tych ruchomych, no to już jest na plus. Ja to właśnie preferuję, zawsze unikam ruchomych schodów, żeby się
0: fajnie,
1: trochę ruszyć.
0: To jest tak, prosta.
1: Można na przykład wysiąść przystanek wcześniej, ale to jest, jest taka chyba ekstremalna wersja, bo wszyscy
0: fajna.
1: Tak myśli, że to spoko
0: to
1: będzie.
0: To jest super ekstra.
1: Tylko to jest jednak
0: ruchowa.
1: Trudno, no bo tutaj masz schody, prawda, szybciej się dostaniesz, a tutaj te 10 minut pewnie dłużej pójdziesz z
0: no
1: buta.
0: Niestety wszystko, a czym jest 10 minut spaceru? Czystą przyjemnością.
1: No,
0: jakbyśmy
1: ja
0: podeszli do tego w taki sposób, a nie wyzwaniowo też, chociaż wyzwania są fajne. Natomiast to powinna być podstawa naszych przekąsek ruchowych.
1: No właśnie, ale czy to może nam zastąpić taki intensywny trening i siłownię, czy jednak to powinien być takie coś komplementarnego, co dopełnia jednak całą resztę naszej aktywności fizycznej?
0: Nie może zastąpić, ponieważ trudno jest przyrównać trening siłowy. Nie istnieje trening siłowy bez obciążenia zewnętrznego, tak? Takiego faktycznie wymagającego. Wtedy dopiero możemy mówić o treningu siłowym. Więc niestety nie. Natomiast w kontekście, no właśnie zawsze mówię, lepiej zrobić niż nie
1: coś
0: zrobić
1: niż
0: po
1: nic,
0: prostu.
1: Tak.
0: Trudno tutaj znaleźć taki zamiennik. Myślę, że trzeba znaleźć czas niestety i na to, i na to. A tak naprawdę ten prosty ruch jest takim uzupełnieniem tego bardziej wymagającego. Bardziej w tym kierunku bym poszła.
1: Coś masz jeszcze do dorzucenia, czy porozmawialibyśmy trochę tak szerzej? Spojrzeli na ten właśnie taki, na tę perspektywę szerszą, czyli w ogóle, czy jesteśmy jako Polacy wysportowani? Czy w jakim to kierunku w ogóle idzie?
0: No właśnie znów chyba tutaj już o tym właśnie tutaj miałam okazję wspomnieć, że my żyjemy w swojej bańce, która to bańka składa się z ludzi, którzy chcą, bo to nie muszą być też ludzie aktywni, którzy jakoś niesamowicie też wyglądają, ale są to na pewno ludzie, którzy chcą, bo to są ludzie, którzy się do nas zgłaszają i proszą o tą pomoc sportową, więc to są też tacy ludzie, którzy są świadomi tego, że pora na zmianę, tak? Że to już po prostu, że przychodzą też po zdrowie, to jest też fajne. Nie przychodzą po wygląd, tylko faktycznie przychodzą po zdrowie. No i niestety, pytając o nasze, o nasze polskie środowisko, ale też nie tylko, bo niestety ten problem wychodzi na cały świat, no to jest niestety problem choroby otyłościowej, która zalewa nasze społeczeństwo, więc tutaj niestety o tej aktywności ogólnej i wypowiadaniu się na temat ogólnej formy naszego społeczeństwa powiedziałabym niestety na razie, że jest kiepsko.
1: A z czego to wynika? Co jest właśnie przyczyną tego stanu rzeczy? Czy chodzi o przede wszystkim o przetworzoną żywność? Czy chodzi o to, że rozwój technologii tak na nas wpłynął, że po prostu zamiast bardziej dotknąć, poczuć, my wolimy patrzeć w ekrany smartfonów i komputerów, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
0: Wiesz, myślę, że niestety wiele tutaj aspektów wchodzi w grę. Na pewno nie można skupić się na jednym i na pewno nie ja też jestem osobą, która powinna takie tezy wygłaszać. Natomiast, tak jak wspomniałeś, na pewno przetworzona żywność, na pewno to, jak dużo po prostu czasu spędzamy przed ekranami. No chociaż mam wrażenie, że to już są też takie frazesy, które my rzucamy, tak? To
1: no na tak, czym, tylko właśnie problem polega na tym, że cały czas powtarzamy w kółko to samo, ale
0: tak,
1: z drugiej strony problem nie jest rozwiązywalny nadal, prawda?
0: Właśnie jest rozwiązywany.
1: Jest rozwiązywany, ale nie jest rozwiązywany.
0: Tak, nie jest rozwiązywany, ale właściwie jest rozwiązywalny w bardzo prosty sposób, bo ruch i inne patrzenie na aktywność fizyczną w kontekście nie muszę, a chcę, nie obowiązek, a nagroda, i byłby bardzo szybkim rozwiązaniem tej sytuacji. Oczywiście wszystko jest procesem, ale wydaje mi się, że tutaj tym najbardziej napędzającym kołowrotkiem, tym elementem, który może to napędzić, jest niestety sam ruch, który musimy po prostu zacząć wykonywać. Jeżeli zaczniemy i zobaczymy, jak nasze ciało się po tym czuje, jak wygląda, no to już jest taka droga na szczyt, tak? Oczywiście, że ta droga czasami lubi mieć swoje zakrętasy i na pewno nie jest łatwa, a w kontekście choroby otyłościowej już tym bardziej jest jeszcze bardziej trudna. Nie zmienia to faktu, że jest też elementem całego procesu,

0: i nigdy nie możemy z tego elementu po prostu rezygnować.
1: Julito, czy jest coś, co ciebie w ostatnim czasie zaskoczyło w świecie aktywności fizycznej? Na przykład, bo my rozmawiamy o przekąskach ruchowych, o których pewnie niektórzy słuchacze też pierwszy raz się dowiadują. Natomiast ty jako doświadczona osoba, która regularnie jest aktywna fizycznie, było coś takiego w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, że patrzysz i wow, taka aktywność fizyczna albo taki sposób na ćwiczenia, może spróbuję również i też wprowadzę to w swoje życie.
0: Tak, to jest fajne, że o to pytasz, bo ja ostatnio właśnie miałam okazję przygotowywać się do wystąpienia w kontekście, jakie aktywności fizyczne zalecałabym rodzicom, żeby pomóc dzieciakom właśnie z otyłością wyjść, być w tym procesie lepiej, tak, żeby sobie pomóc tą aktywność fizyczną wprowadzać. No i znalazłam faktycznie, jest to geocaching, to jest temat, który mnie też zaskoczył, ja go w ogóle nie znałam, ale bardzo się cieszę, że na niego wpadłam, bo myślę, że to jest taki temat, gdzie możemy na niego, może zacznę od tego, na czym on polega.
1: Tam geo jest, czyli geografia, zaczyna się ciekawie.
0: Geo, czyli geografia, dokładnie, ale wbrew pozorom nie jest to trudne i nie musi się kojarzyć z niczym trudnym, bo chodzi o samo spacerowanie i o to, żeby coś łapać, catching, w czasie spaceru, czyli szukać. Szukam, zdobywam, uzupełniam to miejsce, ponieważ są to bardzo drobne rzeczy, tak naprawdę chodzi o tą rozkminę, o to znalezienie, o ten cel tego spaceru, a nie o to, co tam jest, bo tam nie ma żadnych super prezentów. Natomiast myślę, że czasami na pewno może się zdarzyć, że ktoś zostawi coś ciekawego i możemy odnaleźć faktycznie jakąś formę skarbu, który my poczujemy jako skarb. Ważne jest dla tych dzieciaków, że gdzieś tam też nie odciągamy ich od technologii, ponieważ GPS-a musimy mieć do tej zabawy i te wszystkie wskazówki właśnie GPS-owe pozwalają nam te wszystkie rzeczy złapać. Trzeba też mieć pomysł, żeby uzupełnić to miejsce, z którego tę rzecz jedną, jakąś tam drobną zabierzemy, więc musimy zrobić podmiankę. Fajne jest też to, że jest to temat nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na świecie i zaczął się w ogóle też nie w Polsce, tylko gdzieś na świecie, ale oni już mają w jakimś sensie swoje społeczności, więc też możemy się poczuć częścią czegoś. Kolejna rzecz to jest właśnie to, że możemy nie przerywać naszej zabawy, będąc gdziekolwiek na świecie. Więc jeżeli jest człowiek, który potrzebuje celu, tak jak są dzieciaki, które mówią, nie lubię biegać, ale już za piłką mogę biegać.
1: Ja to mam, to jestem ja.
0: To tak samo nie lubię chodzić, ale okej, jeżeli mam cel, mogę już pójść z tobą, mamo, na ten spacer. Albo idę sobie z ziomkiem i jakby widzę ten spacer jako zabawę, jako formę jakiejś takiej po prostu rozkminy młodzieżowej. A może coś z tą rzeczą da się zrobić. Nie wiem, nie brałam w tym udziału, natomiast to jest na pewno fajna rzecz.
1: Razem z nami jest Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka i fizjoterapeutka. Za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy o tym właśnie, jak wplatać takie rozmaite, ciekawe sposoby na aktywność fizyczną do naszego życia, no ale też zahaczymy o temat maratonów, co? No bo
0: dobra,
1: to jest zawsze ciekawe. Zostańcie razem z nami.
2: Ale rozmowa.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: W audycji sportowej rozmawiamy dziś o aktywności fizycznej, jak ją sobie urozmaicić, jak zmusić się, no niekoniecznie zmusić, ale zachęcić swoje ciało do ruchu, no bo to też nie na tym polega, żeby się męczyć, ale oczywiście trochę wymagające to czasem bywa, ale potem efekty są za to świetne. No i ważne, żeby ćwiczyć regularnie, choćby to miała być przekąska ruchowa, o których tutaj właśnie, przekąski ruchowe, o których tutaj z Julitą Kotecką-Nerek rozmawiamy. Julita przyszła z książką taką, z takim pomocnikiem, który leży u nas w studiu na stole. Cóż to takiego jest?
2: Moi drodzy, to jest pomocnik, w którym jest podkreślone słowo moc, który ma dodać mocy rodzicom, którzy mierzą się właśnie z takim problemem, jakim jest choroba otyłościowa. I tutaj miałam przyjemność współtworzyć ten pomocnik jako ekspert od aktywności fizycznej i w kontekście właśnie tej pomocy rodzicom, jak przez ten proces przejść się tutaj, wypowiedzieć i swój wkład zostawić. I chcę też koniecznie wspomnieć, bardzo dziękuję, że o to pytasz, bo ten pomocnik można pobrać za absolutnie 0 zł.
1: To uczciwa cena.
2: To uczciwa cena. Szczególnie, że chcemy pomóc, więc nie chcemy nic w zamian, tak? Ze strony ootyłości.pl i tam też właśnie w tym rozdziale moim o aktywności fizycznej znajduje się nagrana przekąska ruchowa, którą bardzo zachęcam, abyście sobie pobrali. Będziecie mieli gotowca tak zwanego. Również tam znajduje się taki inny gotowiec, troszeczkę dłuższy, treningowy, więc fajnie sobie to pobrać. Od razu mówię, że to jest poziom dość podstawowy, ale właśnie o to chodzi, żeby od czegoś zacząć i żeby każdy sobie z danym ruchem poradził. Oprócz tego, że ja swój wkład o aktywności fizycznej miałam, to jeszcze inni mieli tutaj, inni profesorowie, inni specjaliści mieli swój wkład na temat psychy, na temat tego, jak te dzieciaki wspierać, gdzie z nimi pójść, o co można je zapytać.
1: Co zjeść?
2: Co tam zjeść? Są tak, też dokładnie, tam są też przepisy. Jest też wypowiedź z ramienia fizjoterapeuty i przede wszystkim istotą tego jest to, że naprawdę można tutaj znaleźć bardzo dużo wspierających tematów i też nie trzeba być rodzicem dziecka, które mierzy się z chorobą, ale wiem też ze swojego doświadczenia, bo też jestem mamą 4-latka i 6-latki i już na tym etapie widzę, że temat jedzenia jest tematem trudnym, bo też dla rodziców jest tematem ważnym w takim kontekście, żeby dzieci były odżywione odpowiednio, więc jeżeli jako świadomy rodzic do tego podchodzimy świadomie właśnie, to sama wiem, że pewne tematy takie jak na przykład cukry proste i słodycze są tematem drażliwym, bo staramy się to ograniczać, a te dzieciaki jednak idą w to i chcą w to iść i to jest po prostu niezależne od nich, więc też nie możemy tego oceniać i musimy wszystko brać, więc też myślę, że dużo takich wspierających treści, które pomogą sobie na co dzień też radzić z tym, jak na to odżywianie, jedzenie naszych dzieciaków i bycie na co dzień patrzeć.
1: To Julito, to jeszcze powiedzmy, podkreślmy to jeszcze raz, przypomnijmy, ten pomocnik jest za darmo do pobrania. Jak go znaleźć w internecie?
2: Ootyłości.pl.
1: Ootyłości.pl. Tam wchodzimy i mamy świetne wskazówki, nie tylko dla rodziców, ale też osoby dorosłe, które mogą na pewno skorzystać z niektórych wskazówek zawartych właśnie

0: w tym pomocniku. Na koniec jeszcze temat, który tutaj wywołałem kilka chwil temu, czyli maratony, bo Julita jest, mogę cię określić jako fankę maratonów? Czy to jest za duże stwierdzenie?
1: Nie do końca, dlatego że ja przebiegłam 5 maratonów, natomiast uważam, że maraton jest absolutnie ponadludzkim wysiłkiem. I tak, mam te 3 godziny złamane, zrobiłam to i gdzieś tam to też nie był do końca mój cel.
0: Ale jednak pojawiło się. Czyli nie snujesz tutaj planów, żeby podbijać świat i przebiec te największe maratony świata typu Boston, Tokio, Londyn.
1: Wiesz, no w takich rzeczy się nie odmawia, gdyby tak się udało, to ja bym nie odmówiła, więc jakby to jest właśnie tak, że jak przyznaję się, że gdzieś tam z racji tego, że udaje mi się działać gdzieś tam w social mediach, na te największe maratony, tak jak gdzieś tam właśnie Berlin i Paryż, zostałam zaproszona, więc to było moje, nie było moim wyborem, a było z zaproszenia, natomiast tak jak mówię, takich rzeczy się po prostu nie odmawia, bo to są przeżycia, które pamięta się do końca życia i które się ze sobą nosi w serduchu. Ja z bieganiem jestem związana praktycznie od 20 paru lat, więc to jest rzecz, którą naprawdę kocham. O tyle nie mówię, że jestem fanką w takim kontekście, że po prostu maratony nie są dla każdego. I to nawet nie jest o mnie, co mam wrażenie, że dużo ludzi sobie narzuca to, ten mus, że jak zaczyna biegać, to celem jest na dzień dobry maraton. A maraton naprawdę nie jest dystansem dla każdego, nie musi być dla każdego, tak samo jak w ogóle bieganie nie jest dla każdego, tak samo jak ja rodziców właśnie innych rodziców, wszystkich rodziców namawiam na to, żeby nie cisnęli dzieci w kierunku, które oni lubią, że każde dziecko może mieć swoją zajawkę i tych zajawek jest naprawdę tak strasznie dużo, że po prostu...
0: Różnego rodzaju dyscypliny sportowe. My też tutaj... Wiesz, w audycji sportowej staramy się szukać takich nietypowych. Ja wynajduję różnego rodzaju dyscypliny typu ultimate frisbee, frisbee freestyle, zabawy z dyskiem. No to jest wręcz sport połączony z tańcem.
1: A zobacz, ile tam jest biegania, ile tam jest właśnie ruchu. To jest fajne.
0: Tak, jakie akrobacje.
1: Mamy cel, biegamy za czymś i to jest strasznie fajne. Więc ja jestem jakby po prostu osobą, która jest prosportowa, proaktywna. I staram się przede wszystkim swoim przykładem dawać wskazówkę, że to jest ten, kierunek. Więc w kontekście rodziców na pewno jeszcze powiem to, że przykład, a nie wykład, to jest chyba też rzecz, którą musimy przede wszystkim wprowadzić i zanim zaczniemy się zastanawiać, co dalej i co tym dzieciom zaproponować, to przede wszystkim spędzać z nimi aktywnie czas, bo ja wierzę, że aktywne wychowanie to jest wielka inwestycja w to wychowanie dzieci właśnie. I tym bym się chyba kierowała. Dlatego maratony, nie dla wszystkich, jeszcze wracając, czy jestem fanką? Lubię. Ostatnio właśnie w Paryżu, który przebiegłam 3 tygodnie temu, poczułam znowu to coś i poczułam, że faktycznie jestem biegaczką z krwi i kości, kocham to, dało mi to ogromną satysfakcję, ogromną przyjemność. Bardzo czerpałam z atmosfery. To wszystko są rzeczy, które należy doceniać, ale nie należy się na tym fokusować, bo zdrowe ciało to jest podstawa, a maraton nie zawsze musi być zdrowy, więc jakby zawsze po prostu tutaj mam, w głowie mi się kłębi dużo, ale też kocham miłością wielką, tak.
0: No, potwierdza się prawda ludowa, prawda folkowa, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. I o tym wszystkim opowiadała Julita Kotecka-Nerek, aktywna biegaczka, trenerka personalna i fizjoterapeutka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
0: Tacy goście. Tylko w czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: To audycja najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Where strange ships slip through the fog with even stranger cargo. Where every man has a price.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce będzie chłodno i to tak chłodno, że o poranku warto zainwestować nawet w czapkę czy no taki cieniutki szalik z zachmurzeniem i miejscami z przelotnymi opadami deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to wyniesie ona od 14 do 16 stopni w większości regionów w ciągu dnia. Wiatr słaby, umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

Słuchasz czwórki.

0: Zrozumiałeś.
1: Wienio, Hades i nowe bloki na sam początek poranka w czwórce.
2: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: A na zegarze 9 minut po godzinie 7. Dzień dobry, to jest poranek czwórki. Dziś czwartek, 24 również września. No przy mikrofonie Dominika Płonka od samego rana i do godziny 10 będę was budzić. I przychodzę przede wszystkim z samego rana z przestrogą. Dla tych, którzy być może jeszcze nie wyciągnęli ani jednej kończyny z łóżka. Otóż obecnie w Polsce wszędzie zaledwie kilka stopni na plusie, także przyda się na wyjście z pracy czy ze szkoły coś cieplejszego, nawet jeżeli w ciągu dnia ta temperatura no, rozkręci się nam do kilkunastu, 16 maksymalnie stopni. No, rozgrzewać będziemy się również o poranku tutaj na antenie czwórki. Co dzisiaj w poranku? Będziemy mówili między innymi o książkach, no bo przecież jesień to idealny moment na powrót do lektur, a gościnnie będzie rekordzistka w tym temacie. Będziemy ze sobą rozmawiali na pewno. Przed nami mini zabawa, o której jeszcze powiem za chwilę. Będą muzyczne nowości, ale będzie też o wydarzeniu, które dzisiaj się zaczyna. Ale może wszystko po kolei rozciągamy kończyny i zaczynamy poranek czwórki.

0: jego kolejny krążek, który wychodzi już 9 października.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A na zegarze 19 minut po godzinie 7, na sam początek poranka, właśnie tak na rozgrzewkę, poza ostatnim, najnowszym trackiem od Troya Sivana, który swoją drogą jest świetny moim zdaniem i bardzo nie mogę się doczekać kolejnego albumu od tego artysty, no to mam dla was jeszcze kolejny bardzo dobry track od brytyjskiej wokalistki, tym razem Georgie Smith z albumu What Are The Odds, to też najnowszy album tej artystki. No ten album w całości w ogóle przepięknie płynie i tak polecam go przesłuchać. Georgia obecnie w trasie koncertowej, niestety bez przystanku w Polsce, a mi się marzy taka polska Georgia Smith, żeby trochę więcej i szerzej słuchało się właśnie w Polsce R&B, do czego też was zachęcam, a tymczasem posłuchajcie The Way It Was od wokalistki z Wall Show, czyli Georgie Smith.

0: Od razu za oknem więcej słońca. Who Made Who, Tripolism i Flying Away With You w czwórce.
1: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
0: Zapraszam, zapraszam jak najbardziej, tym bardziej, że już 28 minut po godzinie 7, a gramy dzisiaj porankowo do godziny 10. Poranek czwórki, czwartek, dziś 24 września. No godzina rzeczywiście jeszcze taka delikatnie ospała, delikatnie rozgrzewkowa. No to co, no to czas na naszą wrześniową zabawę. Otóż mam dla was do rozdania przepiękną czwórkową czapkę z Daszkiem. Pewnie już ją znacie, przynajmniej niektórzy z was. Jedyne, co musicie zrobić, żeby taką czwórkową czapkę z Daszkiem zgarnąć, to odpowiedzieć na pytanie, przed czym chowam się o poranku właśnie w czapce z Daszkiem. I przypominam, że chowałam się już no, wczoraj przed kasztanami, przed słońcem, przed szefem, przed paparazzi, nawet przed premierą lalki. No to teraz pora na coś innego. Swoją odpowiedź mam tutaj oczywiście zapisaną na swojej kartce w naszym

podwórkowym studiu. A wy zgadujcie, przed czym chowam się w czapce z Daszkiem. Jeżeli myślicie, że znacie odpowiedź, dzwońcie 226452100.

0: To był Daft Punk i Robot Rock w poranku czwórki. Na zegarze za 28 minut godzina 8. No i cały czas możecie zgarnąć czwórkowe czapki z Daszkiem. Z nami na łączach jest już Sylwester, który z tego co pamiętam już wczoraj próbował czapkę z Daszkiem zgarnąć. Niestety się nie udało. Być może dzisiaj będzie jego szczęśliwy dzień. Halo, halo Sylwestrze, czy nas słyszysz?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Powiedzieli mi tylko, że jedną odpowiedź mogę dać, a mam dwie i tak się zastanawiam, ale powiem tą bardziej prawdopodobną. Przed ptakami. Żeby ptak żadnej niespodzianki ci nie zrobił na głowę.
0: To jest bardzo ciekawa odpowiedź i myślę, że zachowam sobie ją na kolejne nasze zabawy.
1: A znasz to powiedzenie przez żołądek do serca? Wczoraj tiramisu robiłem. Zrobiłem tiramisu wczoraj. Na alkoholu, na wódce, bo to są główne składniki.
0: Dziękujemy ci bardzo, Sylwestrze, za twoją odpowiedź. Niestety, no nie chowam się dzisiaj przed ptakami o poranku, a może i na szczęście nie muszę się przed tymi ptakami chować, ale dla osób, które chcą jeszcze czapkę zgarnąć i poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, no to być może już przychodzę z taką minimalną podpowiedzią. Otóż chowam się przed czymś, co nie jest żadną rzeczą i jednocześnie, no dzisiaj rano no muszę przyznać, że trochę bolało mnie gardło i dalej gdzieś tam te objawy czuję. Troszeczkę rozbolała mnie głowa, więc teraz przed czym mogę chować się w tej czapce z Daszkiem? Dzwońcie 226452100. Czekamy na wasze telefony.

0: Is Loving Really Bad w poranku czwórki, a na zegarze za 24 minuty godzina 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam również do brania udziału w naszej wrześniowej zabawie. Przed czym chowam się w czapce z Daszkiem? To jest pytanie, które dzisiaj wam zadaję. Trochę podpowiadam i możecie dzwonić pod numer 226452100, żeby odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Choć kolejka odpowiadających już z nami jest. Przede wszystkim Tomek, który dodzwonił się jako pierwszy. Halo, halo Tomku, czy mnie słyszysz?
2: Dzień dobry, słyszę.
0: Dzień dobry, Tomku, powiedz mi, gdzie cię złapaliśmy? Czy jesteś w drodze do pracy? Jak wygląda twój poranek?
2: Jestem już w pracy.
0: Rozumiem. Czyli gdzieś tam spod biurka, zza drzwi dzwonisz na antenę, żeby zdobyć czapkę z Daszkiem. No to powiedz mi, proszę, jaka jest twoja odpowiedź?
2: Myślę, że możesz chować się przed chłodem.
0: Jesteś już bardzo, bardzo, bardzo blisko, rzeczywiście. Jest moja odpowiedź razem z chłodem powiązana, ale to nie jest konkretnie to słowo, aczkolwiek bardzo ci dziękuję za to, że się do nas dodzwoniłeś i życzę ci dobrego dnia bez chłodu właśnie, pomimo tego, że no już wchodzimy w taki etap roku, kiedy tego chłodu w szczególności o poranku trochę mamy. A z nami na łączach również Tomek, ale Tomek z innej części Polski. Halo Tomku, czy mnie słyszysz?
3: Halo, bo coś się pogubiłem, bo właśnie jakiś był przegłos. Przede wszystkim miły, bardzo dzień dobry.
0: Dzień dobry Tomku. Powiedz mi, skąd dzwonisz w takim razie? Czy jesteś gdzieś w trasie?
3: Oczywiście, Podlasie, z Białegostoku jadę do pracy.
0: Och, fantastycznie, no to pozdrawiam bardzo gorąco te rejony. Bardzo lubię tam czasami przyjeżdżać, w szczególności w okresie letnim. No to powiedz mi, Tomku, w takim razie, jaka jest twoja odpowiedź? Przed czym myślisz, że chowam się w czapce z Daszkiem?
3: Dominiko, pewnie się nie zaszczepiłeś i uważam, że przed grypą.
0: No możemy ci to, Tomku, uznać. Przed przeziębieniem, przed grypą, tak jest, przed chorobą właśnie chowam się dzisiaj. Mam nadzieję, że po mnie tego nie słychać generalnie i że to jest jakiś tylko fałszywy alarm, ale trzeba się rzeczywiście o tej porze roku przestrzegać i chować przed tym.
3: Mam nadzieję, że po moim głosie też nie słychać, jakoś tam sobie radzę na razie.
0: No to w takim razie pozdrawiam cię, Tomku, i mam nadzieję,
3: pozdrawiam
0: że...
3: Pozdrawiam miło i serdecznie również.
0: Że w weekend troszeczkę sobie odpoczniemy i że żadnego przeziębienia nie będzie, żadna grypa nas nie złapie. A my co, gramy dalej?

0: Paula i Bryson Wanted w poranku czwórki. Do godziny ósmej został kwadrans.
1: Słuchasz poranka czwórki. Poranka czwórki.
0: A przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. No taki poranek delikatnie ospały, przeciągamy kończyny, codziennie budzimy się z takim nastawieniem, że no niestety słońce budzi się coraz później, ale być może to jest też dobry moment na to, żeby delikatnie zwolnić, jeżeli mamy taką możliwość, żeby no te 5-10 minut w łóżku jeszcze dłużej spędzić, trochę sobie pospać. Co w następnej godzinie, po godzinie 8, no będziemy rozgrzewać się dalej, porozmawiamy między innymi z rekordzistką Wioletą Sadowską, która pobiła rekord Guinnessa w kategorii największej ilości podpisów autorów w książkach. A przed nami nowość naszej czwórkowej playlisty VBS i Onar w utworze Panorama Szklany Dach.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki?

0: Sugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
1: Dziewczyny górą.
2: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
3: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
4: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
5: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: pogoda.
1: Dzisiaj na terenie całej Polski dosyć chłodno, w szczególności o poranku, gdzie no kilka stopni na plusie, 8-9, także warto wziąć ze sobą coś cieplejszego. Zachmurzenie też na terenie praktycznie całego kraju, miejscami z przelotnymi opadami deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, no to dzisiaj od 14 do 16 stopni w większości regionów. Jesień w pełni, również wiatr, także weźcie ze sobą koniecznie coś cieplejszego.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
13: 15 zł.
12: Lepiej.
13: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
12: Z kuponami?
13: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
17: Tak jak my, nie gra nikt.
18: Siemano, z tej strony BRK, a ty

0: Godzina poranka w czwórce rozpoczęta francuskim duetem Polo i Pan i utwór The Mirror.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, pora wstawać, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałam, druga godzina już poranka w czwórce. Gramy wam do godziny 10, a na zegarze 7 minut po godzinie 8. No jest to poranek, który oczywiście możemy zacząć od jogi, można go zacząć od śniadania, można też zacząć taki poranek od scrollowania w telefonie, albo od czytania książki, a my już za chwilę w poranku porozmawiamy właśnie z książkową rekordzistką. Naszym gościem będzie Wioletta Sadowska, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Na swoich półkach ma już ponad 10 tysięcy książek, ale to 2652 z nich są opatrzone autografami autorów, które przyniosły jej miano rekordzistki. Jak to się wszystko zaczęło, o które autografy było najtrudniej, o tym już za chwilę.

0: Prosto z UK Central Cee i Guilt Trippin', a na zegarze 13 minut po godzinie 8.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: To jest druga godzina Poranka w Czwórce, a ze mną w studiu jest już zapowiadana przeze mnie kilkukrotnie dzisiejsza gościnia, to dlatego, że no nie mogłam doczekać się tego spotkania. Wioleta Sadowska jest z nami dzisiaj w studiu. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Wioleta, która jest autorką bloga Subiektywnie o książkach i pod tą nazwą możecie ją znaleźć m.in. w mediach społecznościowych, ale dzisiaj przychodzi do nas z rekordem świata, który został przez nią ustanowiony. I tutaj jeżeli oglądacie nas również na naszym streamingu, to możecie zobaczyć przepiękny, namacalny, analogowy certyfikat rekordu Księgi Guinnessa. Szczerze mówiąc, chyba po raz pierwszy w swoim życiu widzę taki certyfikat, także ręce mi się również trzęsą, zarówno mnie, jak i mojej ekipie tutaj za szybą z realizatorki. Ale zanim o tym rekordzie, Wioleto, wczoraj nasza reporterka Alicja Michalska w Poranku powiedziała, że w Singapurze za 50 sesji po 15 minut czytania można dostać dolara singapurskiego, czyli 3 złote. I to jest taka akcja, która ma zachęcić ludzi do czytania. Czy ty jesteś zdania, że to mogłoby zachęcić do czytania również Polaków?
2: Słyszałam o tej akcji, ja w ogóle chyba

0: Jeżdżam do Singapuru, niech mi płacą za czytanie.
1: To ty możesz naprawdę konkretną, słuchaj, sumę za swoją kolekcję dostać.
0: Ja myślę, że każda akcja, która propaguje czytelnictwo, kulturę czytelniczą i zachęca do czytania, jest dobra. Czas pokaże, czy się przyjmie, ale myślę, że u nas też by się mogła przyjąć. Czemu nie? Być może ktoś dzięki temu znalazłby jakąś swoją niszę czytelniczą i zacząłby rzeczywiście czytać dla przyjemności.
1: Wiele to jesteś rekordzistką świata w kategorii największa kolekcja książek z autografami pisarzy, to warto podkreślić, bo no, tych podpisanych książek masz i tutaj też to pięknie jest napisane na certyfikacie 2652 książki, ale ogólnie na swoich półkach ponad 10 tysięcy książek. A pamiętasz w ogóle pierwszy swój podpis autora? Co w ogóle podkusiło cię do podpisania tej pierwszej książki?
0: Tak, oczywiście, że pamiętam pierwszą książkę. Wtedy byłam jeszcze nastolatką. No to było już w ogóle w zupełnie innej epoce, jeszcze analogowej. I to właśnie była książka Małgorzaty Musierowicz. Noelka.
1: O, wow, czyli mamy ją dzisiaj, tą pierwszą.
0: Tak, pamiętam, wtedy byłam nastolatką, chodziłam do szkoły podstawowej i pamiętam, że właśnie Małgorzata Musierowicz przyjechała do łódzkiej księgarni. Ja wtedy z wiekami na twarzy jechałam do tej księgarni, żeby zdobyć ten podpis, ponieważ zaczytywałam się wtedy w Jerzycjadzie. To w ogóle jest seria no taka pokoleniowa, naszego pokolenia, myślę, kultowa. Więc pamiętam i chyba nigdy nie zapomnę do końca życia. To był taki pierwszy autograf, który zdobyłam. I chyba wtedy być może narodziła się ta pasja do zbierania autografów, która kilkanaście lat później jednak wybuchnęła i tych autografów zaczęłam zbierać już o wiele, wiele więcej.
1: No właśnie, jestem bardzo ciekawa tej historii. Jak wygląda właśnie historia od młodej Violety posiadającej kilka książek na półce i ten pierwszy autograf do ilości 10 tysięcy egzemplarzy książek i ponad 2000 podpisów? Czy były jakieś takie skoki, kiedy stwierdziłaś, że nie wiem, to jest taka zajawka na poważnie, na zasadzie, że będę chciała pobijać rekord w tej kwestii. Czy to się w ogóle wydarzyło na przykład przypadkiem?
0: Ta historia w ogóle autografowa nierozerwalnie łączy się z założeniem przeze mnie mojego bloga w 2011 roku, bloga Subiektywnie o książkach. Wtedy jeszcze Facebook dopiero raczkował, nie było w ogóle social mediów typu Instagram, TikTok i innych, więc ta cała społeczność książkowa była na blogach, my się wszyscy znaliśmy i tam polecaliśmy sobie książki. Ja wtedy sobie założyłam, że w przyszłości będę wykonywała taki zawód promotorki książek. Wtedy jeszcze w ogóle u nas w Polsce zawód w ogóle niespotykany. Nikt nie wiedział, kto to jest promotorka książek, bo po prostu tego nie było. I wszystko zaczęło się od tego bloga. Dzięki tej stronie, na której właśnie polecałam książki, wymieniałam się polecajkami, propagowałam też czytelnictwo i zaczęłam też moderować spotkania autorskie. Tych książek zaczęło do mnie napływać bardzo, bardzo dużo, w tym właśnie też te książki z autografami. Każda taka książka była dla mnie bardzo cenna, była odkładana. No i po kilku latach stwierdziłam, że warto je policzyć, bo przecież było ich już całkiem, całkiem sporo. No i cóż z tym zrobić? Jakoś fajnie byłoby to przekuć tę moją pasję jeszcze w coś innego, w budowanie tej mojej marki jako promotorki czytelnictwa. I pamiętam, że na jednym właśnie takim spotkaniu z taką naszą łódzką pisarką Melisą Darwood, no padł taki właśnie pomysł, że może pomyśleć o jakimś rekordzie. No i wtedy właśnie pomyślałam o tym, żeby najpierw oczywiście ustanowić polski rekord, ponieważ nie było w ogóle takiego rekordu, a miałam ponad 1000 książek z autografami wtedy na ten moment w 2023 roku. No i to był taki pierwszy etap. Wiedziałam, że w przyszłości będę chciała pokonać rekord Guinnessa, ale musiałam tych książek jeszcze trochę dozbierać.
1: Ale to ten drugi 1000 w takim razie wpadł na przestrzeni, bardzo krótkiej przestrzeni czasu, czyli w 3 lata w zasadzie praktycznie 2 razy tyle książek. Ja jestem bardzo ciekawa, jak podzielona jest twoja kolekcja autografów i o tym będę chciała trochę więcej porozmawiać, ale zanim to zagrajmy.

0: Na zegarze 21 minut po godzinie 8, a to był Ten Typ Mess i utwór Book Please.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam jak najbardziej, tym bardziej, że cały czas jesteśmy w tematach książkowych. Ze mną w studiu cały czas Wioleta Sadowska, autorka bloga Subiektywnie o książkach, rekordzistka świata w kategorii największa kolekcja książek z autografami pisarzy. Wioleto, zanim jeszcze o samym rekordzie, to czy mogłabyś trochę opowiedzieć o swojej kolekcji książek, kolekcji autografów? Czy ona jest jakoś u ciebie w mieszkaniu konkretnie podzielona? Ile książek, czy jakie gatunki książek mają tych autografów najwięcej? Jak to u ciebie wygląda? I samo zdobywanie tych autografów również.
2: To tak, może opowiem o całej kolekcji. Cała kolekcja jest zaadoptowana na moim poddaszu i tam jest wyeksponowana na półkach. Jest ułożona alfabetycznie, ponieważ tak mi jest najwygodniej. Kiedy szukam jakiejś książki, to wiem, gdzie ją znaleźć, no bo jest tych książek bardzo, bardzo, bardzo dużo. Gatunkowo myślę, że najwięcej to jednak ta literatura popularna, rozrywkowa, aczkolwiek są też oczywiście oprócz beletrystyki i reportaże, i biografie, ale tych jakby stosunkowo jest mniej i oczywiście przeważają polscy autorzy, bo tych autografów mam jednak najwięcej.
0: Czy znajomi czasami przychodzą do ciebie właśnie na to poddasze, żeby sobie wypożyczyć jakieś lektury? Masz tam dodatkowych czytelników?
2: Przyznam szczerze, że książek z autografem nie wypożyczam, aczkolwiek pozostałe książki, które mam ponad 10 tysięcy książek w swoim domu, jak najbardziej pożyczam książki, ale tych z autografem nie. To są jednak moje perełki, które zostają. Jest to część kolekcji. No, nie chciałabym, żeby jakaś gdzieś się zagubiła. Nie,
0: kompletnie to rozumiem. Pytanie, czy gdyby właśnie się zmniejszyła ta kolekcja do 2651 książek, to czy certyfikat nie zostałby odebrany, chociaż w to wątpię. Ale to bardziej taka bajkowa wersja tej sytuacji. A najtrudniejszy autograf do zdobycia?
2: Jeszcze tylko odniosę się do tego, co powiedziałaś. Myślę, że nie ma takiego ryzyka, ponieważ już obecnie teraz mam prawie 3000 książek z autografami, więc myślę, że
0: czekałam na
2: to ryzyko
0: odpowiedź.
2: Jest minimalizowane.
0: Rozumiem.
2: I powtórz jeszcze raz pytanie.
0: Najtrudniejszy autograf do zdobycia. Historia z jakimś najtrudniejszym autografem. Czy jeżeli autor nie podpisuje książek, to ty nie masz takiego uporu w sobie i gdzieś tam odpuszczasz?
2: Przyznam szczerze, że chyba nie mam takiej najtrudniejszej, ponieważ jeżdżę na targi, mam sporo znajomości w różnego rodzaju wydawnictwach, więc też dzięki temu pozyskuję książki z autografem, trochę tak branżowo, udaje mi się. Myślę, że największą trudność sprawiło pozyskanie największej mojej perełki w kolekcji, czyli książki Zbigniewa Nienackiego, ponieważ od dawna szukałam takowej z autografem i udało mi się ją otrzymać w prezencie od czytelniczki, obserwatorki mojego bloga. Specjalnie pojechałam po nią do Bełchatowa i to było dla mnie takie wielkie przeżycie, ponieważ Zbigniew

0: Lansky to też taki autor mojego pokolenia, też zaczytywałam się w jego książkach, a ciężko było znaleźć książkę, z którą miałabym też potwierdzenie, że rzeczywiście autograf jest autentyczny, bo to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście ta autentyczność autografu była potwierdzona do celów też właśnie rekordowych. Więc chyba
1: w jakim
0: w tym
1: celu
0: przypadku
1: się ją potwierdza? Czyli wszystkie ponad 2500 książek musiało być sprawdzone? Czy są autentyczne te autografy?
0: Tak, każda książka musiała być sprawdzona. Do każdej książki musiała mieć materiał dowodowy potwierdzający autentyczność autografu. Bez tego oczywiście światowego rekordu by nie było.
1: To ile w takim razie zajmuje przygotowanie się do potwierdzenia takiego światowego rekordu? Jak wygląda proces?
0: No ja już na etapie ustanawiania rekordu Polski robiłam całą dokumentację, już też właśnie pod rekord Guinnessa przyszłościowy, więc potem te następne 3 lata już zeszły mi na kompletowaniu całej tej dokumentacji. No jest to bardzo dużo materiału filmowego, materiału zdjęciowego, potwierdzającego autentyczność autografów, plus oczywiście jeszcze zeznania świadków, w tym świadków ekspertów, którzy potwierdzą, że autografy są autentyczne.
1: Z drugiej strony wyobrażam sobie, że wielu autorów, wiedząc, że ty jesteś też rozpoznawalną już postacią w świecie książek, chce być w twoim rekordzie. Czy było tak, że rzeczywiście dostawałaś po prostu, przysyłano ci książki już stricte z autografami?
0: Tak, już po ustanowieniu rekordu Polski te książki zaczęły do mnie napływać takim szerszym strumieniem. Po prostu pisarze sami wysłali mi swoje propozycje, że wyślą mi swoją książkę do kolekcji, bo bardzo by chcieli, żeby ta książka była u mnie. No a teraz już po rekordzie światowym rzeczywiście jest o wiele więcej takich propozycji, więc ja się bardzo oczywiście cieszę, bo każda książka, która do mnie przychodzi, która jest no, dla mnie prezentem i jest dla mnie bardzo cennym skarbem i powiększa kolekcję, więc rzeczywiście to był taki troszkę też jakby efekt dodatni tego rekordu Guinnessa.
1: Czyli można powiedzieć, że na tym wykresie po prostu ta kolekcja będzie coraz w coraz szybszym tempie się powiększać i tego ci również życzę. Zapytam jeszcze o twoje ulubione książki na tę jesienną porę i kilka polecajek dla czytelników, ale wszystko za moment, na razie zagrajmy.

0: poranek czwórki.
1: Na zegarze 8.29, a ze mną w studiu cały czas Violetta Sadowska, autorka bloga Subiektywnie o książkach i rekordzistka świata w kategorii największa kolekcja.

0: kolekcję książek z autografami pisarzy. Jest to rekord Guinnessa, rekord wpisany do księgi Guinnessa. Jeżeli nie wierzycie, to możecie sprawdzić na streamingu. Ten certyfikat tutaj dzisiaj z nami jest. Jest również z nami dzisiaj w studiu Wioleta Sadowska. Chciałam cię trochę jeszcze popytać stricte o czytanie. Czy ty masz jakieś patenty na to? No bo wyobrażam sobie, że egzemplarze książek, które posiadasz, są na pewno w dużej większości przez ciebie przeczytane. Jak wygląda twój taki rytm czytelniczy? Czy masz jakieś wskazówki dla tych, którzy by chcieli zacząć jesienią trochę więcej czytać?
1: O, ja czytam zawodowo, więc troszkę patrzę na to pod innym kątem. Przyznam szczerze, że spora część mojej biblioteczki jest nieprzeczytana i czeka chyba na moją emeryturę albo na kolejne 3 wcielenia. Tego jeszcze nie wiem, to się okaże. Natomiast no, jestem takim typem zbieracza, kolekcjonera, więc zbieram te książki, póki co się ich nie pozbywam. Jeszcze jestem na tej granicy, kiedy nie muszę ich oddawać, bo jeszcze mam miejsce w domu. Patenty czytelnicze. Ja myślę, że każdy jednak musi znaleźć jakiś swój własny rytm i przede wszystkim odnaleźć jakąś swoją niszę czytelniczą, gatunek, który mu się będzie podobał i który rzeczywiście będzie zajmował jego umysł i wyobraźnię. To jest chyba najważniejsze. Jeśli to znajdziemy, to myślę, że potem już będzie nam łatwiej też poruszać się w tym zalewie nowości, które mamy.
0: A jakaś polecajka konkretnej książki, która ostatnio cię zachwyciła i którą mogłabyś polecić słuchaczom?
1: Ja zawsze polecam te książki, którym patronuję medialnie, jako właśnie subiektywnie o książkach i myślę, że mogłabym dzisiaj polecić państwu książkę na takie jesienne wieczory. Trochę z takiego pogranicza true crime, ale też beletrystyki. To jest książka Magdaleny Kostki, Oslo Plaza 1995, taka historia inspirowana nierozwiązaną dotychczas zbrodnią pewnej kobiety w hotelu w Norwegii. Warto zajrzeć do tej książki, ponieważ ona przedstawia jeden jakby scenariusz, który mógł się wydarzyć. Po tej książce możecie państwo sobie posłuchać właśnie podcastów na temat sprawy Jennifer Fairgate. Bardzo zajmująca sprawa i bardzo mocno pobudzająca wyobraźnię, być może dlatego, że do tej pory nie została rozwiązana.
0: Także wydaje mi się, że idealnie na jesień. Trukań to jest coś, co właśnie tymi ciemniejszymi, takimi trochę chłodniejszymi wieczorami jak najbardziej czytelnikom podchodzi. No to na sam koniec jeszcze zapytam, czy ty masz jakiś kolejny rekord na horyzoncie? Czy na razie sobie odpuszczasz, już zawieszasz certyfikat i nie myślisz? Czy bardziej pilnujesz, żeby nikt cię nie pobił z tym ilością podpisanych książek?
1: Cały czas zbieram książki z autografami. Niebawem wybieram się na kolejne targi, więc znowu ta kolekcja się powiększy. Tak, planuję w przyszłym roku pobić sama siebie, czyli swój polski rekord, jeśli chodzi o książki z autografami, ale to takie na razie przyszłościowe plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie upajam się tym sukcesem i czytam, i cały czas czytam, bo tych książek jest tyle. Czytajmy, bo warto.
0: Czytajmy, bo warto. Wioleta Sadowska była moim gościem w poranku czwórki. Sprawdzajcie jej media społecznościowe, subiektywnie o książkach. A ja ci, Wioleto, bardzo dziękuję za gościnę tutaj u nas w czwórkowym studiu.
1: Bardzo dziękuję.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: A na zegarze za 22 minuty godzina 9. Przed chwilą grała nam Original Coffee i to nie bez powodu, bo będziemy rozmawiać o tym, no jak nie spać w te jesienne dni niezliczonej ilości godzin, jak mieć trochę więcej siły na to, żeby na przykład czytać książki True Crime, o których przed chwilą rozmawialiśmy z naszą gościnią Wioletą Sadowską. A ze mną w studiu jest już Alicja Michalska. Cześć, dzień dobry.
2: I myślę sobie o tym, że jesień to jest chyba idealny moment na czytanie książek. Nie wiem, czy masz podobnie, ale ja zawsze, jak idzie jesień, zima, no to sobie nakupuję tyle tych książek i rzeczywiście po prostu
1: właśnie,
2: one jakoś
1: pytanie,
2: tak lepiej
1: czy czytasz?
2: Wchodzą.
1: No to ja na przykład zakupiłam dużą ilość książek na wiosnę, będąc przekonana, że to lato będzie momentem, w którym ja będę miała czas na czytanie i no, dopiero do tych książek dotarłam teraz tak naprawdę, ale no, no, kolekcję do czytania już mam.
2: No ale jest coś w tym, że jesień ma swoje właśnie takie uroki, chociażby pod kątem pięknego nastroju do czytania. No ale ma też tę mniej przyjemną stronę. Wiadomo, coraz krótsze dni, mniej światła, chłód za oknem, no i coraz mniej energii. Wiadomo, że rano po prostu trudniej wstać. No i jesienna handra potrafi dać się we znaki teraz. I tak naprawdę szukamy różnych sposobów, żeby odzyskać

0: zyskać chociaż trochę tej energii, no na przykład sięgamy po kolejną kawę albo robimy sobie krótką drzemkę. No a co by było, gdyby te dwa sposoby połączyć? Bo najpierw możemy wypić kawę, no a potem udać się w drzemkę na kilkanaście minut. Brzmi trochę dziwnie, no ale jednak jest coś takiego i nazywa się to napuccino, czyli właśnie coffee nap, sposób na taką krótką popołudniową regenerację. No i wiadomo, że to napuccino może brzmieć jako trochę taki internetowy trend, no i troszkę tak jest, ale sam pomysł nie jest wcale nowy, bo to połączenie kawy i krótkiej drzemki od lat pojawia się też w różnych badaniach dotyczących sposobów na poprawę czujności i koncentracji. No a dzisiaj coffee nap wraca po prostu w takiej nowej, trendowej, internetowej odsłonie, jako po prostu prosty sposób na poradzenie sobie z popołudniowym spadkiem energii, no, który pewnie teraz będzie nam towarzyszyć.
1: Ja jestem ciekawa, co jest najpierw, albo czy można sobie wybrać, czy najpierw robimy drzemkę, a potem jeszcze pijemy kawę, czy w drugą stronę, najpierw kawa, a potem drzemka, bo wydaje mi się, że kawa i później drzemka, no to byłby trochę jednak mimo wszystko konflikt i problem. Ale może o to wszystko zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: Szafu, która przed chwilą nam grała, to na pewno jest artystka, przy której bez problemu możemy się obudzić. Poranek czwórki w poranku przy mikrofonie Dominika Płonka oraz Alicja Michalska, z którą rozmawiam dzisiaj o coffee nap, napuccino, różne tego zjawiska są nazwy, o drzemce kawowej, może tak po polsku po prostu.
2: Tak, powiem. Drzemka kawowa, to możemy tak powiedzieć. Pytałaś wcześniej, czy kolejność ma znaczenie, czy najpierw wypijamy kawę, a potem kładziemy się spać, czy odwrotnie. No właśnie kolejność ma tutaj ogromne znaczenie. Najpierw wypijamy kawę, a dopiero potem kładziemy się na krótką drzemkę.
1: Naprawdę?
2: Brzmi to paradoksalnie, ale właśnie chodzi
1: nigdy
2: o to,
1: tak nie robię.
2: Że kofeina możesz spróbować i zobaczyć, czy zadziała. Widzisz, może robiłaś to po prostu źle.
1: No nie, no ja moje kawowe drzemki, a robię tak, rzeczywiście robię właśnie w tę stronę, że no jestem padnięta, więc idę spać na te pół godziny, tak, bo tutaj też w ramach poranka czwórki rozmawialiśmy o tym z ekspertką do snu. Do spraw snu, że ta drzemka musi być maksymalnie 30-minutowa i później jak się z niej wybudzam, to jeszcze jak sobie taką kawką dobiję do tego, no to wtedy jest moc.
2: No, słuchaj,
1: ale rozumiem,
2: ja
1: że moc jest
2: podobnie
1: większa w drugą stronę.
2: Tak, no właśnie, chodzi o to, że kofeina nie działa natychmiast, potrzebuje kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu minut, żeby wyraźnie zacząć nas pobudzać, no i w tym

czasie możemy spokojnie uciąć sobie krótką drzemkę. Sen pomaga zmniejszyć oczywiście uczucie zmęczenia, no a kiedy się obudzimy, ta kofeina już zaczyna działać, a więc mamy po prostu podwójną moc. Budzimy się po drzemce i jednocześnie zaczynamy odczuwać też to pobudzenie po kawie. Są też badania naukowe z 2003

0: drzemce z kawą bez kofeiny.
1: Czyli co? Czyli rozumiem, że w takim razie po poranku czwórki szybka kawka, od razu po kawce z 20-30 minut drzemki.
0: Tak,
1: i
0: bo chodzi o to, że
1: nie czujemy tego, że prowadziliśmy poranek czwórki.
0: Słuchaj, no, żeby wiedzieć, o co chodzi, trzeba po prostu poprowadzić poranek czwórki. No po prostu ten, kto tego nie zrobił, to nigdy nie będzie wiedział. Ale rzeczywiście chodzi o to, że kawa zaczyna działać dopiero po jakimś czasie, a więc to nie jest tak, że nie zaśniesz po tej kawie, bo ona dopiero zacznie działać po 15-20 minutach, a ty już się po prostu tam zdrzemiesz. A więc taka podwójna moc. Warto też pamiętać o tym, że nappuccino może być sposobem na chwilowe odzyskanie czujności, a no nie zastąpi nam regularnego snu. Dorosły człowiek musi przesypiać te 7, 8, 9 godzin. No niestety, to po prostu nie jest jakiś magiczny sposób.
1: Ale ta pogoda jesienna powinna nam w tym pomagać, żeby jednak kłaść się trochę wcześniej spać. A dla tych, którzy nie mają tej możliwości, no to zaprezentowałyśmy właśnie alternatywną opcję, czyli nappuccino kawową drzemkę.
0: I jeszcze z ciekawostek mogę tylko powiedzieć, że kofeina nie znajduje się jedynie w kawie. Tak naprawdę my przyjmujemy kofeinę w różnych innych produktach, no bo kofeina jest w herbacie, w kakao, w czekoladzie, napojach typu cola, czy w różnych nawet suplementach, nawet w lekach. I jeśli wypijemy filiżankę czarnej herbaty, puszkę coli i zjemy pół tabliczki gorzkiej czekolady, to tak naprawdę dostarczymy sobie więcej niż jedną filiżankę kawy.
1: To nie musimy wtedy iść w drzemkę w takim razie. No to na kilka sposobów już wiecie, jak się dzisiaj obudzić, jeżeli rzeczywiście ten jesienny poranek troszeczkę zamyka wam oczy. Ze mną w studiu była Alicja Michalska. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Wróżka prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na

0: Poczcie, im prościej, tym lepiej.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce typowa jesienna pogoda, będzie chłodno, kilka stopni na plusie teraz w tym momencie w całej Polsce, z zachmurzeniami, miejscami również przelotne opady deszczu, tego możemy się spodziewać, także weźcie ze sobą koniecznie jakieś peleryny i parasolki. A jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną dziś w ciągu dnia, no to będzie w miarę ciepło, od 14 do 16 stopni w większości regionów w kraju.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu, by...

0: Byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

a ty słuchasz Czwórki. Biega! Czwórka. To słychać.

0: To był Muramasa i Lovesick na ficie A$AP Rocky. To jest Poranek Czwórki, a przy mikrofonie Dominika Płonka.
1: Na Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dokładnie tak, a na zegarze 9 minut po godzinie 9, to jest trzecia godzina poranka w czwórce. Już za chwilę porozmawiamy właśnie w trzeciej godzinie o wydarzeniu wokół zjawiska, którego pewnie próbowało każde z was na jakiejś imprezie czy w szkole. Są jednak osoby, które beatboxingiem, bo o nim mowa, zajmują się zawodowo i właśnie dlatego od dzisiaj do soboty w warszawskim Torwarze odbędzie się 17. edycja największego światowego wydarzenia beatboxowego, czyli Grand Beatbox Battle 2026. Już za chwilę o wydarzeniu porozmawiam z Darnim, beatboxerem i dwukrotnym mistrzem zawodów Grand Beatbox Battle oraz z Julianną Karbińską-Olańską, organizatorką Grand Beatbox Battle. Zostańcie razem z nami.

0: Była Amber Mark i utwór Won't Cry, a na zegarze 16 minut po godzinie 9.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Nikt tak nie beatboxuje jak on. To był Darni, dwukrotny mistrz zawodów Grand Beatbox Battle i mogliście to już świetnie usłyszeć, a wraz z nim Julianna Karpińska-Olańska, organizatorka wydarzenia. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć, cześć, witamy.
0: Bardzo mi miło was
3: dzisiaj. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bardzo miło mi was dzisiaj witać w tym wyjątkowym dla was poranku. Powiedzcie, zacznijmy od tego, że Grand Beatbox Battle, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj w poranku, zaczyna się już dziś. Jakie emocje związane z tym, że to już zaraz, że w zasadzie dzisiaj zaczyna się całe wydarzenie? Czy dzisiaj możecie już odetchnąć i się nacieszyć tym wydarzeniem, czy w drugą stronę?
2: Myślę, że odetchniemy dopiero, kiedy to się wszystko skończy. Ale na pewno ekscytacja. Jesteśmy w super stanie gotowości, gotowi na to, że wróciliśmy do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby też nasza polska publiczność mogła zobaczyć Grand Beatbox Battle. No mamy super crazy, niesamowity line-up w tym roku. Nareszcie, w końcu Polska, no. Nie, Darni? Dobrze no w Polsce, prawda?
3: Najlepsza
2: jest Polska, więc wróciliśmy, jesteśmy zmęczeni, ale bardzo, bardzo podekscytowani.
0: Zanim o powrocie do Polski, to może zadam takie najprostsze pytanie dla osób, które być może jeszcze o tym wydarzeniu nie słyszało, zanim przejdziemy do konkretnych kategorii, do tego właśnie, dlaczego to się w tym roku w Polsce dzieje. Co będzie się działo w Torwarze od dzisiaj do soboty? Czym jest Grand Beatbox Battle i do kogo jest skierowane?
2: Grand Beatbox Battle to jest największe wydarzenie beatboxowe na świecie, organizowane przez Swiss Beatbox. Jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o promowanie beatboxu i tej niszy i całej kultury beatboxowej na naszym kanale YouTubie i globalnie. Naszym zamysłem jest zawsze promowanie talentu beatboxu i dawanie im możliwości rozwoju artystycznego i tego, żeby zbudowali swoje kariery nie tylko na scenie beatboxowej, ale globalnie. Będziemy mogli zobaczyć niesamowite bitwy, kategorie solo, loopstation, tag team i crew. No i niesamowite showcase'y wspaniałych artystów z Korei, z Francji, ze Stanów, no praktycznie cały ze całego globu. Tak jest.
0: To w takim razie pytanie do ciebie, Darni, a dodam jeszcze, że Czwórka jest patronatem tego wydarzenia oczywiście. Darni, dlaczego powiedziałeś, że Polska nareszcie? Czym Polska różni się od innych miejsc, które wcześniej hostowały Grand Beatbox Battle?
3: Bo chyba od 10 lat temu, prawie 10 lat temu.
2: W Polsce?
3: Nie,
2: tak. 2021.
3: Tworzyłem Beatbox Camp. Obóz.
2: Tak. Darni stworzył World Beatbox Camp, który pierwszy raz się wydarzył w 2017 roku.
3: Tak.
2: W 2017, czyli 9 lat temu.
3: 9 lat?
2: 9 lat, stary, no.
3: Wow.
0: Dużo czasu.
2: 9 lat, 9. I w ogóle tak się poznaliśmy też z Darnim.
3: European Vocal Camp.
2: Tak,
3: obóz dla śpiewarka? Wokalisty.
2: Śpiewarka,
0: to jest słowo. Bardzo mi się podoba słowo śpiewarka w ogóle. Świetne.
2: To trochę tak mi się kojarzy z jakimś ptakiem, to? Śpiewarka.
0: Świetne. Czyli rozumiem, że teraz od 2021 roku, teraz z powrotem Grand Beatbox Battle wraca do Polski. Skąd ta decyzja, żeby właśnie tę edycję zrobić pod hasłem Homecoming?
2: No, mieliśmy 3 lata, które ostatnio odbywały się w Japonii, w Azji. Zawsze chcieliśmy, nigdy nie mieliśmy GBB, które się wydarzyło w Azji. I chcieliśmy zrobić taki ukłon w stronę kultury też azjatyckiej, wszystkich naszych fanów, którzy są super zajawkowiczami i uwielbiają.
3: Teraz, bo jestem z Singapuru i mój polski jest bardzo słabo, będę

0: Mówił po angielsku.
1: Mówisz po angielsku?
0: Dobrze.
1: I tłumaczysz.
0: Ja potłumaczę tak darnie, no.
1: So, my friend who created GBB.
0: Przyjaciel mój, który stworzył GBB.
1: It was previously in Switzerland.
0: Miało miejsce wcześniej w Szwajcarii.
1: And I was living in Poland.
0: Darni wtedy mieszkał w Polsce.
1: That was like, many years ago.
0: Wiele lat temu.
1: I told him, move it to Poland.
0: Powiedział do naszego szefa, żeby przeniósł to do Polski.
1: He said, okay.
0: Powiedział, okej. Okay. Okay, i to jest cała historia.
1: And then I said to the world, I remember on Facebook, you can check on the post. Poland will be the capital of beatbox in the world.
0: Darni, kiedy rozmawiał właśnie z Andreasem, czyli CEO w Swiss Beatbox, kiedy rozmawiali o tym, żeby Polska do Polski przyprowadzić GBB, powiedział, że właśnie to Polska będzie stolicą beatboxu.
2: I tak się trochę stało, na pewno tym roku.
0: Tak jest.
2: To możemy potwierdzić. Grand Beatbox Battle, które zaczyna się już dzisiaj na Torwarze. Edycja potrwa do soboty. Oto jak Darni czuje się w roli sędziego, którym będzie w tej edycji i o to, na jakie kategorie dzielą się całe mistrzostwa, to wszystko zapytam już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej, tym bardziej, że nie jestem sama tutaj w naszym czwórkowym studiu. Ze mną cały czas Darni, beatboxer, dwukrotny mistrz zawodów Grand Beatbox Battle oraz Juliana Karpińska-Olańska, organizatorka tego wydarzenia. Wydarzenia, które rozpoczyna się już dzisiaj, dlatego lekkie zmęczenie, ale jednocześnie podekscytowanie całej ekipy na to, co będzie się działo w najbliższych dniach. My również nie możemy się doczekać, czwórka jest patronatem tego wydarzenia. Darni, pytanie do ciebie. Jesteś w tym roku w roli sędziego, czyli po drugiej stronie. Co dla ciebie jest najważniejsze, kiedy oceniasz innych uczestników Grand Beatbox Battle? W jaki sposób w ogóle ocenia się

0: beatbox?
1: To zależy o individual people.
0: You can say in English, okay, of course, as well. And Juliana can translate, just in case. Możesz też mówić po angielsku.
1: Okay, dobra. I'm a judge among four others.
2: Darnie jest jednym z pięciu sędziów.
1: And every judge have their own way of, you know, and their own criteria and vision of the best beatboxer, like how they judge.
2: Każdy sędzia sugeruje się też swoimi własnymi kryteriami i ma swoje wyobrażenie o tym, jak każdy beatboxer, nie wiem, istnieje idealny beatboxer czy profesjonalny beatboxer.
1: For me, I always listen to the, like, the journey of the beatboxer, the storytelling. Mm-hmm. But in a beatbox battle, it's about trying to be like destroy each other on stage.
2: Darnie ogólnie oczywiście skupia się na tym, jak jest storytelling, czyli jak zawodnik przedstawia swoją historię na scenie, czyli jaki jest jego prezens, jaka jest jego prezencja na scenie i jakby historia muzyczna, czyli w sensie emocje. No ale ostatecznie w bitwie na versusy chodzi o to, kto będzie lepszy, czyli kto wygra bitwę.
0: Zniszczy przeciwnika.
2: Zniszczy przeciwnika, tak. Niestety.
0: Padło mocne słowo, no bo to tak. Jest jednak battle.
1: To jest battle, to jest bitwa.
0: To jest bitwa, dokładnie. Tak. A z których krajów pochodzą najlepsi zawodnicy? Gdzie ta kultura beatboxingu jest najbardziej rozwinięta? Czy są jakieś takie centra na świecie, gdzie to jest bardziej
2: Francja.
0: Rozwinięte niż w innych krajach?
2: Francja, Korea.
1: Teraz?
2: Teraz.
1: To jest... It moves from one place to another.
2: To się zmienia. Wraz z biegiem lat to się zmienia na przestrzeni kontynentów.
1: Yeah, but now, okay, it's always been France.
2: Zawsze to była Francja. Nawet jako przykład, to tylko wtrącę, ostatnich trzech?
1: Yes.
2: Ostatnie trzy mistrzostwa to są zwycięzcami byli Francuzi.
1: So, but...
2: w kategorii solo.
1: But more the beatbox that gives more impact to the world is like Korea.
2: I z racji na to, że beatbox cały czas rośnie i wychodzi z tej strefy niszu i coraz bardziej się rozrasta, no to ostatnio na prowadzenie wychodzi Korea.
0: A jeżeli chodzi o Polskę, jak wygląda nasz poziom? Czy mamy za kogo trzymać kciuki podczas mistrzostw?
2: Chihuahua.
1: Tak.
2: A podczas mistrzostw? No w tym roku nie mamy w line-upie nikogo z Polski. No ale mamy na przykład, moim zdaniem super sobie radzi na naszej polskiej scenie na przykład Chihuahua, czyli Karolina.
1: Karolina, kobieta, który...
0: To warto podkreślić, bo niewiele kobiet bierze w tym udział.
2: To jest bardzo ważne, bo w ogólnie sam beatbox sobie 95% to są mężczyźni.
1: No, jest.
0: Czy to się zmienia, czy coraz więcej dziewczyn wchodzi w ten świat beatboxingu?
2: Coraz więcej. Mhm.
0: No dobrze, to w takim razie jeszcze przejdźmy do viralowego momentu, z którego ja na przykład cię, Darni, znam. I ostatnio sprawdziłam, że minęło już chyba ponad 10 lat, tak. Odkąd obejrzałam pierwszy raz jako nastolatka twój filmik, w którym beatboxujesz po polsku albo używasz polskiego do beatboxingu. No. Skąd zrodził się ten pomysł w twojej głowie? Skąd pomysł na taki filmik? I czy pamiętasz jeszcze, jak wtedy brzmiał ten beatbox?
1: Od znajomi. Po prostu... Oh, sorry. My friends was like talking to me like, hey, try beatbox in Polish. And I'm like, okay. Then they gave me some idea. And it's like, oh, try this thing called Poco Chica Pusta. Because this girl, the DJ, I remember her name.
2: Co ja przetłumaczę w międzyczasie, historia jest taka, że oczywiście Darnie pamięta, jak to miało miejsce, no i rozmawia ze swoimi znajomymi, którzy powiedzieli, że no w beatboxie powinien spróbować języka polskiego, no bo jest w sumie takim bardzo charakterystycznym językiem, dość twardym, artykularnym. I to była jedna z DJ-ek, z którą...
1: I know the DJ name already. Praktyczna pani.
0: Praktyczna pani. To DJ-ka również tutaj często przesiadająca w studiu czwórkowym, także pozdrawiamy serdecznie.
2: Stąd właśnie poszło Po co ci kapusta?
1: Bardzo dobra koleżanka, ale dawno I haven't seen her.
2: Dawno jej nie widział.
0: To może w takim razie zapraszamy ją na dzisiejsze wydarzenie.
2: Bardzo
0: będziemy
2: serdecznie.
0: W stanie się z nią jakoś połączyć. No to pouczymy się w takim razie może trochę tego beatboxingu jeszcze w najwstępnym wejściu, ale zanim to zagrajmy.

0: Poranek Czwórki.
1: No dobrze, to w takim razie zaczynamy prosto od lekcji beatboxingu wraz z dwukrotnym mistrzem Grand Beatbox Battle, czyli z Darnim. Darni, jak możemy nauczyć się beatboxingu, używając języka polskiego?
2: Bardzo łatwe. Po co ci kapusta?
1: Zdanie, które każdy zna. No. Po co ci kapusta?
3: No bo po co?
2: I jest biszkopty.
3: Jedz biszkopty.
1: Jedz biszkopty?
2: Biszkopty.
1: Biszkopty.
2: Tak.
1: I feel like I'm not a pro. Chyba nie jestem.
2: Trzeci jest pieprz.
1: Pieprz.
2: Tak.
1: Just like that?
2: Tak.
1: Po prostu.
2: And then czwarty jest jak papa.
3: Papa.
1: Tak. Papa.
2: Papa.
3: Okay. Papa.
1: I czy mamy wszystko naraz teraz powiedzieć?
3: Ale jeszcze czekaj, mamy jeszcze przecież banan.
1: Banan?
2: O, banan. A ta, okej, ten później.
3: Później.
2: Okej, więc... po to ci kapusta, po to ci kapusta, więc... Brzmi jak beatbox, nie? Po to ci kapusta, po to ci kapusta, po to ci kapusta, po to ci kapusta. Dobrze? Okej, zrobimy 4x4x4, nie? Po to ci kapusta, po to ci kapusta, po to ci kapusta, po to ci kapusta, pieprz. I pieprz.
3: Yeah, and after pieprz...
2: Nie, sorki. Po co ci kapusta do biszkopty? I potem...
3: Biszkopty, czy jest biszkopty?
2: Biszkopty tylko.
3: Dobra, no.
2: I potem do pieprz.
3: No.
2: Pieprz i papa.
3: Papa,
1: i
3: dobra.
1: Wszystko po cztery razy wszystko.
2: Tak.
1: No dobra, to zaczynamy. Okay?
2: Po cztery, ready? Raz, dwa, trzy.
0: Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Biszkopty.
2: Sorki. Jeszcze raz.
1: Dobra, ostatni raz spróbujemy w takim razie.
3: Uwaga. Może słuchacze z nami mogą spróbować.
1: Oczywiście, każdy w samochodzie teraz jadąc do pracy.
3: Tylko patrzcie na drogę.
1: Dokładnie.
2: Okej. Raz, dwa, trzy.
0: Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Biszkopty. Pieprz. Pap.
1: A gdzie jest ten banan?
2: Okay.
1: Czy to jeszcze nie? No,
3: banan to jest okay. Deser.
2: Banan to jest mój specjalny dźwięk, który był bardzo wiralny ostatni.
3: Viral, poszedł bardzo dużym wiralem w internecie.
1: Duży filmik, tak, widziałam.
2: Ponad 300 milionów wyświetleń.
3: Bardzo dużo.
2: Więc banana to jest tak...

0: banan, polski język banan, tak? Tak. Okej. Brzmi jak... To jest banan.
1: Wydaje mi się, że na to nie jestem gotowa, żeby to spróbować razem z tobą, ale...
2: Możemy zjeść banana.
1: Dokładnie, możemy zjeść i możemy spróbować rzeczywiście podczas wydarzenia Grand Beatbox Battle, które zaczyna się już dzisiaj na Torwarze. Będzie trwało do soboty. No właśnie, kogo możemy zaprosić na to wydarzenie, Juliano? Czy można w ogóle jeszcze zdecydować się last minute, nie mamy planu na weekend i wpaść?
2: To już macie plany, słuchajcie, zapraszamy was bardzo serdecznie, mamy jeszcze wyjściówki na drzwiach, oczywiście w ilości limitowanej, natomiast w kasach Torwaru oraz na naszej stronie możecie dostać wejściówki dzienne, jeżeli macie ochotę przyjść i nawet sobie wypróbować, czym jest beatbox, bardzo serdecznie was zapraszamy. Nasz event jest również child friendly, więc dzieci są również mile widziane, ale prosimy, jeżeli przychodzicie z dziećmi, żeby dzieci miały nauszniki ochronne na uszy.
0: Bardzo, bardzo niewiarygodne wydarzenie.
2: Bardzo. I słuchajcie, myślę, że Darniej naprawdę tutaj ze swoim językiem polskim i ze swoimi staraniami przekonuje was do tego, że musicie nas odwiedzić i zobaczyć, a przynajmniej spróbować z nami bananini i kapustę.
1: Możecie, dokładnie, możecie spotkać najlepszych beatboxerów z całego świata, ekipę, pojedynki. Darniej również tam będzie, będzie też tam Juliana, która będzie dopilnowywać całego to wydarzenia. Jest. Będzie również czwórka, dlatego że jesteśmy patronem tego wydarzenia. Tam Adam Smolarek z miejsca wydarzenia również ma swoją audycję specjalną. A ja wam bardzo dziękuję za bycie tutaj dzisiaj w tym wyjątkowym dniu razem z nami w Poranku Czwórki. Darniej, beatboxer, dwukrotny mistrz zawodów Grand Beatbox Battle oraz Juliana Karpińska-Olańska, organizatorka wydarzenia, byli ze mną tutaj w studiu.
2: Gośćmi. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
2: Do zobaczenia.
0: Bardzo.

0: Krzyki omijam zwinnie w spak od Marceliego w Poranku Czwórki.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. No mam nadzieję, że wasze aparaty mowy są już rozruszane i razem z nami, z Darnim tutaj walczyliście, żeby spróbować choć trochę zaznać świata beatboxingu. Wpadajcie na Grand Beatbox Battle od dzisiaj do soboty na Torwarze. Wejściówki są jeszcze dostępne właśnie na miejscu. No a zanim to, bo wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 15, wtedy otwarte zostaną bramy Torwaru. To jeszcze mam dla was w poranku tutaj, w najbliższym momencie najnowszy singiel od Szczyla, utwór Paranoja, gdzie nabicie Bruno z duetu 3BB. Przypominamy, że premiera albumu Tymka, czyli Szczyla, o tytule Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, czyli albumu, na który czekaliśmy 5 lat, już 30 października. Ja nie mogę się doczekać.

This is the place w poranku czwórki, a na zegarze za 10 minut godzina 10. To niestety oznacza, że poranek czwórki powoli dobiega końca. Nie stresujcie się, nie płaczcie natomiast, bo już po godzinie 10 czwórka to słychać, czyli pasmo przepełnione najświeższą muzyką. W tym tygodniu Naked Relaxing przyniesie nam odrobinę słońca prosto ze słonecznej Barcelony. A tam, uwierzcie lub nie, nadal 30-stopniowe upały i gorące słońce, którego na pewno trochę potrzebujemy. Ja natomiast się z wami żegnam. Dominika Płonka była przy mikrofonie, a słyszymy się już we środę w poranku czwórki. Trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.
12: Tak jak

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
2: 24 stopnie, słońce niestety za chmurami. Taka aura wita mnie w Mediolanie. A dlaczego w Mediolanie? Zostańcie ze mną.
1: Autopromocja.
3: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
4: Popołudniwa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.

to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do

0: nas na kariera.lidl.pl. Lidl, to się opłaca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Jurka, to słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Dzień dobry. Buenos dias, buongiorno. Zaczynam swoją ostatnią audycję w radiowej czwórce, przynajmniej na jakiś moment. Całe lato nagrywałem lub nadawałem audycje ze stolicy Katalonii. Tak się w moim życiu ułożyło, że postanowiłem hiszpańską przygodę kontynuować. Jednocześnie, co za tym idzie, nie będę mógł dla Was prowadzić programu w nowej ramówce. Więc na ten moment to będzie ostatnia audycja z cyklu Jeszcze letnia czwórka, to słychać. Przy mikrofonie Naked Relaxing, a.k.a. Aleksander Kaźmierczak. Dzisiaj audycja specjalna z moją ulubioną muzyką, więc płyny gotowe, kawa w dłoni, ręce na kierownicy, jeśli prowadzicie furę. Zaczynamy. Jeden z moich ulubionych numerów. Maria Jose Yergo.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Naked Relaxing przy kierownicy, przy mikrofonie nadaje do Was z Mediolanu. Dlaczego z Mediolanu? Dlatego, że udałem się jako artysta, jako widz, jako fan mody na mediolański Fashion Week. Dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, a wierzę, że takie osoby się na pewno znajdą. Fashion Week to święto mody. Fashion Week i Fashion Weeki dzielą się na mediolański, paryski, londyński. No są jeszcze mniejsze Fashion Weeki, które nie są w tym oficjalnym kalendarzu, a na całym świecie mamy jeszcze Tokio i Nowy Jork. I są to takie tygodnie mody, gdzie największe, najświetniejsze marki pokazują nowe kolekcje, ale wokół Fashion Weeków dzieje się też bardzo dużo mniejszych eventów. I mój serdeczny kolega Miłosz Olkowski razem z całą swoją ekipą stwierdził, że oni zrobią coś od siebie dla ludzi, którzy nie zostali wybrani przez ich szkoły do pokazu. No i odwiedzam z moim live actem Fashion Week. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że poranna audycja w wakacje była nadawana z Mazur, z cudzych mieszkań, z mieszkań moich kolegów, z czarnożółtego studia czwórki, z Barcelony, z Mediolanu, z Chorwacji. Myślę, że znalazłbym jeszcze jakieś miejsce na świecie, na pewno by się znalazło. Teraz mi się nie przypomina, ale dzisiaj będzie bardzo dużo wędrówek, szczególnie tych muzycznych. I najpierw coś dla mnie absolutnie unikatowego. Muzyka brazylijska, konkretnie muzyka popular brasileira, szczególnie ta starsza z lat 60., 70., ta ocierająca się o dobry pop, psychodeliczny rock, bossa nova. Rzecz, która dla mnie stała się czymś, czym w 2022 była muzyka poważna. Czymś, przy czym prostowały mi się kości. Te przestrzenie między kością a kością stawały się jakieś takie bardziej giętkie. Jakoś łagodnie się oddychało i fajnie się patrzyło na świat. Więc nie będę przedłużał. Posłuchajmy moich ulubionych trzech numerów ze starej brazylijskiej szkoły robienia bardzo, bardzo dobrej muzyki. Giovanni Marisinha, Neresi, Jorge Existo Mavos i Helio Mateus, Eu Rou Me Condeno.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Ach, jak pięknie jest posłuchać starych brazylijskich rytmów, szczególnie kiedy słońce już lekko chowa się za chmurami i czuć już tę jesień w powietrzu. I powiem wam, że tę jesień w powietrzu czuć zarówno w Polsce, bo miałem okazję odwiedzić nasz kraj, w Hiszpanii, w Barcelonie, tak samo pomimo tego, że jest 27-28 stopni, czuć te chłodne powiewy. Noce są już zdecydowanie chłodne, nieupalne. Wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że kategorycznie należy zamknąć okno na noc. Więc to już, to znaczy, że jest zimno. I w Mediolanie też. Niby jest to 23, 24, 25 stopni, ale jednak czuć ten chłodny powiew. I w takich właśnie okolicznościach

okolicznościach najpiękniej wraca się do muzyki, która sprawia, że uśmiecham się absolutnie najszerzej, a jeszcze zanim wyprowadziłem się do Barcelony, to z tym miastem ona mi się kojarzy, ponieważ no, byłem z mamą na City Breaku w 2025 roku, tak, i chodziłem uliczkami, które teraz są moimi uliczkami, i przechodziłem obok kościoła, obok którego później mieszkałem, i bar, który odwiedziłem 3 razy. Mieszkałem nad tym barem, a w tym momencie mieszkam zaraz obok innego miejsca, o którym powiedziałem swojej mamie, że ej, mamuś, tam może być fajnie. I wtedy w domu, robiąc sobie kanapki z chorizo, z jakimś queso, słuchaliśmy tych 3 numerów, najwięcej na świecie. Dora Morellenbaum, Venia Comigo, Bruno Berle, Atemeu Violao i Nairon Igor Soso Palavras. Bruno i Nairona widziałem na żywo w 2026 roku w Gdańsku przy okazji koncertu tego ostatniego, ale Bruno zagrał właśnie ten numer na moje specjalne życzenie, ponieważ znałem słowa, tańczyłem, ale się teraz uśmiecham, żebyście wy to widzieli. No dobrze, zatem zabieram was na wycieczkę do młodej, nowej, świeżej Brazylii i oddaję wam troszkę tego barcelońskiego słońca, które ze mną zostaje.

0: Julka, to słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Na początku miałem takie założenie, żeby wakacyjna audycja pokazywała wam głównie muzykę spoza tego polskiego i anglojęzycznego kręgu językowego kodu, który, umówmy się, jest znany większości społeczeństwa i wam, drodzy słuchacze. Natomiast takie rzeczy jak muzyka brazylijska, niemiecka, francuska, portugalska, nie mylić z brazylijską, chociaż nie

język ten sam, hiszpańska, czy rzeczy właśnie z Ameryki Południowej, Środkowej, czy nawet jakieś eksperymenty. Widzę Céline Dysberg, która śpiewa po francusku i po mongolsku. I to jest niesamowite. Byliśmy w Brazylii, czas na kraj, którego nigdy nie odwiedziłem, zawsze chciałem, ale muzycznie jest mi on bardzo bliski. Nikt nie robi popu tak dobrze jak Francuzi. Mark my words. Nie mogło w tej audycji zabraknąć Grand Blanc. Zespół, który nauczył mnie, czym jest dobry synthpop, czym nowoczesna Francja stoi, pokazał mi tonę możliwości brzmieniowych, to, że wokalistka może zmieniać się z wokalistą, że skład może być różny, a płyty na przestrzeni 10 lat mogą tak naprawdę ewoluować z dość agresywnego synthpopu po niesamowicie spokojne, nastrojowe rzeczy jak Free Solo z albumu Halo. Ale dziś chcę dzielić się z wami głównie tą energią, a energia ta do miłości i do życia i do szalonego uczucia zdecydowanie jest w numerze L'Amour Fou, który był pierwszą rzeczą, które od Grand Blanc usłyszałem. Rzecz dzieje się w Bydgoszczy, w kawiarni Landschaft 2022 i numer, który zdobył moje serce tak mocno, że poprosiłem baristkę, czy mogłaby jeszcze raz go puścić, bo nie udało mi się szazamować. I tak oto odkryłem jeden ze swoich ulubionych zespołów. Dlatego posłuchajmy. Dwie rzeczy z płyty Memoir Vive. Swoją drogą ostatnio zrobiłem sobie przez to networking w Barcelonie, będąc w kawiarni Orval Studio na Poblenou. Właśnie leciała francuska muzyka i jakiś tam numer, który znam, okazało się, że baristka jest francuską i rozmawialiśmy właśnie o Grand Blanc i o płycie Memoir Vive z 2016 roku, to już 10 lat, więc jeszcze raz mamy jeszcze jeden fajny powód do świętowania i do posłuchania. Więc nie będę wam dalej zanudzał, chociaż mam nadzieję, że się nie nudzicie. L'Amour Fou, Tendres z płyty Memoir Vive i Belleville, najbardziej gitarowy, indie rockowy i tak właśnie gitary zaznaczą w tej audycji swą obecność, numer zespołu Grand Blanc. Posłuchajcie, wycieczka do Francji jeszcze nigdy nie była tak piękna.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Tak troszkę czuję, że przesuwamy się. Na początku, pierwszy numer Maria José Ergo, Rueda.

Barrueda jest hiszpański, stricte kataloński, inspirowany flamenco. Później przenieśliśmy się do sąsiedniego kraju, czyli do Francji i teraz coraz bliżej Polski, bo zbliżamy się do Niemiec. I teraz tych, którzy nienawidzą języka niemieckiego, a wiem, że jest kilka takich osób, na pewno.

w wokalu, chociaż w dwóch przypadkach pierwszych, czyli Nandi, Carlo Caracho, jest to doskonałe, to na pewno warstwą muzyczną i tym, jak zrobione są te numery. Nie jest to rap, nie jest to pop, nie jest to elektronika, jest to połączenie wszystkich tych rzeczy. Później wybierzemy się do Berlina i przejedziemy się U8, czyli U-Bahnem, berlińskim metrem, na Hermannplatz, skąd zaśpiewa nam Elna. I pożegnamy tę godzinę jednym z najbardziej laidbackowych numerów, który traktuje o tym, że właściwie to ja robię, co chcę. Jest to Mako Undankbar. Większość z tych niemieckiego kręgu muzycznego pokazał mi mój serdeczny przyjaciel Damian, którego pozdrawiam. Pozdrowienia do Krakowa ślę bardzo serdecznie. No i posłuchajmy. Nand, Weiss auf Ferrari, Carlo Caracho, Wasser zu Wein, Elna, U8, Hermannplatz, Mako, Undankbar, a my słyszymy się po 11.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życz sobie

0: oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max.

0: Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my. Nie gra nikt.
8: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
9: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: 24 stopnie, słońce niestety za chmurami. Taka aura wita mnie w Mediolanie, skąd nadaję do Was z Milano Fashion Week 2026.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z Wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam Was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu

0: bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam serdecznie tych, którzy do nas dołączyli lub ponownie tych, którzy zostali z nami z poprzedniej godziny. Naked Relaxing kilka minut po godzinie 11 nadaje do Was z Mediolanu, z mediolańskiego Fashion Weeka, o którym opowiedziałem Wam troszkę w poprzedniej godzinie. Jeśli chcecie dowiedzieć się o czym jeszcze, jaka była muzyka, a dziś audycja jest naprawdę, naprawdę muzyczna, to możecie kliknąć sobie na czwórkę online i tam sprawdzić wszystkie audycje. Również te z moim udziałem, a ta, jak na ten moment, jest tą ostatnią. No bo zostaję w Barcelonie, więc siłą rzeczy nie będę miał dostępu do wspaniałego, historycznego, czarno-żółtego, czwórkowego studia. Ach, ciężko mi to przechodzi przez gardło, no więc nie będę przedłużał. Posłuchajmy, skupmy się na muzyce i wybierzemy się na wycieczkę do Krakowa.

0: Czwórka poleca.
1: Zapowiadałem wycieczkę do Krakowa. No i dla doświadczonych słuchaczy, którzy wiedzą mniej więcej, czego można się spodziewać, albo słuchali mnie w zeszłym tygodniu, zdecydowanie macie pojęcie, o czym chcę zaraz opowiedzieć. A jest to najlepszy, moim zdaniem, konceptualny, łączący zarówno sztukę, jak i muzykę festiwal w Polsce i przez wielu uznany za także najlepszy festiwal pod tym kątem i tego profilu w Europie. Mowa oczywiście o Unsound Festival. W tym roku od 2 do 11 podzielony 2 do 11 października, pragnąłbym tutaj sprecyzować, na dwa miasta. Pierwszy raz Warszawę i Kraków. Niesamowicie ciekawe eventy w Warszawie. Na Jasnej ta klubowa część wystąpi Arka, wystąpi VTSS. Niesamowity wystąpi Donato Dosi, byłbym zapomniał. Absolutne tuzy elektroniki z bardzo różnych środowisk. Następnie wsiadamy w pociąg i w pociągu robimy sobie w Kielcach przystanek Filharmonii Kieleckiej, gdzie będzie miał miejsce super specjalny koncert. Następnie wsiadamy w pociąg znowu. W pociągu można się bawić, tańczyć, imprezować. Jest to specjalny unsoundowy pociąg. I jedziemy do Krakowa, gdzie po zobaczeniu line-upu wiem, że będzie to jedna z moich ulubionych edycji ever. Brak jest jednego zawodnika, ale był w zeszłym roku, więc nie można tego oczekiwać. Zresztą w zeszłym roku ten zawodnik wystąpił z nową płytą. Mrugam okiem do uważnych słuchaczy. Wracając do samego Unsound Festival, niesamowita rzecz. Musicie jechać, jeśli chcecie sobie otworzyć głowę lub wiecie, że macie głowę na tyle otwartą. I dla mnie właśnie po mediolańskim festiwalniku Unsound jest tym miejscem, gdzie te inspiracje ze stolicy Lombardii mogę przekuć i przenieść sobie na swojski polski grunt. I Kraków zamienia się, a teraz już Warszawa i Kraków zamienią się na pewno w stolicę polskiej mody alternatywnej. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Więcej na temat Unsoundu w paśmie muzycznym opowie wam Adam Smolarek w niedzielę, a ja zapraszam do słuchania i wspólnego unsoundowania.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Bardzo dużo dzisiaj muzyki, którą już kiedyś grałem w porannych rezydencjach, w Czwórka to słychać, czy w Nagim Relaksie. I teraz chciałbym bardzo swobodnie, tak jak Ansant przenosi nas z koncertu w Łaźni Nowej na Bifor i do Hotel Forum. Właśnie ciekawe, gdzie w tym roku będzie klubowa część krakowska. Nie interesowałem się tym jeszcze. Myślę, że zainteresować się tym jest bardzo warto. No, zeszłoroczny powrót do Forum, absolutny sztos. Jak ja się tego nie spodziewałem, jak tam było dobrze. Nagłośnienie, ciemno, wspaniała przestrzeń, nie za dużo osób, ale też nie za mało. Crowd absolutnie wiedzący, po co i na co przyszedł. W tym Olek, w czwartek ansandowy, biegnący na live act Nika Leona z nową płytą Atropical Entropy. I właśnie Nikowi Leonowi, czyli zawodnikowi wywodzącemu się z Miami, ale mającemu swoje korzenie w Ameryce Południowej, będzie teraz poświęcone wejście, ponieważ tak jak ten gościu zmienił moje podejście do muzyki tanecznej, kuduro, do reggaetonu, do dembał, do rytmiki, do tego, co można zrobić, jak bardzo popowy może być wokal, jak bardzo to może być wszystko cukierkowe, bez tracenia tej takiej drapieżnej, krwistej energii. Nikt nie pokazał mi tego tak dobrze jak Nik Leon w 2023 roku. Jego set to life changer dla mnie muzycznie. I tak samo zrobił w 2025. Świetny live act, zagrana cała nowa płyta plus dwie rzeczy ze starych. Poniosło mnie niesamowicie. I nie chcę tutaj tańczyć o architekturze, dlatego puszczę wam, po prostu wam to puszczę. Pierwszą rzeczą będzie Bikini z płyty Atropical Entropy. Rzecz z 2025 roku, absolutnie różowa, jak zamklona plaża w Miami, nad którą wschodzi co dopiero słońce. Druga rzecz to wypuszczone w 2021 roku wraz z DJ-em Babatrem Ecstasies. I właściwie jest to numer, który zaprezentował mi twórczość tego południowoamerykańskiego zawodnika. Trzecim numerem będzie stare, bo prawie 10-letnie Pelican Dub, które pokazuje, jaką drogę artysta przebył, żeby móc tak swobodnie eksperymentować z popowymi wokalami jak przy Atropical Entropy. Nik Leon, GOAT, aka Koza, czyli najlepszy z najlepszych w czwórce.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Podróżą muzyczną dzisiaj absolutnie nie ma końca i z Nickelodeona i tematu Unsoundu przechodzimy w tematy troszkę bardziej subtelne, troszkę mniej taneczne, co nie znaczy, że gorsze jakościowo, na pewno starsze, ale wychodzące wówczas, kiedy mój gust muzyczny dopiero się formował. Swoją drogą ciekawostka. Wiecie, że gdyby nie czwórka, to ja nigdy nie zostałbym producentem muzycznym. Do dzisiaj pamiętam premierę singla Grand Level, gdzie Auer wraz z Natalią Nykiel, nagrywając w studiu, które zwykle miałem za plecami, mówiąc do was z czerwoną lampką, żółto-czarnym studiu czwórkowym. To jest piękne wspomnienia, piękne. I single Grand Level pokazał mi, że w polską elektronikę również warto się zagłębić i później odkryłem Rysy, a później już poszło Moderat, Mountain B, Jamie XX i Bonobo. I właśnie o tej ostatniej trójce chciałbym wam troszkę opowiedzieć, bo ich dokonania z lat, z połowy lat 10. były dla mnie najważniejszymi albumami kiedykolwiek wydanymi w elektronice, tak naprawdę. Bo patrzę na rzeczy, które mam i mam Mountain B, Carbonited, ich debiutu z 2011 roku. Mamy Jamie XX, Far Nearer z 2012 roku ze wspaniale samplowanym wokalem i taką piękną tablą. I mamy Cirrus Bonobo, numer z płyty The North Borders z 2013 roku. Płyta ta kiedyś uratowała mnie z chyba najbardziej depresyjnego okresu w życiu, gdzie po przeprowadzce do Poznania siedziałem pół roku w domu i nie wychodziłem i jakoś nie mogłem, ale chłonąłem, czytałem książki, chłonąłem muzykę, poznałem wtedy Syny, poznałem Mountain B, poznałem Bonobo, poznałem Rysy, poznałem Moderat, poznałem czym jest techno, poznałem Zamilską i zostałem w tym świecie do absolutnie dzisiaj i jestem wdzięczny. Mimo, że okres tamten był mega trudny, to jestem mega wdzięczny. I taka prywatka, ale w Barcelonie miałem podobnie, więc mam nadzieję, że koniec przygody radiowej będzie początkiem innej, równie pięknej i wynagradzającej, ale już tutaj, w stolicy Katalonii. Dobra, wracam do was po krótkiej przerwie i słyszymy się po godzinie 12. A teraz posłuchajmy, jaka muzyka bitowa była dla mnie najważniejsza.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram Was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 000 Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego.

0: Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: 24 stopnie, słońce za chmurami, brak opadów, co dla nas na Milano Fashion Week jest ogromnym szczęściem. Natomiast myślę, że w Polsce, w całej Polsce właściwie, w ten weekend warto mieć przy sobie kurtkę i parasol.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
15: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam w ostatniej, trzeciej godzinie czwórka to słychać, czyli letniego pasma czwórki przy mikrofonie Naked Relaxing. I jeśli chodzi o retrospekcję i właśnie takie wracanie do rzeczy, którymi kiedyś jaraliśmy, właśnie przesłuchałem wszystkie rzeczy, o których mówiłem w poprzednich dwóch godzinach, czyli starą i nową muzykę brazylijską, muzykę z Francji, z Niemiec. Rzeczy unsoundowe, czym jest unsound core, jaki artysta był najważniejszy dla mnie? Odpowiedź Nick Leon. I jaką muzyką jarałem się 10 lat temu, kiedy moja przygoda z elektroniką dopiero się zaczynała i absolutnie nie marzyłem, żeby siedzieć w radiowym studio, a dostałem taką szansę i jestem za to niesamowicie, niesamowicie wdzięczny, ponieważ rozwinęło mnie to nie tylko jako słuchacza, ale także jako twórcę treści, jako artystę, jako kogoś, kto zawsze pilnował, żeby tę głowę mieć otwartą, ale radio otworzyło mi ją na rzeczy, po których nie spodziewałbym się, że będą mi się podobały. Dlatego posłuchajmy radiowej playlisty.

radiowy mikrofon i to, że słuchacie, to daje mi takie pole do na przykład promowania koleżanek i kolegów, albo do mówienia o tym, co jest dla mnie ważne. I nie stroniłem nigdy od tematów muzycznych, ale także tych politycznych, światopoglądowych czy międzyludzkich. I przypomniało mi się teraz problemy sercowe poruszane w zeszłe wakacje z Dominiką Płonką. Bardzo serdecznie pozdrawiam, miałem z tego wielki, wielki fan. Jeśli chcecie kiedyś do tego wrócić, to klikajcie na Czwórka Online i tam znajdziecie nasze sercowe porady i to. I co wtedy, jak wtedy rozkminialiśmy? Myślę, że mógłbym zdecydowanie powiedzieć, że były to zupełnie inne problemy niż mam teraz. Pięknie się tak wspomina i jeśli chodzi o wspomnienia, to i promowanie kolegów i koleżanek. Uważam, że to niezwykły przywilej móc robić takie rzeczy w radiu. Jeśli ostatnia godzina, no to przechodzimy do muzyki klubowej, a tam piątkowe pasmo muzyczne i set z 12 cali na godzinę mojej serdecznej koleżanki, świetnej DJ-ki, selektorki Elizy Ujawy. W sobotnim paśmie muzycznym set Menta, znanego rapowym ludziom z Ras Mentalizm, a house'owym i tanecznym i imprezowym ludziom z projektu House. Nigdy nie myślałem, że zakoleguję się z ziomalem z Ras Mentalizm. Patrz, be careful what you wish for, jak to mówią w Londynie. A w niedzielnym paśmie muzycznym set Guerrilli ze Snowfestu. I proszę, nie bądź zła, że nie dzwonię, jak płynę. Swoją drogą, Mateusz, wtedy poznaliśmy się na Snowfeście. Świetny gościu, tony inspiracji, godziny przegadane o muzyce. Takich imprez życzyłbym sobie zawsze. No, posłuchajmy. Bardzo dużo retrospekcji i bardzo dużo klubowej muzyki na playliście Czwórki, która nigdy...

0: Chwilka, to słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Jeśli mówimy o klubowych playlistach czwórkowych, wróciłem sobie bardzo, bardzo dawno. Półtora roku temu moja pierwsza audycja, jedna z pierwszych, Nagi Relax i audycja specjalna poświęcona muzyce z Francji, French Touch. French Touch, taka pigułka informacji. Gatunek stworzony gdzieś mniej więcej w połowie lat 90. przez duet Guillaume Dom Cristo i Tuma Bangalter, czyli Daft Punk. Pierwsza płyta Homework 1997 rok, później Discovery. Och, doskonałe płyty. I historia Daft Punk praktycznie skończyła się w 2013 roku przy wydaniu płyty Random Access Memories. Świetny album, zdecydowanie mniej French Touchowy, bo chłopaki dość mocno na płycie z 2006 roku odbili od French Touchu, ale mamy jeszcze to takie. Natomiast w 2000 roku French Touch miał się absolutnie świetnie. Takie numery jak Daft Punk, High Life, Cassius 1999 i Stardust, Music Sounds Better With You, znaczyły, że impreza jest w piku. I szczerze mówiąc, byłem na secie Cassius na, gdzie to było? Poznański festiwal, Bittersweet Festival, i graliśmy po teraz Cassius nie jest duetem po śmierci Filipa Zadara. I byłem w zeszłym tygodniu również w weekend na secie LBAK Labatt, mojego serdecznego ziomala z Lyonu, ale grał również DJ Falcon i Alan Braxe, absolutne francuskie legendy. Sety były iście French Touchowe. Ludzie na parkiecie młodsi ode mnie, nawet o 10 lat, i wiecie co? I znali wszystkie te numery, ponieważ ta muzyka nie zestarzała się ani trochę, przetrwała próbę czasu i na ten moment jest jak dobry mebel mid-century, jak świetne malarstwo z początku lat 30., jak fury z początku 2000, jak M3 E46 w manualu. Dokładnie tak zestarzały się te rzeczy, albo może powinienem powiedzieć, jak Citroën DS. Więc French Touch od Nakeda dla was. Daft Punk, High Life, 1999 od Cassius i Stardust. Music sounds better with you.
0: Klasycznie o tej porze.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Nie byłbym sobą, gdybym do ostatniego odcinka mojej czwórkowej przygody nie wrzucił bardzo dużej ilości rapowej muzyki, która towarzyszy mi praktycznie przez całe życie, od kiedy skończyłem lat 6, myślę 7. I odkryłem Viva 2 i tam zarówno leciała muzyka klubowa, jak i właśnie niemiecki rap typu Bushido i takie rzeczy jak Sonnenberg, Flava, niesamowite. Chciałem się skupić troszkę na rapie i troszkę nawiązać do tego Mediolanu, bo życie jest niesamowitą podróżą i numer Skepta, Energy, w secie Giorgio Di Salvo, B2B z Benjamin Beam, który jest dla mnie absolutnym autorytetem rapowym. Miałem okazję być na afterparty Guessa i GQ Italia, gdzie właśnie Giorgio Di Salvo i Benji B grali. Był tam ziomal Miłosza, mojego ziomala Bogi, który robił zdjęcia Virgilowi Ablochowi. Jest absolutnie niesamowitym ziomalem. Spotkacie go i poznacie go po długich włosach i żółtych okularach. Ale adrem. Patrzyłem, jak Bogi wajbuje, podaje nam drinki za DJ-ki i wajbuje właśnie do Energy od Skepty. Spojrzałem na niego i mówiłem, i ja chcę mieć tak samo. I wiecie co? Trzeba było się po prostu na to otworzyć. Tak jak na rap po brytyjsku Muszkila Jesse James, numer, który dodawałem na swoje cykliczne miesięczne playlisty 3 razy, aż w końcu za 4. razem został ze mną na zawsze. I to było w marcu 2022. To jest formatywny dla mnie miesiąc, rok, bo to była rzecz, kiedy zacząłem naprawdę świadomie słuchać muzyki i nie skończyło się to do dzisiaj. A trzecim numerem będzie absolutnie laidbackowe, łączące taneczność z nietanecznością. Louis Culture, Hannah Says Hi, Naked Says Hi, rap w czwórce nigdy nie smakował mi tak dobrze.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Ostatnia godzina, ostatnie wejście ostatniego programu z moim udziałem w czwórce, jak dotychczas. Wow. Oj, ma to absolutnie, ma to moc wypowiadania taką, że troszkę łamie mi się głos, kiedy o tym mówię. Bardzo dziękuję za całą radiową przygodę. Mam nadzieję, że słyszymy się w tej wersji lub innej. Ja na pewno nie odwieszam słuchawek na stelaż, ani nie odkładam mikrofonu, więc widzimy się, słyszymy się w przestrzeni. Bardzo dziękuję całej czwórkowej ekipie za przyjęcie mnie, za nauczenie mnie tego, jak radio powinno wyglądać, za pokazanie mi rzemiosła, za zwiększenie zasobu słów, za ulepszenie tego, jak wypowiadam się i o czym się wypowiadam, bo to też jest bardzo ważne. Pamiętam pierwszy raz, kiedy poczułem, że praca w radiu może być dla mnie i było to 2 lata, zanim w ogóle zacząłem w radiu pracować. Bo pamiętam moment, kiedy w NTS Radio, Flo Deal, czyli moja ulubiona prezenterka w swojej porannej, ja zawsze chciałem mieć poranne show. I to było moje wielkie marzenie, które się spełniło i które właśnie sobie spełniam. Puściła zaraz po sobie te numery i było to Little Annie, I Think of You i Playboy Carti, Location. I stwierdziłem, że to jest najfajniejsza rzecz na świecie. Dzielić się swoją muzyką, swoimi ulubionymi rzeczami, opowiadać o nich, interaktować ze słuchaczami, poruszać jakieś rzeczy, które są dla nas ważne, które sprawiają, że szybciej biją nam serca, oczy otwierają się szerzej i mamy tak ochotę troszkę się uśmiechnąć, trochę płakać. Dlatego dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. To była wielka przyjemność prowadzić dla Was audycję. Little Annie, I Think of You, Playboy Carti, Location i Mount Kimby, Dumb Guitar. Myślę, że mój ulubiony numer kiedykolwiek. Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: No niestety, dzisiaj ponownie dużo chmur, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, możliwe burze i tam suma opadów do 10 mm. Wysoko w Tatrach, okresami opady śniegu. Temperatura od 14 do 17 stopni na przeważającym obszarze kraju, miejscami na północy 13, w rejonach podgórskich tylko 12 stopni.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: gdzie byłem, nie mam.
1: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki. Czwórka, to słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 13. Nasze czwartkowe spotkanie właśnie się rozpoczęło. Dzisiaj będzie przyjemne, spożytecznym, bo jak zawsze w czwartek będziemy rozmawiać o jedzeniu, ale to dopiero o godzinie 15. A już za moment w naszym studiu pojawi się muzyczny gość i porozmawiamy o jego zbliżającym się wydawnictwie, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami. Kamil Jasieński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 13, a w studiu czwórki pojawił się wyjątkowy gość. Błażej Malinowski, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, dziękuję
1: Jeden
2: za zaproszenie.
1: Jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny elektronicznej na świecie. Na co dzień rezydujesz w Berlinie, ale występujesz w różnych krajach na całym globie. Występowałeś między innymi 3 razy w Kolumbii, naprawdę w różnych miejscach. Teraz spotykamy się przy okazji twojego nowego wydawnictwa Nocturnal Shadows. Ta płyta już wkrótce się ukaże. Jeżeli ktoś spodziewałby się 4x4 takiego wydawnictwa, no to będzie bardzo duża niespodzianka. Pora jest wczesna, ale coś myślę, że w trakcie dzisiejszej audycji zagramy. Ale słuchając twoich rzeczy i tej najnowszej płyty, ale też poprzednich, chciałem rozpocząć naszą rozmowę. Jak ty w ogóle znajdujesz koncept albumu w kontekście muzyki elektronicznej? Nie tylko techno, bo to jest zupełnie co innego ta płyta. Jak postrzegasz samą formę albumu przy takiej muzyce?
2: To musi być dla mnie taka forma zapoczątkowana, powiedzmy, przy okazji albumu, czyli dłuższych form, nieco, powiedzmy, 2-3 utwory, które zrobię, albo to są pomysły, to jest, zapala mi się taka lampka czasami, że okej, to jest warto skończyć, więc staram się utrzymać te emocje i to, co chciałbym uzyskać, nie robiąc czegoś nowego, nie przeskakując na inne gatunki i działać tak dosyć projektowo. Czasami z tego wychodzi epka, czasami wychodzi z tego album.
1: Bo w świecie muzyki elektronicznej, w świecie muzyki klubowej, no to przede wszystkim wszyscy koncentrują się na jednym utworze. Tak ta scena funkcjonuje przede wszystkim.
2: Tak, zależy chyba od jakich producentach mówimy.
1: No dobra, ale
2: są bardzo produktywni i rzeczywiście wydają na przykład 3 utwory w roku. No ja staram się pracować codziennie, więc jakby te pomysły się rodzą czasami po miesiącu, po 2 od początkowego pomysłu. Czasami jest to jeden utwór na Various Artists, a czasami jest to właśnie epka albo album.
1: To w takim razie z drugiej strony, ze strony słuchacza, czy ty siadasz sobie i słuchasz albumów elektronicznych od A do Z, czy raczej sprawdzasz nowości też bardziej z perspektywy takiej DJ-skiej, że musisz być na bieżąco i wiedzieć, co się ukazuje?
2: Z tym na bieżąco to nie do końca ja tak podchodzę, bo też nie chcę, żeby muzyka była takim fast foodem i jeśli utwór mi się podoba, to będę go grał do momentu, kiedy mi się znudzi w tych klubach. Oczywiście, jeśli chodzi o 4x4 i techno, to

0: co gram w setach. No teraz w tygodniu staram się usiąść i posprawdzać promówki. Bardzo dużo rzeczy dostaję też od ludzi, takich niewydanych, czy od większych nazwisk, od zupełnie początkujących osób. I znalazłem dzięki temu bardzo dużo fajnej muzyki. A albumy tego typu konceptualne, tak, staram się słuchać od początku do końca. Jeśli nie robię muzyki, robię coś innego i piszę maile na przykład w studio, to wtedy tak, staram się to nie skakać trochę jak na Spotify, że to tu i coś tam mi się losuje dalej, chyba że gdzieś to jest w tle.
1: Ale... Przy takiej muzyce, którą można trochę porównać do muzyki filmowej, gdzie trochę dźwiękiem maluje się pejzaże, no to nawet nie ma jak skipnąć, prawda? Bo czekasz, co tam dalej się wydarzy. Nie czekasz, aż ta piosenka się rozkręci, zaraz coś tam wejdzie, tylko rzeczywiście to jest zupełnie inny nastrój i budowanie klimatu. A przy budowaniu setów, jak dużo wykorzystujesz swojej muzyki, a jak dużo wykorzystujesz muzyki, którą dostajesz, albo którą gdzieś tam masz już zapisaną od lat?
0: Teraz coraz mniej. Rzeczywiście lubię zagrać jeden, dwa utwory swoje w secie DJ-skim, kiedy jestem w zupełnie nowym miejscu, jestem pierwszy raz w jakimś kraju, w jakimś klubie. To zdarza mi się, że na końcu albo przy końcówce zagram coś starszego.
1: Ale ze swojej twórczości?
0: Z mojej twórczości. Okay. Czasami tak, żeby nawet sprawdzić trochę, jak to brzmi i jak to działa w danym miejscu.
1: Błażej, na co dzień pracujesz w studiu, tworzysz muzykę. Jak taki twój harmonogram dnia wygląda? Jak wyglądają twoje prace? Jak wygląda taki każdy dzień berlińskiego producenta? O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Producent i DJ Błażej Malinowski jest dzisiaj naszym gościem. Spotykamy się przy premierze jego nowego wydawnictwa Nocturnal Shadows. Premiera 16 października. Ja już miałem okazję posłuchać tej płyty. Właśnie, czy to jest płyta? Jak w jakich kategoriach ty to postrzegasz?
2: Płyta.
1: To jest album.
2: To będzie dwupłytowy album.
1: Tak. Okej. Okay. Błażej, bo przede wszystkim kojarzony jesteś z takim głębokim, hipnotycznym techno. No tutaj włączyłem sobie ten album. No i żeby jakiś tam beat się pojawił, no to musiałem trochę poczekać. Możesz nam trochę wyjaśnić sam koncept tego

0: albumu, co chciałeś opowiedzieć?
1: W muzyce dla mnie nieważne jest to, co robię, to muszę poczuć, że to jest to, co chciałbym wydać, więc jakby nie chcę się zastanawiać, że mam robić techno, bo teraz muszę robić techno, żeby na przykład mieć więcej występów. Nie chcę w takich kategoriach myśleć, bo nie podchodzę do studia, że granie jest taką wisienką na torcie i na szczęście mi się to udaje od wielu lat, że mogę też z tego żyć, ale jeśli mam ochotę zrobić coś takiego, to był akurat moment, kiedy nie było mi najłatwiej w życiu, więc jakby też do bitowych rzeczy nie było mi dość daleko. I dlatego nagrywając chyba pierwszy Sleepwell, poczułem, okej, może w tym kierunku pójdę, może w ten sposób będę sobie spędzał czas w studio i z tego powstała właśnie ta płyta.
0: Ja zawsze, słuchając tego typu produkcji ze strony DJ-ów, którzy jednak związani są z elektroniką 4x4, to myślę sobie o tym, pewnie był już zmęczony tym całym graniem i tym całym techno i to jest poszukiwanie takiego oddechu. Czy to jest duże uproszczenie?
1: To nie było szukanie oddechu, to było raczej poradzenie sobie z ciężkim okresem. Rozmawiałem też parę tygodni temu z Cezarym z Don't Worry Be Yourself przy okazji Salonu Ambientu w Choroszczy i tam więcej opowiedziałem, na czym to polegało, ale to rzeczywiście był taki nie tyle kryzys zmęczenia muzyką, to kryzys taki lekki w głowie i może nie załamanie, ale rzeczywiście taki moment, kiedy zupełnie nie myślałem o klubach, a ja takie rzeczy dość często robię, nie w takich długich formatach rzeczywiście, ale moje utwory tak naprawdę też techno zaczynają się często od ambientu i nie musi to być kick.
0: Tak, to nie jest jakieś też bardzo duże zaskoczenie, że Błażej Majanowski wydał właśnie taką płytę, która jest bardziej pejzażowa, jest spokojna, bo jednak no, jest też dużo głębi, dużo przestrzeni, dużo różnych elementów w twoich produkcjach techno. Ale czy tworzenie takiej muzyki było dla ciebie formą terapii?
1: Na pewno.
0: Zamknięcie się w studiu?
1: Na pewno. I też bardzo mi zależało na tym, żeby kończąc płytę, bo wiadomo, sam proces twórczy jest zawsze dość szybki, ale potem sam mixdown, przygotowanie do masteringu często powoduje takie zwątpienie, czy to w tym kierunku, czy to wiem, że większość ludzi tego pewnie by nie zauważyła, co ja tam zmieniłem, ale akurat w tym albumie bardzo mi zależało, żeby ta forma, która była praktycznie na początku, żeby zupełnie się nie zmieniła.
0: Dużo nad tym wszystkim pracowałeś? Ile czasu ci to zajęło?
1: Sama ta twórcza część, powiedzmy, było to kilka miesięcy, dwa lata temu już, czy półtora roku temu. A mixdown zajmuje mi czasami dwa miesiące, czasami trzy, tutaj było około czterech.
0: A taki jeden utwór, bo to są też dosyć długie kompozycje, zdarzało ci się tak, że zaczynałeś i później traciłeś zainteresowanie, czy traciłeś wątek, nie wiedziałeś, w którą stronę poprowadzić. Domyślam się, że przy takim doświadczeniu jak twoje, to już chyba takie sytuacje się nie zdarzają.
1: Zdarzają się, ale nie w tym wypadku. Ten sam proces takiego nagrania tych utworów był w miarę szybki, jeśli chodzi o sam pomysł i nawet aranżację taką wstępną, że to rzeczywiście są takie pejzaże, które jest dość łatwo rozłożyć w tym czasie i dlatego też one mają tyle minut, ile mają. I miało to być nieśpieszne i miało to być właśnie stonowane i takie, jakie było wtedy wieczorami, kiedy to nagrywałem.
0: To w takim razie może jeszcze za chwilę porozmawiamy sobie o procesie twórczym. Wybrałem tutaj utwór, który chyba jest najbardziej dynamiczny. On też spokojnie się zaczyna, ale coś już tutaj się, coś się dzieje.
1: To jest takie zwieńczenie jakby całego albumu i całego procesu. Tak?
0: Dobrze, to za chwilę o tym na pewno jeszcze sobie porozmawiamy. Błażej Malinowski jest dzisiaj naszym gościem.

0: To ostatni utwór z płyty Nocturnal Shadows, o której dzisiaj rozmawiamy. Unrevealed Whispers. Błażej Malinowski jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o tej płycie, ale nie tylko. Błażej, tam dużo różnych instrumentów się pojawia.
1: Tak, tak.
0: A jakoś nie widziałem cię z jakimiś instrumentami, nie wiem, z kontrabasem, a można smyczki tam usłyszeć. Jak ta płyta powstawała?
1: Wiesz co, nagrywałem to na klawiaturze MIDI po prostu i korzystałem czy z sampli, czy z takich silników syntezatorowych, które imitują tego typu brzmienia. I właśnie po tym pierwszym utworze, gdzie ta wiolonczela wybrzmiała mi bardzo dobrze, prawie w każdym utworze się tam znajduje. Czasami może nie jest słyszalne to, ale gdzieś tam podobnych instrumentów używałem rzeczywiście i było to takie nagrywanie zupełnie bez planu, bez zupełnie myślenia, co z tego ma wyjść. Więc to byłem ja, klawiatura i te parę brzmień i potem powiedzmy to tak jak teraz słyszymy w tle, no to te perkusjonalia doszły nie za później, a całe te plamy dźwiękowe powstały właśnie w ten sposób.
0: No dobrze, a jak korzystałeś z takich właśnie sampli smyczkowych? To by sprawdzałeś, jak to brzmi? Tak, czy miałeś jakiś już koncept i szukałeś określonego dźwięku?
1: Jeśli złapie mnie jakieś brzmienie, to po prostu próbuję. W tym wypadku może nie modulowałem tego tak bardzo, ale w elektronicznej muzyce po prostu staram się wydobyć z takiego syntezatora coś tak interesującego, żeby to był właśnie ten moment w utworze, który będzie tym charakterystyczną częścią całości. I tak samo było tutaj. Ja po prostu nie do końca chcę myśleć, co to ma być, jak to ma być, bo te myśli przychodzą zupełnie później, przy mixdownie, przy takim kończeniu płyty, czy to ma sens, czy nie, bo zmienia się trochę i dzień, i na podejście, i wszystkie inne bodźce, które docierają. Jeśli byłbym bardzo podekscytowany, to ta płyta jest trochę trudniejsza do skończenia, więc jakby też się starałem przypominać tamte okresy i właśnie w ciągu dnia raczej tego nie kończyłem, to raczej były wieczorne godziny.
0: No tak, ta płyta jest bardzo nocna, ale z drugiej strony też się zastanawiam, jak wygląda później proces nadawania tytułów tym utworom? To mnie zawsze ciekawi. Czy sobie myślisz już, masz jakiś tytuł w głowie i
1: bardzo
0: dopiero
1: różnie.
0: Pod to tworzysz muzykę?
1: W tym układzie było to robione na bieżąco, że od razu przychodziło mi to do głowy. A czasami jest tak, że zrobię 3 utwory na epkę i muszę tam trochę coś tam sobie przypomnieć, o co mi tam chodziło w ciągu tego procesu twórczego i wtedy dopisać ten tytuł. Ale tutaj rzeczywiście trwało to jakby na bieżąco z tym, co powstawało.
0: No na pewno bardzo zrozumiały jest tytuł pierwszego utworu Marynia, to jest imię twojej córki, tak?
1: Tak, a to jest śmieszna historia, bo właśnie ona była kiedyś u mnie w studio i coś tam ponaciskała i ten taki pierwszy dron. To był taki loop, który nacisnęła 10 palcami na klawiaturze i to tak gdzieś zostało mi z boku, ale było to też w tym okresie i stwierdziłem, okej, to zostawiam. Był to roboczy tytuł.

0: będę ukrywał, ale stwierdziłem, że musi tak zostać. Ona też się cieszy, że będzie miała imię na płycie.
1: A jak twoja córka reaguje w ogóle na twoją muzykę i na ten album, i na 4x4?
0: Jednym słowem, nuda.
1: Nuda?
0: Nuda.
1: Nic się nie zmienia, tak?
0: Nic się nie zmienia. Słucha teraz rapu i Eminema najczęściej, więc ja w to się nie angażuję, niech szuka siebie i nie oczekuję też od niej, żeby nie słuchała mojej muzyki.
1: No dobrze, a ty miałeś ile lat, jak zacząłeś słuchać techno?
0: Techno pewnie w okolicach tam 18 roku życia, 17.
1: No to jeszcze trochę ma czasu.
0: Jeszcze ma trochę czasu, ma 11,5, więc i też mieszka w Berlinie, więc może to gdzieś tam przyjdzie.
1: No ta muzyka jest bardzo obecna, na pewno jakoś trafi. Dobrze, za chwilę jeszcze porozmawiamy o twoich występach, nie tylko w Polsce, chociaż już jutro. Tak? Na urodzinach Jasnej występujesz, ale porozmawiamy o tym, jak na przykład gra się Polakowi w Kolumbii, o tym już za moment, zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 23 minuty pozostały do godziny 14. Błażej Malinowski jest cały czas razem z nami. Błażej, grałeś już właściwie na całym świecie. Tu i tam, wszędzie grałeś. Gdzie ci się grało najlepiej? Jakie miejsca wspominasz? Taka topka twoja.

0: z Azji, Japonia, Korea na pewno. Po drugiej stronie świata Kolumbia, o której wspomniałeś, na pewno to są dwa zupełnie inne bieguny, jeśli chodzi o odbiór muzyki i o ekspresję na parkiecie. Gruzja, Tbilisi i Berhain oczywiście, to są takie moje pewnie najlepsze wspomnienia.
1: Jeśli chodzi o takie całościowe wspomnienia, a sound systemy, gdzie najlepiej techno brzmiało w twoim życiu?
0: Bassiani na pewno było super. Grałem tam wtedy live'a. Japonia, właściwie każdą kawiarnię ma tak nagłośnioną, że tam się nie ma do czego przyczepić w żadnym miejscu. Jeśli to jest też klub, to i to jest też zabawne, że wszyscy ci właściciele pytają, czy jest ok, czy brzmiało dla ciebie dobrze, a to mogą być mikro miejsca i są nagłośnione tak jak najlepsze kluby takie high-endowe w Europie, więc jakby no pewnie Azja w tym przoduje.
1: A właśnie jak Japończycy reagują na muzykę elektroniczną, jak reagują na techno?
0: Oni są bardziej ekspresyjni, więc się trochę więcej ruszają. Nikt tam nie pokrzykuje, nie klaszcze. W Korei jest to zupełnie stonowane i takie bardzo osobiste, że tak powiem.
1: Ale tańczą.
0: Tak się kiwają bardziej, ale tak, jest takie bardzo osobiste i bardzo nieinwazyjne, jeśli chodzi o drugiego człowieka, że bardzo uważają na to, żeby na nikogo nie wpaść, nie nadepnąć.
1: No ale z drugiej strony, tak jak wspomniałeś o Kolumbii, to jest też ewenement światowy. Jak myślisz, dlaczego akurat tamta scena tak niesamowicie się rozwinęła?
0: Dlaczego tak jest, nie mam pojęcia, ale to, co mówiliśmy też poza anteną, to, co mnie zaskoczyło, to jest świadomość takiego randomowego słuchacza, czyli ludzie, którzy są na konkretnej imprezie, naprawdę wiedzą, kto gra, i to nie mówię o ludziach z zagranicy, tylko też kto to robi, jaki to jest projekt, za którym to wszystko stoi, i znają produkcję, znają ludzi, z którymi ja grywałem na przykład back to back z Polski i wiem, że pytali mnie, czy ta osoba na przykład przyjedzie. Pytali o Ditka kiedyś, bo wrzuciłem jakiś set jeszcze wtedy z FOMO. Więc tak jakby to grzebanie w muzyce jest na pewno na wyższym poziomie. I pewnie dlatego, bo jak już odnajdziemy coś, co nas interesuje, to pewnie łatwiej nam się to wspiera, nie jest to zupełnie losowe.
1: No i też ta jednak odległość, mam wrażenie, to o tym tak sobie myślę, że jeżeli przyjeżdża DJ czy z Europy, czy po prostu z innego kontynentu, to też trochę bardziej się to docenia. Takie poczucie odświętności może być.
0: Pewnie
1: wtedy,
0: tak,
1: prawda?
0: Pewnie tak. I rzeczywiście nawet jak ja gram zawsze w tunelu w Pereira, dla takiego kolektywu Materia, który zaprosił mnie jako pierwszy team do Kolumbii, więc jestem bardzo lojalny wobec nich i w okolicach Pereira nie będę grał dla nikogo innego. No i oni też mają taką zasadę, że minimum rok i kawałek pomiędzy tymi występami. Oni też to tak planują, żeby nie przedobrzyć, jeśli chodzi o nazwiska. I rzeczywiście te imprezy z roku na rok, przy każdym moim przyjeździe byłem już tam 3 razy, są coraz lepsze. I to jest bardzo fajne, widać takie budowanie wspólnej, takiego wspólnego zaufania i czegoś takiego, że rzeczywiście jako artysta ja mogę tam wrócić i mogę doświadczyć tego znowu.
1: A jak, Bożej, teraz oceniasz polską scenę? Powiedzmy, bo możesz to obserwować trochę też z boku, też w tym uczestniczysz, bo stale tutaj grywasz, ale też mieszkasz w Berlinie i od czasów twojej przeprowadzki, jak na przykład znajdujesz to, jak polska scena się rozwinęła, zmieniła na lepsze, na gorsze?
0: No przeprowadziłem się już ponad dekadę temu, więc na pewno się rozwinęła i tak jak ja zawsze mówię, nie lubię porównywań, szczególnie z Berlinem. Mamy swoje bardzo dobre rzeczy i powinniśmy po prostu o to dbać. I też dlatego ja tutaj robię imprezy, a nie w Berlinie, bo przez to, że mam tam ludzi, których mogę zaprosić, których mogę załatwić nieco na lepszych warunkach i pokazać to tu, to mi sprawia największą frajdę. W Berlinie jest to tak, ta saturacja jest tak ogromna, że może kiedyś coś tam znowu powtórzę, ale wolę to robić na pewno w Polsce, bo stąd się wywodzę i tutaj wszystko tak naprawdę powstało, jeśli chodzi o całą moją karierę. I dzięki temu to zawdzięczam.
1: Ale myślisz, że w dobrą stronę polska scena teraz zmierza?
0: Myślę, że...
1: Wiesz, jeszcze i teraz może trochę ciszej jest o tym, ale rok temu, 2 lata temu dużo było jakichś takich aferek. Ja mam wrażenie, że... Ale nie wiem, może to internet tylko pompuje. Ja też w tej scenie bezpośrednio nie uczestniczę, tylko trochę obserwuję to z boku, ale to, co się po prostu niesie, to też zawsze jest, musi być jakieś podkręcone pod jaskrawie. I z tego może to wynika.
0: Ja wiesz co, widzę te aferki, pewnie od 20 lat są takie same, może ta nośność jest większa, tak jak mówisz, przez social media i to gdzieś tam wybija dość o wiele mocniej niż kiedyś nam się wydawało, ale tematy i problemy na przykład młody DJ kontra starzy DJ, winyl kontra digital, to wszystko było i jest tak samo.

0: tyle, że po prostu wydaje mi się, że na tyle jest to już profesjonalna scena, że może moment wejścia w tą scenę jest trudniejszy niż kiedyś. Że okay. Kiedyś można było wejść praktycznie do każdej knajpy.
1: Czyli to te wymianki tak zwane.
0: Wymianki tak, ale też wierzę w to, że jeśli ktoś naprawdę chce i bardzo ciśnie, i to czasy nie mają znaczenia.
1: Błażej, bardzo serdecznie dziękuję, że wpadłeś do nas dzisiaj do studia przed swoim jutrzejszym występem na Jasnej, no i chwilę przed premierą nowej płyty Nocturnal Shadows 16 października. Błażej Malinowski był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo.

Jazzy Spritz, Candy Night, ten utwór za nami. 14 minut pozostało już tylko do godziny 14. Błażej Malinowski opuścił już nasze studio, ale jutro będzie można go zobaczyć w formule live w klubie Jasna 1. Właściwie cały urodzinowy weekend naprawdę będzie się działo. 9 urodziny Jasnej, sobota i piątek oczywiście Błażej Malinowski, ale także wszyscy rezydenci, którzy związani są z tym klubem od lat, no można się oddać zabawie. Natomiast my jednak tutaj twardo stąpamy po ziemi. Do weekendu jeszcze trochę czasu pozostało i już za moment będziemy tutaj stosować różnego rodzaju pytania i podpowiedzi. Trzeba będzie trochę gimnastykować umysł już za moment po godzinie 14 zgadywanki w czwórce. Natomiast po godzinie 15 jak zawsze w każdy czwartek obiady czwartkowe i dzisiaj do naszego studia wpadnie twórca profilu Gotuj z Diego i porozmawiamy o kuchni japońskiej, ale takiej przygotowanej w Polsce. Właśnie ukazała się jego książka i tam mnóstwo pysznych, prostych przepisów można znaleźć i o tym na pewno sobie pogadamy, więc będzie pysznie. Zostańcie z czwórką. One, two, one, two.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Tak jak

0: Jurka, z tej strony Guest Jurka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Shelley Hubert. Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: U nas deszcz pada, ale tegoroczny wrzesień jest w Rio de Janeiro najbardziej deszczowym od czasu, kiedy zaczęto prowadzić pomiary opadów, przekazały w środę władze miasta położonego na południowym wschodzie Brazylii. Według statystyk od 1 do 23 września tego roku w Rio średnia opadów deszczu wyniosła 163 mm. Dotychczasowy rekord pochodził z 2005 roku i wynosił tylko 157 mm. Zgodnie z rozwijanym od 1997 roku systemem ostrzegania, wysoka liczba opadów to wpływ El Niño, czyli fenomenu wynikającego z ponadprzeciętnie wysokich temperatur powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. Synoptycy tłumaczą rekordowe opady przejściem kilku postępujących po sobie chłodnych frontów atmosferycznych wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Brazylii.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop

0: L15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 14. Za mało tego baby w tym utworze na początku tej godziny. Na pewno tego nie powiedział producent, który robił ten numer. Jeszcze trochę baby, jeszcze trochę baby. W remiksie można baby, baby, baby, baby. Baby, baby. Dobrze, przez najbliższe 2 godziny jesteśmy jeszcze razem. Już za moment zgadywanki czwórkowa Echo Butla do zgarnięcia. Skoro obiady czwartkowej będziemy rozmawiać sobie o jedzonku, to być może jakieś hasło właśnie związane z gastronomią się pojawi, ale na razie jeszcze nie podpowiadam. Natomiast o jedzeniu na pewno będzie opowiadał nam twórca profilu Gotuj z Diego. Co pojadł, to jego i na pewno porozmawiamy sobie o jego przepisach. Ostatnio specjalizuje się w kuchni japońskiej. Książka, z którą przychodzi, także traktuje o kuchni japońskiej, ale absolutnie nie jest skomplikowana. Co prawda jest tam przepis na sushi i jak z tą rybą się obchodzić, ale jest dużo innych, mniej skomplikowanych przepisów i o nich na pewno też sobie porozmawiamy. Ja już nie mogę się doczekać. Może przyniesie coś do jedzenia. Oby. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16:00.

0: tylko o jednym myśli.
1: Metronomy i The Bay, ależ to jest dobry utwór. 226452100, numer do naszego studia i startujemy z naszymi zgadywankami. Czwórkowa Eko Butla do zgarnięcia. No i można sobie napełnić ją pysznościami. Wpłynie, pu. 226452100, wpłynie to się rymuje z takim innym słowem, ale nie mogę go powiedzieć. Numer do naszego studia, dzisiejsza kategoria to oczywiście jedzenie. Czegoś do jedzenia szukamy. 226452100. Czekam na wasze telefony. Życzę oczywiście wam smacznego. Pierwsza, mam nadzieję, najedzona osoba może zadać aż dwa pytania. Najtrudniejsze zadanie, więc nie, korzystaj. Korzystaj, chłopie, póki możesz. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: I'll be coming home, I'll be coming home. To o nas wszystkich, którzy pojadą na weekend do mamusi po słoiczki. 226452100, numer do naszego studia. Dzisiejsza kategoria to jedzenie. No widzę, że trochę jesteście jednak niezdecydowani. Dzwonić czy nie dzwonić? Oczywiście, dzwonić jeszcze jak. 226452100, numer do naszego studia. Co mogę podpowiedzieć? Mogę podpowiedzieć tak, żeby nic nie podpowiedzieć, ale jednak podpowiedzieć. Niektórzy to lubią, inni tego nienawidzą. 226452100. Co to może być? Czekam na wasze telefony. No i raczej nie ma sensu, żeby dzisiejsze hasło lądowało w czwórkowej ekobutli. Nie, to nie ma najmniejszego sensu, chociaż można byłoby wcisnąć. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: I ruszyli. Krystian jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Nazywam się Krystian, gdybym z tej szansy nie skorzystał.
1: Proszę bardzo, nauka nie idzie w las, tylko w nas. To jest to. Jak tam Krystian, czwarteczek?
2: Pracowniczo. Zapowiada się długi dzień, ale...
1: A weekend jak się zapowiada?
2: Też w pracy. Też żadnych zmian.
1: Człowiek...
2: Pamiętaj,
1: żeby odpocząć. Żeby dobrze zjeść. Talerz pożywnej zupy. Dobrze, Krystianie, przechodzimy do konkretów. Kategoria jedzenie. Słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Okej. W takim razie, czy jest to danie mięsne, czy warzywne?
1: Czy. Mogę tylko odpowiadać tak lub nie. Czy.
2: Czy. No dobra. Czy je się to na gorąco, czy na zimno?
1: Czy. Ale możemy zmorfować twoje pytanie. Czy je się to na zimno?
2: Czy je się to na zimno?
1: Można, tak.
2: Dobra. Czy należy do kategorii mięs?
1: Nie. Teraz właśnie Krystian korzysta z szansy. I strzela.
2: Strzelam. Aha, to nie mięso, no nie wiem.
1: No i od razu to zmartwienie w głosie. A nie, to nie mięso.
2: Nie wiem, że to bez sensu, ale miałem w głowie, żeby powiedzieć flaki, ale no powiem flaki. Chociaż
1: dwa
2: to
1: razy
2: flaki,
1: flaczki, raz kuper skaczki. Niestety nie, to nie jest to. Niestety nie.
2: Dobra.
1: Pozdrawiam serdecznie, dzięki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100, numer do naszego studia i Adam jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć Adamie, jak tam? Słyszę dużo energii w głosie, bardzo dobrze.
3: A słońce świeci.
1: To skąd do nas dzwonisz, że słońce świeci?
3: Z Moniek.
1: Moniek, ja wiem, gdzie są Mońki.
3: Ale przyjazdem.
1: Mońki w większości są w Chicago, z tego co się orientuję. Dobrze. Adamie, słuchamy pytania.
3: Czy to są jakieś owoce morza?
1: Nie.
3: Dobra.
1: I strzelasz.
3: Lukrecja.
1: Z wyrodnialcu? Nie, to nie jest Lukrecja. Niestety nie. Znaczy właściwie stety. Okay. To nie jest to. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się na razie. 226452100. Numer do naszego studia. I jest Janusz na linii. Dzień dobry.
4: No cześć.
1: No witamy Janusza i słuchamy.
4: No, mamy słonecznie, tak samo ładnie, to próbujemy.
1: Ale nie jesteś w Mońkach.
4: Nie jestem w Mońkach, jestem w Czarnym Lesie.
1: No ja wiem. Januszu, słuchamy pytania.
4: Czy to jest zielone?
1: Tak.
4: Szpinak.
1: Nie, to nie jest szpinak. Niestety.
4: Dlaczego nie jest? Zielony jest.
1: Ale, no tak, ale nie wszystko musi być szpinakiem. I nie tylko szpinak jest zielony. Pozdrawiam, czule. Trzymaj się, Janusz. Na razie pozdrówki. 226452100. Numer do naszego studia i Sebastian jest na linii. Dzień dobry.
5: Cześć.
1: Siemaneczko.
5: Jak tam maneczko, to ja powiem tak, czy rośnie to na drzewie?
1: Nie.
5: Nie, miałem na myśli oliwki, ale skoro nie rośnie to na drzewie i jest zielone, no to niech będzie... Ogórek?
1: Ogórek. Nie, to nie jest ogórek, niestety nie. A teraz dobre jeszcze ogóreczki są, ostatnie podrygi. Sebastianie, pozdrawiam. Trzeba korzystać z ogórków, smacznego. Na razie no jeszcze mamy Marcina. Dzień dobry Marcinie.
6: No dzień dobry, cześć Kamilu.
1: Cześć, słuchamy pytania.
6: Pytanie, czy to jest warzywo?
1: Tak.
6: No to strzelamy, rukola.
1: Nie, to nie jest rukola, niestety. Pozdro, na razie.
6: Dzięki. Pa, pa.
1: 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie coś zielonego. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Klasyczek Sugar Hill Gang. Za nami 29 minut pozostało. Do 15. Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry, Łukaszu.
2: No, witam, Kamilu.
1: Witamy i słuchamy pytanka.
2: Czy to jest na literę G?
1: Nie.
2: No to będzie broku.
1: Nie, to nie jest broku, niestety. Trzymaj się. Zielone na literę G. Teraz ja mam zagwozdkę. Dobra, może coś mi wpadnie do głowy. Aneta jest na linii. Dzień dobry, Aneto.
3: Dzień dobry.
1: Aneto, słuchamy pytania.
3: Czy to jest okrągłe?
1: Nie.
3: No to czy to jest jarmuż?
1: Nie, to nie jest jarmuż. Niestety nie. Pozdrawiam na razie.
3: Dzięki,
1: hej, hej.
3: Pana.
1: Ale zdrowo się zrobiło. 226452100 numer do naszego studia i Adam się dodzwonił. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
1: Cześć, słuchamy.
4: Pytanie pomocnicze. Czy to jest zupa warzywna?
1: Nie.
4: Aj.
1: Aj. A jaka zupa dzisiaj u ciebie na obiad?
4: Dzisiaj bez zupy.
1: Jak bez zupy?
4: A obiad bez zupy jest.
1: No właśnie. Masz odpowiedź.
4: Strzelam. Krem warzywny.
1: No to jest zupa. To jest zupa, ale nie jest to. Pozdro, trzymaj się. Na razie. No i teraz mamy Pawła. Halo, halo.
5: Cześć.
1: Cześć, Pawle. Dzień dobry.
5: Czy to jest na literę B jak Bartek?
1: Niestety nie.
5: Czy to jest por?
1: Nie, to nie jest por. Niestety. Trzymaj się, pozdrawiam, smacznego. Dobre warzywko, por. Dobra. Teraz mamy Łukasza, halo.
6: Halo, cześć.
1: Cześć, Łukaszu.
6: Mówiłeś, że to można kochać albo nienawidzić, więc moje pytanie, czy lubił to, uwielbiał to papaj?
1: Nie.
6: I nie jest okrągłe, mówiłeś wcześniej, nie. Jest zielone. Kurczę. Strzelam, bo już nie mam w ogóle pomysłu. Brukselka.
1: Nie, to nie jest

0: Brukselka, dosyć okrągła jednak Brukselka. Pozdrawiam. Na razie, hej, hej. No i jeszcze mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
1: Cześć Kamilu, to twój ulubieniec z Instagrama.
0: A, siewano, cześć Michał.
1: W końcu się udało zadzwonić, słuchaj.
0: No to teraz wygraj, oczekiwania są wysokie. Tak się odgrażasz. Dobra. Tam.
1: Słuchaj, wspominałeś o takiej fryzurze, która teraz dziś musza młodzież nosić. Czy jest taka fryzura związana z tym przedmiotem?
0: Łysapała? Nie, nie ma.
1: Nie.
0: Wiem o co chodzi, wiem, ale nie, to nie to, to nie to.
1: Dobra, no to strzelam. Groszek.
0: Nie, to nie jest groszek. To nie jest groszek, chociaż teraz mi się skojarzyło, że dzisiejsze hasło może nie z fryzurą, ale z włosami może się kojarzyć. Może się kojarzyć, ale więcej nie podpowiadam. Tutaj stałem kropkę, Michale. Można dzwonić do oporu. Dziękuję ci bardzo serdecznie, fajnie, że zadzwoniłeś. Może później się uda. Trzymaj się, na razie. Pozdrówki. 226452100. Numer do naszego studia. 226452100. Czekam na wasze telefony. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No dużo warzyw nam już odpadło, ale zielone, co to może być? 226452100.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: O jedzeniu oczywiście. 226-452100, numer do naszego studia. Michał jest na linii. Halo, halo.
2: Halo, cześć.
1: Cześć Michale, słuchamy pytania.
2: Dobra, paru ostatnich odpowiedzi nie słyszałem, to chciałbym tylko dopytać, czy była może Brukselka?
1: Była Brukselka, niestety.
2: Ej.
1: Masz jakiś inny strzał awaryjny?
2: To mam jeszcze pytanie.
1: Czyli to nie było pytanie. Dobra, niech ci będzie, była Brukselka.
2: Nie, to było złatwiające. Dobra, jest to na literę F.
1: F jak?
2: F, F.
1: S jak? Smaczek.
2: Tak, smaczek.
1: Smaczek? Nie. To...

0: 20.
1: Okej, dobra, to będę strzelał. Pietruszka.
0: Nie, to nie jest pietruszka. Oczywiście ciągle coś szponci. Pietruszka, nie, nie, nie. To nie jest pietruszka. Trzymaj się, pozdrówki na razie. Okay. No i teraz jest Bartek Bartolini. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Witamy, witamy.
2: Mam takie pytanko, czy to jest na literę W?
0: Nie.
2: W takim razie strzelam algi.
0: Proszę bardzo, kuchnie świata. Ale nie, to nie są algi. Niestety. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam, hej.
0: Rzeczywiście zielone. No i Andrew jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dobra, ja od razu tak konkretnie. Czy to są szparagi?
0: Nie, to nie są szparagi. Kurde, niestety.
3: A myślałem, no.
0: A myślałem,
3: to nie,
0: no.
3: Mam pomysłu,
0: sezon
3: nie mam.
0: Minął na szparagi,
3: ale... Jedynie tu kolega mi podpowiada, że to może być koper, ale no nie wiem.
0: Ale kolega podpowiada, powiedziałeś szparagi. Pomidor na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Hej, hej, no i mamy Ariela. Dzień dobry.
4: Cześć, witam. No siema. To może skorzystam z tego, co tutaj podpowiedziałeś, to może będzie koperek.
0: Tak, to jest koperek. Brawo. No i wiąże się z włosami, co prawda brokuł na głowie, ale pod nosem koper.
4: Chciałem powiedzieć fasolka jeszcze, bo też ma takie włoski w środku, ale no dobrze, że tutaj podpowiedziałeś.
0: Włoski w środku, fasolka? Taki ogonek, o tym mówisz.
4: No w środku takie podłużne takie włosy z fasolki.
0: A,
4: no.
0: wiem o co chodzi. Żyłka. Tak.
4: Żyłka, dobra.
0: Tak, ale znasz to określenie na taki dziewiczy wąsik, koper.
4: Tak,
0: no właśnie,
4: tak.
0: Więc o to chodziło. Dobrze, Ariel, gratuluję ci bardzo serdecznie. Butla czwórkowa jest już twoja. Miłego i na zdrowie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Super.
0: Pozdro, hej.

14 minut pozostało do godziny 15. No dobre informacje dla wszystkich fanów polskiego rapu. Kolejny dokument przed nami. Tym razem poznamy jakże bogatą historię rapera Tedy. Tedy Forever Rap, taki tytuł, będzie miał film biograficzny opisujący jego drogę na sam szczyt polskiego rapu. Premierę zaplanowano na 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dużo ujęć z lat 90., z początku lat 2000 ma pojawić się w tym filmie. Przede wszystkim materiały archiwalne od 93. Już od 93. płynę, chociaż chyba jeszcze wcześniej zaczął, nawiązując do klasycznego utworu. No zapowiada się bardzo ciekawie, no, jeżeli będą te archiwalne, nigdy nie publikowane nagrania, to myślę, że na pewno nie tylko najwierniejsi fani rapera będą chcieli obejrzeć ten film. Ciekawe, czy nasz redakcyjny kolega numer raz wybierze się na premierę.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
2: Halo, Delem? Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
3: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
4: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
3: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
4: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
3: Będzie też o rapie.
4: Oraz o osiedlu jazdów.
3: Warszawskie Śródmieście.
4: Ta rzecz tu się dzieje.
3: W sobotę od 15 do 18.
4: Adam Smolarek
3: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.
1: Życzę sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my,

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, także może padać deszcz, wysoko w górach oczywiście śnieg. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, a temperatura minimalna przeważnie od 7 do 10 stopni. Jedynie nad morzem trochę cieplej, od 11 do 13, a na Podhalu tylko 6 stopni.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Porobocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
6: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Po reklamie.

0: Popołudniówa z Kamilem Jasieńskim. Obiady czwartkowe.
1: Już mamy 11 minut po godzinie 15. Jakub Wróblewski, Gotuś z Diego jest razem z nami i jest ze swoją najnowszą książką Mlask, kuchnia japońska dla początkujących. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chociaż arigato.
2: Arigato.
1: Tak, powinniśmy się przywitać. Jakubie, z wielką przyjemnością przeglądałem te przepisy, też stalkowałem cię na Instagramie, po te wszystkie japońskie przepisy. No w Polsce przede wszystkim kuchnia japońska to jest pierwsze skojarzenie sushi, później jest ramen i długo nic. Ty w swojej książce pokazujesz, że tych przepisów jest znacznie więcej, a takie twoje pierwsze skojarzenie z kuchnią japońską, co sobie myślisz?
2: To, co najbardziej urzekło mnie w kuchni japońskiej, to są właśnie te zestawy, które występują zarówno na śniadanie, jak i na obiad, czyli Ichiyu Sansai. Są to takie, jest taka idea, w której budujemy posiłek w oparciu o zupę i trzy mniejsze dania, dlatego zawsze jest ryż i tsukemono, czyli te pikle, które są przepyszne, o których przed chwilą rozmawialiśmy, że są
1: że są przepyszne, tak, że tęsknimy za nimi. Jedna zupa, trzy dania. To jest właśnie na samym początku pisze o tym w książce, że to cię zainspirowało do napisania tej książki. Jak wygląda japońskie śniadanie?
2: Często jest to właśnie zupa miso. Ona może mieć różny skład tak naprawdę. Mogą być tam roztrzepane jajka w środku, glony, na przykład grzybki albo kawałki dyni. Do tego oczywiście ryż, najlepiej z furikake i do tego właśnie na przykład pieczony łosoś, do tego na przykład jakaś mała sałatka, szpinak z sosem sezamowym i oczywiście jakaś forma jajka. Na przykład onsen tamago to jest takie jajko gotowane w niskiej temperaturze 70 stopni przez 20 minut i to jajko jest takie półpłynne. Myślę, że dla wielu może być szokujące, ale jest przepyszne i to też na przykład można dodawać do ramenu albo po prostu wylewa się na ryż, także ma to wiele zastosowań.
1: Ale od razu nie trzeba jeść tam półsurowego jajka?
2: Nie. To jest jakaś taka ciekawostka, tak, ale jest to jakiś taki element, który gdzieś tam pojawiał się często w śniadaniach, które jadłem.
1: Ale powiedziałeś też o tych posypkach do ryżu, które są bardzo ważne. Ogólnie tych wątków jest mnóstwo, o tym wszystkim na pewno będziemy rozmawiać. No i też oczywiście mamy dla was kilka egzemplarzy tej książki. Jeżeli chcielibyście lepiej poznać kuchnię Japonii, to dzwońcie do naszego studia 226452100, a my za moment wracamy. Na pewno to będzie bardzo smaczna rozmowa.

0: Obiady czwartkowe.
1: Już mamy 17 minut po godzinie 15 i pierwszego głodomora na linii. Paweł jest razem z nami. Halo, halo, Pawle.
2: Halo, halo, witam.
1: No dzień dobry. Pawle, czy ty coś gotujesz?
2: Czasami.
1: Czasami? Gotuję. Jakie masz popisowe danie swoje?
2: Może kurczak w sosie tak jakimś paprykowym.
1: Czyli jakaś taka kuchnia bardziej bałkańska jak sos paprykowy. Dobrze myślę?
2: Coś takiego. Bardziej ostrzejsze smaki.
1: Tak? Okej. Okay. A jakiś stosunek masz do kuchni japońskiej? Lubisz? Coś próbowałeś? Miałeś okazję testować?
2: Jeżeli można tak nazwać, to ramen. To bardzo lubię ramen.
1: Okej.
3: Okay. Jaka jest twoja ulubiona wersja tego ramenu? Z czym najlepiej ci smakuje?
2: A ja bym taki ramen z... na bazie wywaru z czosnku niedźwiedziego. To był taki... z tego co pamiętam, bardzo dobry.
1: Czyli taki fusion chyba, taka polska wersja bardziej.
3: Chyba tak.
1: Tak.
2: Nie, to ja byłem w jakiejś sieciówce w Wielkiej Brytanii.
1: Okej. Czyli też dalej... pewnie przetworzony przez Europejczyków.
3: Tak, tak. Wariacje.
1: Pawle, książka jest już twoja. Mam nadzieję, że odtworzysz jakieś danie u siebie w kuchni. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Życzymy smacznego i dzięki za telefon. Trzymaj się.
2: Dzięki, pozdrawiam.
1: Na razie. Hej, hej. Pozostańmy jeszcze przy śniadaniu i posypkach. Furikake to się nazywa, tak? Dobrze?
3: Furikake. Tak,
1: jest to... Co to właściwie jest?
3: Jest to taka posypka, którą przygotowuje się z glonów, z sezamu i innych różnych składników. Jakby te mieszanki naprawdę mogą być różne. Ostatnio na przykład dorwałem taką, gdzie było sproszkowane jajko i to jajko nadaje taki ciekawy, intensywny smak.
1: Taki umamiczny, dosyć umamiczny, głęboki.
3: Tak, tak. I cudownie się komponuje z ryżem, także naprawdę jest to pyszne. No i to furikake można używać zarówno do ryżu, ale też na przykład posypać sobie kanapkę z masłem, tym furikake z góry, albo dodać do sałatki. No naprawdę można to używać do wszystkiego.
1: Czyli mamy miseczkę zwykłego ryżu i dodamy furikake i wtedy coś tam zaczyna się dziać,
3: wszystko
1: tak?
3: Wszystko się zmienia, ryż nagle zyskuje drugie dno i naprawdę jest przepyszne, także polecam zaopatrzyć się w furikake, można je znaleźć w internecie albo w jakimś zaprzyjaźnionym sklepie azjatyckim.
1: Kuba, czy takie tradycyjne przepisy kuchni japońskiej można i czy w ogóle warto jest próbować odwzorować w domu? No, ty dwa razy byłeś w Japonii i gotujesz i później co sobie myślisz?
3: Myślę,

0: Myślę, że warto to zrobić, spróbować. Jest to, nie jest to trudne na pewno. Dlatego też powstała ta książka, żeby pokazać ludziom, że gotowanie kuchni japońskiej jest proste i nie gotujemy w tej książce jakichś skomplikowanych ramenów, czy nie robimy jakiegoś skomplikowanego sushi. Są to po prostu przyjemne, proste przepisy, które zajmują tam 20-30 minut przygotowania. Oczywiście są też jakieś bardziej skomplikowane, ale to dla zaawansowanych bardziej, jak już się wczytają w książkę.
1: Ale jeśli chodzi o te prostsze przepisy, to zupa miso to jest takie danie, które się pojawia rano w ciągu dnia i wieczorem. Oni ciągle jedzą tę zupę miso. O co w tym chodzi?
0: Zupa miso to tak naprawdę jest połączenie miso i bulionu dashi. Jeśli jesteśmy leniwi, nie ma nic z tym złego i potrzebujemy przygotować taki bulion dashi, to możemy skorzystać z wersji instant, takiej po prostu, którą się rozpuszcza w wodzie, albo możemy zrobić samodzielnie. W tej książce pokazuję, że są dwie opcje, mięsna albo wegetariańska, i ta wegetariańska na przykład przygotowuje się ją z glonów kombu i z shiitake, takich grzybów. Wszystko to się moczy, gotuje, potem łączymy to z miso i dodajemy składniki, które nas tam interesują, na przykład tofu albo jakieś grzybki. No i ta zupa jest pyszna, pożywna, idealna na każdy etap.
1: To jest raczej też trochę inne podejście do samej zupy niż takie nasze słowiańskie, że najpierw jest zupa, a później drugie danie, wielki talerz, a tutaj to właściwie mała miseczka, i to też jest w kontrze do tego, jak jest ramen, bo ramen to jest główne danie, ramen też nie jest zupą, prawda?
0: To prawda, no to, ta zupa miso jest po prostu stałym elementem, który musi być tak naprawdę. Jakby wydaje mi się, że nie istnieje posiłek w Japonii, który by nie zawierał zupki miso z różnymi rodzajami tego miso. Od jasnego po ciemne, czerwone czy tam mieszane, także jest wiele opcji przygotowania tej zupy i każdy chyba znajdzie coś dla siebie.
1: A ty często jesz zupę miso?
0: Staram się.
1: Bardzo zdrowa, bardzo zdrowa.
0: Zawsze jak tylko przygotowuję coś japońskiego, to zawsze ta zupka miso gdzieś tam się pojawia.
1: No dobrze, zupę miso mamy już odhaczoną, ale jest mnóstwo jeszcze innych przepisów w książce, o której dzisiaj rozmawiamy. Blask, kuchnia japońska dla początkujących. Za moment wracamy do rozmowy.

0: 25 minut.
1: Obiady czwartkowe.
0: Po godzinie 15 i Anna jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Asiu, czy lubisz kuchnię japońską?
2: Uwielbiam kuchnię japońską.
0: I co najbardziej lubisz z kuchni japońskiej?
2: To znaczy tak, ja się specjalizuję w ramenie z kaczki. Robię go już od dłuższego czasu, a ogólnie to wszystko chyba.
0: A sushi robiłaś w domowych warunkach?
2: Robimy sushi bardzo często. Robimy też zupę miso na jarmużu i kostkach tofu, tak więc jest to też dosyć częste u nas danie.
0: Okej, czyli to dashi jest wtedy zamienione jarmużem, tak? Dobrze rozumiem?
2: Tak, tak. Mamy to na algach, potem dodaję tofu, dodaję do tego jarmuż i na końcu ciemną pastę miso, do tego potem trochę soi i ziarenka sezamu.
0: No to jak w Japonii, pysznie, prawda?
2: Tak, brzmi... tak jest.
0: Jakubie, a ta ciemna pasta miso, o której wspomniała Asia, to od właśnie ciemnej powinniśmy używać do zupy?
3: Możemy, ale zwłaszcza w tym okresie zimowym. Wydaje mi się, że to jest najfajniejszy czas, kiedy możemy jej użyć, bo ona ma intensywniejszy smak. Ta zupa wtedy też jest bardziej wyraźna. Także tak.
0: Asiu, życzymy ci smacznego. Książka jest już twoja. Mam nadzieję, że jakieś inspiracje znajdziesz, chociaż z tego, co mówisz, no to jesteś szpenio, jeśli chodzi o kuchnię japońską. Ale może coś ci zaskoczy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Na razie, dzięki bardzo. Hej, hej, dobrze. Kuba, to my wracamy sobie do rozmowy o tych przepisach, które można znaleźć. Onigiri, czy w ogóle to jest taka kanapeczka, prawda? Tylko tam z reguły w Japonii po prostu kupuje się w tym konbini, czy w takiej żabce, nazwijmy to, ale ty to odtwarzałeś w domu.
3: Tak, to nie jest w żaden sposób trudne do odtworzenia. Wystarczy albo się zaopatrzyć w foremkę, która ułatwi nam formowanie tego onigiri. Możemy też spróbować po prostu zwyczajnie uklepać łapkami. Także jest to proste. Wystarczy naprawdę ugotować ryż i po prostu znaleźć swój ulubiony farsz, którym wypełnimy to onigiri. Najfajniejsze jest oczywiście z tuńczykiem, to, które wszyscy pewnie jedli w 7-Eleven, jeśli byli w Japonii.
0: No, taki tuńczyk, trochę jakby z puszki z majonezem. Można
3: trochę tak, tak, ale uważam, że jakby trudno ten sam smak uzyskać jednak z tego tuńczyka, który jest w Polsce, aczkolwiek da się naprawdę zbliżyć do tego smaku.
0: No ale to taki już jest przetworzony trochę tuńczyk w takiej, jak nazwijmy to, sałatce, a tak. Jeśli chodzi o sushi, no to jaki masz do tego stosunek w Polsce?
3: Staram się nie jeść. Jeśli już jem to nigiri, czyli taki kawałek ryżu formowany w kuleczkę i do tego na górę ryba świeża. I uważam, że taka forma sushi jest najpyszniejsza, bo wtedy czujemy smak tej ryby. Nic tam tutaj nie zaburza, a jednak sushi w Polsce, czy chyba w ogóle w Europie, wydaje mi się, że to sushi jest takie trochę przekombinowane. Oczywiście ma to swój urok, ale jednak w Japonii liczy się chyba jakaś taka prostota i to jest chyba najważniejsze.
0: Kawałek ryby i ryż, a w Europie ogólnie mam wrażenie,

0: to jest coś takiego, chociaż może nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych coś takiego ekskluzywnego. To musi, tak, te rolki muszą być tak zawinięte, coś jeszcze nałożone, kawior jakiś kapnięty. Trochę zachwycamy się, nawet nie tylko trochę, zachwycamy się tą japońską kuchnią. A czy były jakieś rzeczy, które ci nie smakowały? Coś cię zaskoczyło tak, że fu, jak oni mogą to jeść?
1: Jest coś takiego, co Japończycy lubią jeść albo rano, albo zresztą, że jedzą to w izakai, czyli takim barze, do którego chodzi się wieczorami. Jest to ryż zalany herbatą, sęczą. Do tego jest na przykład łosoś. Różne elementy mogą się tam zdarzyć wewnątrz, ale jest to przedziwne, no bo jednak połączenie ciepłej herbaty, też można zamówić w wersji zimnej, i ryżu jest przedziwne. Jest to coś, z czym trochę musiałem się oswoić. Jest ten przepis w książce. Myślę, że warto spróbować jako taką ciekawostkę.
0: Myślałem, że powiesz o natto, bo to też może być trochę odrzucające.
1: No to tak, to jest skomplikowane. Myślę, że ludzie mogą mieć z tym problem, bo ta konsystencja tego, że to tak się klei, trochę wygląda czasem jak pajęczyna.
0: Trochę glut, trochę taka guma do rzucia na podeszwie.
1: Ale podobno z dodatkiem sosu sojowego i musztardy jest okej.
0: Okay. Podobno, jadłem kilka razy.
1: Czasem sobie kupuję, ale potem przypominam sobie, że może jednak to nie jest aż takie fajne i leży przez chwilę w lodówce, ale tak.
0: Dobrze, o deserach na pewno też musimy porozmawiać, bo Japonia jakoś bardzo z deserami się nie kojarzy, a jednak oni potrafią w słodkości, o tym porozmawiamy za chwilę.

0: Obiady czwartkowe.
1: I kolejny smakosz jest razem z nami na linii. Michał się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Michale, czy ty coś z kuchni japońskiej kiedyś gotowałeś, może próbowałeś po prostu?
2: Słuchaj, jeżeli chodzi o kuchnię japońską, to można powiedzieć, że jestem Januszem, dopiero zaczynam takie rzeczy, ale gotowałem kurczaka teriyaki.
1: O, no to jest. Klasyczny sos. I jak ci wyszedł?
2: Myślę, że dobrze. No ciężko mi powiedzieć, nikt tego nie ocenia.

0: nie? Żadna Magda Giacego nie próbowała, także
1: no ale dzwonisz do nas, żywy jesteś, czyli wszyscy zdrowi, tak?
0: Nie, jak najbardziej,
1: to,
0: tak.
1: To najważniejsze. Nie był surowy, nie był surowy. Przy kurczaku to jest bardzo ważne. No dobrze, a masz jakieś takie danie, którego byś może chciałbyś spróbować albo chciałbyś przygotować, tylko na razie się boisz?
0: Wiesz co, gotuję curry, ale to jest curry koreański, a chciałbym spróbować na przykład japońskiego, bo wiem, że tam też takie danie występuje.
2: Tak, tak. W tej książce właśnie też się znalazło przepis na jak zrobić od podstaw takie curry, także...
1: Chociaż to japońskie curry bardzo często wykorzystuje takiego gotowca, trochę taką kostkę rosołową,
2: tak,
1: prawda?
2: I udało mi się uzyskać, jak zrobić taką kostkę i przygotować ją. Także można zrobić samemu, albo można też kupić i jakoś sobie tam poradzić.
1: Michale, książka jest już twoja i czekamy na curry w takim razie. Życzymy smacznego. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki.
1: Trzymaj się. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Właśnie to japońskie curry, to też jest bardzo ciekawe. Czy tobie to smakowało?
2: Smakowało, tak. To było jedno z takich dań, które gdzieś tam miło wspominam, bo ja lubię ogólnie ten kotlet tonkatsu i fajnie on tam współgra z tym sosem, więc to jest fajne.
1: Ja jadłem bez kotleta i to już nie było aż takie.
2: Ale czyli jakieś warzywa?
1: Tam były warzywa, głównie warzywa. No
2: takie gotowane w tym.
1: Tak. Okay. Tylko też czułem hemola jedząc to, czułem tę kostkę.
2: Glutaminia. Może tak być. No,
1: no dobrze, przejdźmy do rzeczy takiej drugiej najważniejszej w Japonii, zaraz po sushi, czyli do ramenu. No i jak odtwarzanie ramenów w domu? Czy to ma sens, czy to jest po prostu, wiesz, raz zajawka, przyjdą znajomi, chodźcie się pobawimy, polarpujemy sobie w ramen, ale tak to nie ma sensu.
2: Jest na pewno bardzo pracochłonne, że to jednak trzeba na to trochę poświęcić czasu. Ja chciałem stworzyć jakieś takie wariacje ramenowe w mojej książce, żeby pokazać mniej więcej czym to jest, jak się buduje taki ramen, ale wiem, że jest to pracochłonne, więc na pewno dla początkujących robienie ramenu może być czymś trudnym, więc raczej bym odradzał. Oczywiście te wersje jakieś takie prostsze są jak najbardziej okej. Więc tak, ramen fajnie pójść do niego na miasto, zjeść gdzieś, niż męczyć się w domu i robić go.
1: Chociaż też to, co jest bardzo ciekawe, to że na przykład w Polsce ten ramen, który jest dostępny, on jest dwa razy droższy niż w Japonii.
2: Jest dwa razy droższy, ale też dwa razy bardziej urozmaicone dodatki, że jednak w Japonii te rameny są proste w swoim składzie. Że oprócz bulionu, makaronu, no to mamy tam na przykład boczek i jajko i tyle, jakiś tam szczypiorek, olej.
1: Bo fasolka, kiełków
2: tak,
1: dużo.
2: Tak, tak. A tutaj jednak jest tak, że no, występują różne wariacje w Polsce, w różnych ramenowniach.
1: I to też
2: jest fajne. Ale no, nie jest jakby oryginalne. Tak?
1: I to też jest trochę podobna chyba sytuacja jak właśnie z tym wspomnianym sushi, tak. Że tam jest proste i takie dosyć podstawowe, a u nas musi być jednak przekombinowane, robić wrażenie.
2: Chyba właśnie chcemy jakby zachęcić ludzi przede wszystkim wyglądem tego, więc chyba dlatego trochę tak dopracowywujemy wizualnie te ramen.
1: I też te ramenownie w Polsce mają bardziej raczej charakter taki restauracyjny. A w Japonii to jest rzeczywiście taki fast food. Wchodzisz, tak. Wychodzisz. Nie wszystkie oczywiście, ale w większości.
2: No, niektóre są otwarte całą dobę, więc może tam przyjść o każdej porze dnia i nocy.
1: I człowieka nie widzisz, tylko jego łapkę,
2: tak,
1: którą ci podaje.
2: I zjesz sobie w spokoju, w ciszy i idziesz dalej.
1: Także. Dobrze, to jeszcze te desery, bo już to zapowiadałem, a jeszcze o tym nie pogadaliśmy. Zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: 19 minut pozostało już tylko do godziny 16, a my cały czas o tej kuchni Japonii rozprawiamy. No to myślę, że już zasłużyliśmy na deser. No i te desery też są całkiem sporym zaskoczeniem. No bo takie skojarzenie, które się pojawia, no to są te mochi, czyli właściwie takie gluciki. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, ale tych deserów jest znacznie więcej. Jak wspominasz, Kuba, desery japońskie?
2: W ogóle te desery to noszą jakby jedną taką nazwę, jakby taka grupa deserów, wagashi. I to są desery, które są przygotowywane z bardzo naturalnych składników, jak fasola adzuki albo sezam, kasztany. I te desery właśnie się charakteryzują tym, że często właśnie mają taką strukturę miękką, glutowatą, ciągnącą się, więc jest to wyjątkowe, ale też myślę, że specyficzne i na pewno niektórzy mogą być zdziwieni. W sensie pewnie ci, co jedli mochi, to wiedzą, o co chodzi, ale jest naprawdę dużo innych wersji podobnych tych deserów. Jednym z takich moich ulubionych jest Mitarashi Dango, to się nazywa. To są takie kuleczki nabite na szpatułki i zgrillowane. One są właśnie też zrobione ze skrobi, czasem z dodatkiem tofu, tego jedwabistego silken. I właśnie są zgrillowane i są obtoczone w takim sosie na bazie sosu sojowego i cukru.
1: I one tak pięknie połyskują, tak?
2: Tak, ale ten sos jest dziwny, bo jednak myślimy sobie sos sojowy i cukier. Słono, słodko, okej, ale aż tak, ale jest to pyszne.
1: Ale jest tylko pewnie nuta tego słonego.
2: Tak, tak. No, ten cukier dominuje w tej mieszance. I właśnie się macza te kuleczki i się je.
1: No a jak smakuje ci ta fasola, która jest właściwie wszędzie, w każdym nadzieniu, we wszystkim?
2: Ja już się przyzwyczaiłem i uważam, że jest fajna, ale wiem, że niektórzy nie mogą przyzwyczaić, że to jest jakby element słodki w różnych rzeczach, bo na przykład ja uwielbiam taki tost z chleba shukupan i na górze jest właśnie ta pasta i na wierzchu jeszcze jest kosteczka masła. No i jest słodko, słono delikatnie. Ta pasta oczywiście jest przyprawiona tak, że jest po prostu bardzo słodka i z tym masłem się fajnie komponuje.
1: Nie wali fasolą.
2: Nie wali fasolą.
1: Słuchaj, a czy ta fasola w ogóle, albo już jakoś w jakiś sposób zmielona, albo przetworzona, ona jest do skupienia w Polsce? Wykorzystywałeś to kiedyś?
2: Raczej możesz kupić ją w formie takiej sypkiej i samemu trzeba ją namoczyć i ugotować. To trochę trwa, ale możesz kupić ją w takich puszkach po prostu.
1: A też myślę, że ciekawym wątkiem jest to, że no w Japonii produkty pochodzenia mlecznego, one są stosunkowo nowym zjawiskiem. Oni nie mają zakorzenionego tego w tradycji. Ale wszystko, co jest tam na tej śmietanie, na mleku, jest takie delikatne i smakuje bardzo naturalnie. Zaczynając od lodów, przez bitą śmietanę. Nawet w takim zwykłym sklepie ta śmietanka naprawdę dobrze smakuje, a my jednak Polacy, no mamy trochę bzika na punkcie śmietany, prawda?
2: Ja lubię tą wersję sando, gdzie jest właśnie ta obita
1: śmietana
2: z truskawkami albo z innymi owocami. Trochę to smakuje jak właśnie taki torcik, gdzie biszkoptowy właśnie z zbitą śmietaną i owocami. Jest to bardzo zbliżone, ale troszkę inne i bardzo pyszne. I to mogą być różne owoce, od kiwi, mandarynki, winogrona.
1: Można się na to bulwersować, ale z drugiej strony przecież my w wakacje jemy makaron z truskawkami. Tam też jest śmietana i twaróg, więc wcale tak, to nie jest jakiś bardzo odległy koncept. Dokładnie. Kubo, bardzo serdecznie dziękuję ci za to, że wpadłeś dzisiaj do naszego studia. Gratuluję ci książki. Dziękuję i oczywiście bardzo. Życzę smacznego. Jakub Wróblewski, Gotuj z Diego, był razem z nami. Wszystkiego

0: Czwórka. To słychać. To słychać. To słychać.
1: Calvin Harris. Bus a bus. Is they ready? Is they ready?

0: się pochwalić, co zjadłeś?
1: Zjadłem makaron z sosem pomidorowym i jeszcze było trochę zielonego obok.
0: Bufet na dole? Dzisiaj
1: nie,
0: tak
1: nie,
0: sobie
1: nie, nie, nie. Ktoś mnie poczęstował na górze. Tajemniczy człowiek.
0: Ale to chyba muszę pójść na górę w takim razie.
1: Może coś jeszcze zostało.
0: Kuba, co u ciebie dzisiaj w audycji?
1: Dzisiaj przed nami chociażby nasz cykl fogowy, dlatego że rok 2026 to jest rok Mieczysława Foga i dziennikarze Czwórki recytują jego piosenki. Dzisiaj pada na Kasię Dydo, która będzie recytować i interpretować bardzo ładną piosenkę. Oprócz tego będzie też nasza zabawa Co to za dźwięk? A po godzinie 17 porozmawiamy o tym, czy Mezalians w 2026 istnieje i to znów nawiązanie do lalki, o której mówią absolutnie wszyscy. No i jeszcze będą warsztaty rycerskie, to po 18.
0: No to zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie. Kuba z wami zostaje, a my słyszymy się jutro po 13 w Hejterskiej. Na razie, do usłyszenia. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy.

0: dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Pamiętam, że kiedyś noc z czwartku na piątek wśród studentów była najbardziej imprezowa. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jeśli tak zostało, to warto znać prognozę pogody. Dziś w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przyjaśnieniami. Miejscami możemy spodziewać się opadów deszczu, a wysoko w górach również opadów śniegu. Lokalnie będzie też mgła, która będzie ograniczać widzialność do 300 metrów. I to, co tygryski lubią najbardziej, temperatura. Ta minimalna wyniesie od 7 do 10 stopni, jedynie nad morzem od 11 do 13, a na Podhalu około 6.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Tupac i Dr. Dre to oni otwierają nasze dzisiejsze spotkanie. To California Love, ale nawet w Kalifornii nie mają tak dobrze jak u nas. Bo 4 dni, tyle w czwórce trwa tydzień pracy. My weekend rozpoczynamy w piątek, więc ja już teraz mogę dumnie ogłosić, że do piątku i do weekendu zostało 7 godzin, 50 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Tylko jedna zasada u nas panuje. Po robocie nie gadamy o robocie, o wszystkim innym jak najbardziej i do tych rozmów zachęcam. Co jakiś czas w czwórce nawiązujemy też do premiery serialu Lalka, no i do zbliżającej się premiery filmu Lalka, ale do samej lektury również. I gdyby Wokulski hipotetycznie związał się z Izabelą Łęcką, wiem, że teraz trochę fantazjuje, to można byłoby powiedzieć, to jest po prostu mezalians. I my dzisiaj chcielibyśmy zastanowić się, czy coś takiego jak mezalians w 2026 to w ogóle istnieje.
2: Co tam się nie podobało?
3: Słownictwo, wykształcenie. Wykształcenie no po prostu nie była zbytnio mądra, nie zapamiętywała rzeczy i się bardzo słabo wysławiała po prostu. Też nie zdała do 8 klasy, ale no jest to dość ważne, jeżeli chodzi o partnera. Uważam, że powinien być to wykształcona osoba.
0: Współczesny mezalians, to o nim porozmawiamy po godzinie 17. Po 18 warsztaty rycerskie. Będziemy gościć Roberta Szateckiego, który organizuje pokazy rycerskie, więc o władaniu mieczem, ale też o tym, jak ciężka jest zbroja na pewno dzisiaj pogadamy. Za kilka minut też będzie historycznie, bo pogrzebiemy z kolei wspólnie w radiowych archiwach w naszej zabawie. Co to za dźwięk?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dziękuję, Jędrusiu, za przypomnienie. Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki już za kilka minut, a my jesteśmy z wami do 19. Magda Żelazowska, Krzysiek Sagan i Kuba Jamrozek.

0: To Lil Piotruś i Dominika Płonka o ciszy. No ja cicho na pewno nie będę, tym bardziej, że chętnie oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki. Ale żeby nie było z drugiej strony tak łatwo, trzeba się wykazać. I umiejętnością kojarzenia faktów, i uważnością, i pewnie też po części wyobraźnią. Polskie Radio ma 100 lat, a my sięgamy do radiowego archiwum i tu zaczyna się wasze zadanie.
1: Co to za dźwięk?
0: Ciekawy jestem, czy wiecie. Dziś nowinka technologiczna i to taka, która miała zrewolucjonizować gastronomię. Czy wiecie, o jaki sprzęt chodzi? Posłuchajcie sami.
2: I jeszcze jedna nowość, która w niedługim czasie być może zrewolucjonizuje nasze domowe kuchnie.
3: Dzień dobry, proszę pani, chciałbym szybko coś ciepłego zjeść. Co pani może zaproponować?
4: Może kurcze pieczone.
3: A jak długo trzeba będzie czekać?
4: Około 7-8 minut.
3: To będzie pewnie odgrzewany kurczak.
0: No dobrze, i teraz pytanie do was. Jakiego kurczaka zjadł reporter Polskiego Radia, a przede wszystkim o jaki technologiczny, kuchenny przełom może chodzić? Dziś on wydaje nam się czymś zupełnie zwyczajnym, ale wtedy brzmiało to prawie jak kuchnia przyszłości.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Powtórzę po Jędrzeju. 226452100. Czekam na wasze telefony. Możecie stać się właścicielami zestawu gadżetów od czwórki.
1: Nowość na playliście.

0: To nasza nowość na playliście Top Down od Ojerimi. Ta australijska wokalistka ma 31 lat. Nie, żebym jej to wypominał. Wręcz przeciwnie, to jest bardzo młoda dziewczyna. No bo polskie radio jest dużo starsze. My mamy stówę na karku, ale z drugiej strony dzięki temu w naszym archiwum mamy też morze dźwięków.
1: Co to za dźwięk?
0: I dzisiaj wracamy do roku 1973 i słuchamy fragmentu warszawskiego tygodnika dźwiękowego. Nasz reporter testuje kulinarną nowinkę i próbuje przygotowanego w niej kurczaka.
2: I jeszcze jedna nowość, która w niedługim czasie być może zrewolucjonizuje nasze domowe kuchnie.
3: Dzień dobry, proszę pani, chciałbym szybko coś ciepłego zjeść. Co pani może zaproponować?
4: Może kurcze pieczone.
3: A jak długo trzeba będzie czekać?
4: Około 7-8 minut.
3: To będzie pewnie odgrzewany kurczak.
0: A razem z nami fan drobił na 100 sposobów Kamil. Halo, halo, cześć Kamilu.
5: Witam serdecznie, cześć.
0: Jak się miewasz i czy po obiedzie?
5: Można powiedzieć, że po obiedzie wracam z roboty, więc
0: no, to dobrze, że najedzony, bo ślinka pewnie nie cieknie. Można zastanawiać się, o jaki sprzęt chodziło. Rozumiem, że ty odpowiedź znasz na naszą zagadkę, na nasze pytanie.
5: Mam nadzieję, że znam odpowiedź.
0: Próbuj, ciekawy jestem.
5: Czy chodzi o prodisz?
0: Nie chodzi o prodisz. Bardzo ci dziękuję, Kamilu, ale całkiem niezła próba. Wszystkiego dobrego, szerokości.
5: Dzięki, na razie.
0: Chociaż pewnie i kurczaka można by tam wcisnąć. Halo, halo, cześć Kubo.
6: Halo, halo, cześć Kubo.
0: Dobrze cię słyszeć. Nie chodzi o prodisz, więc możesz rzucać kolejnym pomysłem. O jakie urządzenie chodzi?
6: To chodzi o kuchenkę mikrofalową.
0: No i oczywiście, to jest poprawna odpowiedź. Wielkie brawa dla ciebie. No było to wydarzenie. Kuchenka mikrofalowa, którą pewnie dzisiaj wiele osób przeklina, że to niezdrowe, ale niejednokrotnie ratowała nam i pewnie tobie też ratowała życie.
6: Zgadzam się 100%.
0: To co, sięgniemy jeszcze raz wspólnie do radiowego archiwum, żeby przekonać się, czy na pewno o

0: kuchenkę mikrofalową chodziła?
1: Jasne, jak najbardziej.
0: To słuchamy.
2: Dzień dobry, proszę pani, chciałbym szybko coś ciepłego zjeść. Co pani może zaproponować?
3: Może kurcze pieczone.
2: A jak długo trzeba będzie czekać?
3: Około 7-8 minut.
2: To będzie pewnie odgrzewany kurczak.
3: Nie, proszę pana, pieczony w mikrofalach, świeży kurczak. To są nowe kuchnie mikrofalowe produkcji Warelu, w których się piecze drób i wszelkiego rodzaju mięsa.
2: Kiedy te kuchnie wejdą już do seryjnej produkcji, o to trzeba się będzie spytać w zakładzie.
4: Produkcja seryjna zacznie się na początku trzeciego kwartału. Przewidujemy w tym roku wyprodukować 350 sztuk tych kuchenek.
0: I bardzo dobrze wiedział o tym Kuba, który od dziś jest właścicielem zestawu gadżetów od czwórki. Kubo, wielkie gratulacje.
5: Super, dzięki wielkie. Jeszcze takie ciekawostki związane z kuchenkami. Są takie książki kucharskie, gdzie do gotowania całych dań dla całej rodziny używa się tylko i wyłącznie kuchenki mikrofalowej.
0: Naprawdę? To jest możliwe?
5: W latach 90. w Stanach na pewno.
0: A powiedz, tobie się to zdarzyło? Czy ty masz taką książkę albo o niej słyszałeś, ale żebyś sam gotował w kuchence, to jeszcze nie?
5: Robiłem ciastko w kuchence mikrofalowej. Tak było parę lat temu, taki przepis słynny w internecie, gdzie się dostało wszystkie składniki do kubka, wrzucało na 3 minuty do mikrofalówki i wychodziła maszynka.
0: Naprawdę wychodziło?
5: Nawet całkiem smaczne było.
0: To ładne,
5: jak na mikrofalówkę.
0: Jeśli chodzi o gotowanie w mikrofalówce, jestem średni. Jak wkładam mleko, to potem sprzątam cały sprzęt. Niestety, tak czasem bywa. Kubo, wszystkiego dobrego i dobrego weekendu ci życzę.
5: Dzięki, wzajemnie, hej, hej.
6: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Możecie odetchnąć, ale też nastawić uszu, dlatego że dzisiaj do zdobycia jeszcze będzie jeden zestaw gadżetów czwórki, bo przed godziną 17 będę wam serwował naszą zabawę, tym razem w nawiązaniu do muzycznego Guilty Pleasure.

0: To Benny X i Quavo w czwórce. 34 minuty po godzinie 16. Sięgamy do archiwalnych audycji, bo rok 2026 jest rokiem Polskiego Radia, ale 2026 to jest także rok Mieczysława Foga i dlatego jego piosenki odkrywamy dziś, co czwartek właściwie na nowo. Autorem tekstu, jak i muzyki do piosenki Kiedy będziesz zakochany z 1937 roku jest Bronisław Chorowicz. Ten utwór powstał pierwotnie dla rewii Parada Warszawy i był wykonywany przez takich artystów, jak wspomniany przeze mnie Mieczysław Fok. Dziś natomiast w interpretacji Kasi Dyda.
1: Fok śpiewa, czwórka mówi.

Kiedy będziesz zakochany? Tak często pytają, dlaczego bez końca w piosenkach się śpiewa o raj i maju, o łzach i o bzach, o słowiku, tęsknocie i drzewach. I dziwisz się rymom, że

niemożliwe, że ciągle się ktoś tam w nich smuci. Przyznasz rację piosenkom, że są jednak prawdziwe, gdy ta jedna, ta jedyna cię porzuci. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz, że ją jednak bardzo kochasz. Gdy ci wtedy, przyjacielu, same z oczu łzy popłyną, mimo woli, rym, choć przykry będzie, szlochasz. Dawnych jasnych chwil wspomnienia, tak jak wiosna, wrócą znów i wyłączną będą treścią twych tęsknoty pełnych snów. I gdy wtedy ujrzysz w parku z pierwszej wiosny znane bzy, taki smutny ci się złoży rym do łzy. Dla mnie to jest tekst o rozstaniu, to po pierwsze, ale to jest też także tekst o tym, że niektórych emocji po prostu nie da się zrozumieć. Z zewnątrz trzeba je przeżyć i wtedy okazuje się, że nawet najbardziej ckliwa piosenka może być po prostu prawdą.

bez końca w piosenkach się śpiewa. O maju i raju, o bzach i o lzach, o słowiku, tęsknocie i drzewach. I dziwi się rymom, że ckliwe, że ciągle się ktoś tam w nich smuci. Przyznasz rację piosenkom, że są jednak prawdziwe, gdy ta jedna, ta jedyna cię porzuci. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz,

kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz, jak ją jednak bardzo kochasz. Gdy ci wtedy, przyjacielu, same z oczu łzy popłyną, mimo woli rym, choć przykry, będziesz lokasz. Dawnych jasnych chwil wspomnienia, tak jak wiosna wróci.

0: ujrzysz w parku z pierwszej wiosny znane bzy. Taki smutny ci się stworzy rym do łzy.
1: Czwórka, czwórka, to słychać.
2: To słychać.

0: Ten kawałek od Sofii nazywa się OOO i mam nadzieję, że wy też zrobicie OOO w momencie, w którym na naszej antenie pojawi się kawałek, który wpisuje się w trend guilty pleasure, czyli takiej muzyki, którą zna każdy, ale jak słuchamy, to raczej w ukryciu i specjalnie się tym nie chwalimy. I z tym wiąże się też nasza zagadka. Pytanie do was, o jaką artystkę chodzi?
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dzisiaj trudne, będą cztery podpowiedzi. Podbiła światowy rynek muzyczny na przełomie wieków jako nastolatka, a jej hit stał się globalnym fenomenem. To jest pierwsza podpowiedź. Druga, teledysk do jej piosenki wywołał kontrowersję. Zarzucano mu kreowanie wizerunku Lolity u nieletniej. Podpowiedź trzecia, pseudonim artystyczny tej dziewczyny pochodzi od francuskiego słowa, które oznacza wiatr Passat. No i czwarta podpowiedź. Piosenkarka ma na ciele wiele tatuaży. Do najbardziej znanych należy duża grafika przedstawiająca dzwoneczka z uniwersum Piotrusia Pana na plecach, a także postać Sailor Moon na ramieniu. O jaką artystkę chodzi? Czy wiecie? Czekam na telefony 226452100 do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To jeszcze raz, podbiła światowy rynek muzyczny na przełomie wieków jako nastolatka i hit stał się globalnym fenomenem. Teledysk do jej piosenki wywołał kontrowersję. Zarzucano mu kreowanie wizerunku Lolity u nieletniej. Pseudonim artystyczny tej dziewczyny pochodzi od francuskiego słowa, które oznacza wiatr Passat, i ma na ciele wiele tatuaży. Do najbardziej znanych należy duża grafika przedstawiająca dzwoneczka z uniwersum Piotrusia Pana i postać Sailor Moon. 226452100, czekam na telefony.

0: Dzisiaj w zabawie Co to za dźwięk mówiliśmy o kurczaku z mikrofalówki, a tu bardzo proszę Vince Staples i Blackberry Marmalade, czyli dżem albo konfitura z jeżyn. A jak smakuje bycie posiadaczem gadżetów od czwórki? Być może przekona się o tym Kamil.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Halo, halo, cześć Kamilu.
2: Cześć, witam. Cały czas chce mi się śmiać z mojego prodigia, którym walnąłem w konkursie wcześniej.
0: Ale ładne, ładne to było. Wyobraziłem sobie tego kurczaka z tego urządzenia akurat. No prodigia to jest coś, co będzie wracać pewnie, jeśli chodzi o sentymenty z lat ubiegłych. Powiedz jeszcze, jak nastrój przed weekendem. Masz jakieś plany, czy nie?
2: Tak, w planach jest... plany są sportowe. Grać w piłeczkę, jeździć na rowerze, bo ma być ładny weekend, więc takie są plany.
0: Słuchaj, to jak się pospieszę i pobiegnę na pocztę, być może trafi do ciebie kaszkietuwa od czwórki i bandanka idealna do tego, żeby wziąć ją do aktywności sportowych.
2: Ideolo.
0: Ale musisz się wykazać. Cztery podpowiedzi dla ciebie, a pytanie brzmiło, jaką artystkę chodzi. Uwaga, uwaga, podbiła światowy rynek muzyczny na przełomie wieków jako nastolatka, a jej hit stał się globalnym fenomenem. Teledysk do tej piosenki wywołał kontrowersję, bo zarzucano mu kreowanie wizerunku Lolity u nieletniej. Trzecia podpowiedź, pseudonim artystyczny tej dziewczyny pochodzi od francuskiego słowa, które oznacza wiatr passat. I czwarta podpowiedź, piosenkarka ma na ciele wiele tatuaży, do tych najbardziej znanych należy duża grafika przedstawiająca dzwoneczka z uniwersum Piotrusia Pana i postać Sailor Moon na ramieniu. O jaką artystkę chodzi?
2: Alizé.
0: To jest oczywiście Alizé. Wielkie brawa dla ciebie, Kamilu. Powiedz, która z tych podpowiedzi była tą kluczową, jeśli chodzi o tę zagadkę?
2: No, jej największy hit, Moi Lolita, więc no tą Lolitą skojarzyłem.
0: Ale ładny francuski akcent. To słuchaj, możemy się zabawić, że ty będziesz teraz dziennikarzem muzycznym i zrobisz coś takiego przed wami, Alizé i Moi Lolita?
2: A przed państwem teraz w Radio Czwórka Alizé i jej najlepszy utwór Moi Lolita.
0: No to słuchamy.
1: Nie oceniamy, słuchamy.
0: Czy wy jeszcze pamiętacie ten teledysk, który wywołał takie kontrowersje? Myślę, że dzisiaj warto go odpalić. Ciekawy jestem, czy faktycznie podzielacie te zdania tych wszystkich, którzy zarzucali mu kreowanie wizerunku Lolity u nieletniej. Posłuchajcie tego kawałka.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Myślę o pogodzie i zastanawiam się, czy powinienem się nią zachwycać. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Chyba nie do końca, bo w piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przyjaśnieniami. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, a w Tatrach lokalnie także słabych opadów śniegu. Chociaż ostatnie dni do tego akurat nas przyzwyczaiły, że w górach pada i to dość mocno, ale jutro słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni, w rejonach podgórskich od 10 do 13, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: No moim zdaniem weekend jest już na wyciągnięcie ręki. My rozpoczynamy go w czwórce w piątek, więc ogłaszam. Do piątku zostało 6 godzin, 51 minut i 39 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam, tu się nic nie zmienia. W lalce Prusa, o której ostatnio jest bardzo głośno, Stanisław Wokulski ma pieniądze, ale nie ma odpowiedniego pochodzenia i pozycji towarzyskiej. Z kolei Izabela należy do elity, dla której samo bogactwo jednak nie wystarcza. No i można powiedzieć wprost, ich relacja to mezalians. I nie ukrywam, że ta literacka historia, już teraz pewnie też serialowo-filmowa, zainspirowała nas do tego, żeby spytać was dziś o to, czy coś takiego jak mezalians w 2026 istnieje. Czy my nadal oceniamy partnera także przez pryzmat zawodu, pieniędzy, mieszkania, znajomych czy rodzinnego zaplecza? Pytanie bezpośrednie już na stówę do was. Czy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata? Kto inaczej zarabia, ma inne wykształcenie, prowadzi zupełnie inny styl życia, czy pochodzi z innego środowiska? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Czy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata? 226452100. Co może być największą przeszkodą? Różnica pieniędzy, wykształcenia, stylu życia, czy może jednak środowiska? Do godziny 19 jesteśmy razem z wami. Magda Żelazowska, Krzysiek Sagan, Kuba Jamrozek. Ale już teraz dołącza do nas muzycznie Michał Anioł. Posłuchajcie tego kawałka od niego. Nosi on tytuł Spotkam.

To Armand van Helden w czwórce w Lalce Prusa, o której dzisiaj i w ogóle w ostatnich tygodniach mówimy bardzo szeroko w czwórce. Wokulski ma pieniądze, ale nie ma odpowiedniego pochodzenia. Z kolei Izabela należy do elity, dla której samo bogactwo nie wystarcza i już mamy mezalians. A jak taki mezalians wygląda w 2026 roku? Czy wy na przykład weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata i teraz ten inny świat można rozpatrywać?

0: na bazie zamożniejszej rodziny, albo tego, że ktoś ma zupełnie inne wykształcenie, wyższe albo niższe, albo obraca się w innym środowisku. Jak to u was wygląda? 226452100. Czy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata?
1: Po robocie.
0: Kiedy pojawia się sprawa mezaliansów, to pojawia się również sprawa rodzinna i sprawa rodziców. I dlatego właśnie Weronika Puszkar postanowiła sprawdzić, czy my w ogóle znamy takie sytuacje, kiedy rodzicom nie podobał się nasz partner, chociażby ze względów finansowych albo w związku z wykształceniem.
2: Serio, są tacy ludzie, którzy w taki sposób oceniają drugiego człowieka. Ktoś patrzył na drugą połówkę źle, w sensie z rodziców, bo po prostu, nie wiem, nie miał studiów. Albo ta córka była z bogatej rodziny, a ten chłopak pracował w McDonaldzie na przykład, nie? I po prostu dla nich to było takie uwłaczające, że jak tak można? Okropne.
3: Boją się, że to dziecko będzie ciągnięte w dół?
2: Tak może być, że właśnie będzie odciągane od, że tak powiem, marzeń rodziców, a będzie chciało iść swoją drogą i ta droga nie będzie się podobała rodzicom, niestety, więc...
0: No i tutaj też pojawia się bardzo krótkie pytanie, czy to wszystko wynika z troski?
4: Jak najbardziej, no bo rodzice też są po tych, że tak powiem, przejściach, oni mają większe doświadczenie życiowe, no i też w jakiejś tam mierze mogą ocenić, tak, widzą na pewno te rzeczy, które zakochane oczy tej drugiej osoby nie widzą.
0: Pewnie macie różne historie rodzinne, więc jestem ciekawy, czy wy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata, ten zupełnie inny świat biorę w cudzysłów.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Jak powtórzę, to się chyba nie obrazicie. 226452100, a to Jungle Brown.

0: Dwa Sławy i Gruby Mielski w czwórce. Nie mam siły. Ja siły mam bardzo dużo i mogę w nieskończoność pytać was o to, czy wy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata. 226452100. Czekam na telefony, a to pytanie zadaję nieprzypadkowo, dlatego że wszyscy mówią teraz o lalce Bolesława Prusa. Tam mieliśmy Stanisława Wokulskiego, Izabelę Łęcką. To był mezalians. Tylko że to lata temu. A w 2026, czy w ogóle takie pojęcie jak mezalians jeszcze istnieje? To znaczy, czy to ma znaczenie, że ktoś jest z bogatego domu, a ktoś inny z mniej zamożnego, że ktoś ma wyższe wykształcenie, ktoś nie ma żadnego. Czy tutaj jakiekolwiek znaczenie ma właśnie fakt, że jesteśmy z różnych światów, czy absolutnie nie? W 2026 o mezaliansie mowy nie ma.
1: Po robocie.
0: Czekam oczywiście na wasze historie, czy wy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata. Natomiast taka historia, to jest też historia, którą znaleźć można w reportażu Katarzyny Błaszczyk. Jest to historia Marleny i Wirena, który dla kobiety z Polski, z Indii, wyjechał właśnie do nas, a konkretnie do Elbląga. Tytuł tego reportażu to Mezalians albo Historia pewnej ucieczki.
2: Ja na początku nie wiedziałam w ogóle nawet, ile on ma lat, bo między nami jest spora różnica wieku. Jest aż 13 lat różnicy wieku i ja nie wiedziałam, że on jest o tyle młodszy, bo gdybym to od początku wiedziała, to może ta znajomość potem dalej by tak nie rozkwitła, bo od razu by mnie coś zastopowało, prawda, że tyle młodszy facet to na pewno nie jest dla mnie. Dowiedziałam się o tym dopiero później, dużo później, ale to już było za późno, bo ja już byłam w nim zakochana, także było mi wszystko jedno już wtedy, ile on ma lat.
3: Scena trzecia. Reakcja rodziców.
4: Mówiłem do mamy, że kocham tą dziewczynę. Ale moja mama zrozumiała. Ale też nie aż tak bardzo, bo wiadomo, stare zwyczaje, tak? Że żona to hinduska, a nie jakiś z innego kraju. A akurat uwiknęła to. A ile ma wiek? Marlena jest 13 lat starsza ode mnie. Kiedy to słyszała,

0: to już widzę, że mama się robi czerwona, że już zaczyna stresować.
1: Ile miałeś wtedy lat? Ile lat miała Marlena?
0: Ja 23. A Marlena... Niecałe 36. A mama pyta, ma dzieci? A że tak, ma córkę z pierwszego związku. To od razu był ryk. Ryk, krzyki mocne, że wariowałeś wszystkiego. Potem mama mówi, ale niestety tą rzecz muszę mówić do taty twojego. Pierwsza rzecz, co tata robił, wszedł do komputera, wyrwał kabel do internetu, który jest, i mówi, że nie ma. Ja muszę po prostu wrzucić tą dziewczynę w swoich myślach, sercu, wszystkiego, bo to jest źle. Ale ja jej kocham. Nie ma. Od tego momentu zaczynał ten bunt.
2: Scena czwarta. Bunt.

0: Ja jestem jedyny buntownik w rodzinie i moja rodzina to jest praktycznie lekarze albo coś mają wspólnego z lekarzami. Sobie wybrałem studia nie lekarskie, tylko informatyczne i pracę znalazłem idealną, bo w pracy był dostęp do internetu, więc miałem łatwy dostęp, żeby porozmawiać z Marleną.
1: Ciekawe, co dzisiaj u bohaterów. To fragment reportażu Katarzyny Błaszczyk i historia Marleny i Wirena, który dla kobiety z Polski, z Indii wyjechał, jak wspominałem, do Elbląga. Mezalians albo historia pewnej ucieczki, tak nazywa się ten reportaż. A my pytamy was dziś o to, czy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata. Jakie są wasze historie? 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.
1: To już 28 minut po godzinie 17. Astro, no.

0: Milky Mall Grab Just The Way You Are. Tak gramy specjalnie dla was 34 minuty po godzinie 17. Czy weszlibyście w związek z kimś z zupełnie innego świata? Czekam na telefony 226452100. Panowie, wyobraźcie sobie sytuację, że możecie ożenić się z kobietą, która ma dużo, dużo, dużo, dużo więcej kasy niż wy. Zarabia dużo więcej. Wchodzicie w to? Czy jednak to uderza w męską dumę? I odwrotnie też możemy to pytanie postawić. To do was, drogie panie. Jak na to patrzycie? 226452100.
1: Po robocie. Po robocie.
0: W powieści Lalka słowo mezalians jest z nią ściśle związane, ale czy w roku 2026 też w ogóle jest na nie miejsce? Podejrzewam, że może być różnie, w zależności od opinii. Czasem zresztą do gry wchodzą tutaj rodzice, bo to oni są największymi przeciwnikami relacji. Rodzicom różne cechy naszych partnerów mogą się nie podobać.
2: Taka sytuacja była, ale to bardziej chodziło o charakter, nie o jakieś pieniądze.
3: Czyli co tam się nie podobało?
2: Słownictwo, wykształcenie. Wykształcenie no po prostu nie była zbytnio mądra, nie zapamiętywała rzeczy i się bardzo słabo wysławiała po prostu. Też nie zaraz do 8 klasy, ale no jest to dość ważne. Jeżeli chodzi o partnera, uważam, że powinien być to wykształcona osoba.
0: Też znam taką historię. Kiedyś potencjalny partner mojej koleżanki napisał słowo żubr przez RZ, no i czar prysu. Skończyły się romanty.

0: szansę na gadu-gadu.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Czekam na telefony. Panowie, czy ożenilibyście się z kobietą, która zarabia dużo, dużo, dużo więcej niż wy? 226452100.

0: tytule tego kawałka słowa te gusto, czyli dosłownie, czy ci się podobam, 226452100. To mogłoby być też pytanie nawiązujące do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Czy ożenilibyście się z kobietą, która ma dużo więcej pieniędzy niż wy? Zarabia dużo więcej. Drodzy panowie i drogie panie, w drugą stronę, czy wy weszłybyście za faceta, który zarabia dużo, dużo więcej? Czyli pod kątem finansowym to są trochę dwa różne światy. Ciekawy jestem, jak do tego podchodzicie.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: 226452100. No właśnie, hasło Mezalians często z pieniędzmi się wiąże. Czy pieniądze w związku są naprawdę tak ważne?
2: Wybierając sobie partnera, są tak zwane podwaliny związku, czyli takie rzeczy, które czasami nie podlegają dyskusji, bo na przykład są już w naszym życiu tak bardzo utarte, że ciężko będzie je dopasować do tej osoby, z którą się związujemy, więc w miarę jak człowiek się starzeje, to znaczy dorośleje, to dobieramy się na podstawie właśnie tych podstaw, tych najważniejszych rzeczy, czyli właśnie finanse, czyli na przykład kwestia nawet religii w partii politycznej, podejścia do wychowywania dzieci, w ogóle do tego, czy chcemy mieć dzieci. Także w kwestii finansów tak jak najbardziej.
0: Próbuję sobie to wyobrazić. Ona za PiS-em, a on za Koalicją Obywatelską. Czy naprawdę to może się udać?
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: 20 minut pozostało do godziny 18:00.

0: DJ 600 V i stereofonia, ten kawałek to dźwięki stereo. Czwórki po robocie słuchacie w czwartek. Dziś 24 września. 13 minut pozostało do godziny 18.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj dzień stylistów rzęs i mógłbym teraz powiedzieć, że będzie słodko, bo będziemy składać im życzenia. Zaraz wleci jakiś kupiden z fledem prostym. Dziewczynki będą sypać kwiaty. Oczywiście 100 lat. Wszystkiego najlepszego dla stylistów rzęs. Ale nie ukrywam, że bardziej niż to święto zainteresowało mnie pytanie, po co nam, jako ludziom, w ogóle są rzęsy. Postanowiliśmy to sprawdzić, a odpowiedź na to pytanie zna okulistka Beata Kaszyńska.
2: Rzęsy są jednym z elementów aparatu ochronnego oka i spełniają swoją funkcję. Nie tylko do malowania, tylko też do ochrony przed kurzem, przed alergenami, przed ciałem obcym i przed parowaniem z oka łez.
3: Czyli im gęstsze, tym lepsze dla naszego oka, bo na przykład lepiej chronią naszą gałkę przed tym wszystkim, o czym pani wspomniała?
2: Też nie do końca, no bo są ludzie, którzy mają, czy dzieci mają przepięknie długie rzęsy i ja nie spotykam się w swojej praktyce, żeby z tego powodu były jakieś choroby. Są ludzie, którzy mają bardzo krótkie rzęsy i też żyją.
3: Czy o rzęsy trzeba dbać tak samo jak o na przykład włosy, które mamy na głowie?
2: Tak samo, dlatego że rzęsy wyrastają z mieszków włosowych, gdzie są bakterie naturalnie, które się tam znajdują. Przede wszystkim gronkowce słynne i każdy się tego boi, ale to tam musi być, musi bytować i one są we względnej równowadze. No jakiekolwiek zapalenia w tym miejscu, czy nieprawidłowa produkcja gruczołów łojowych, które się w tym miejscu znajdują, jeżeli są te rzęsy po prostu niemyte normalnie, tak jak się myjemy, no to może doprowadzać do zapaleń.
0: Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Włosy umyłem, zęby też, ale rzęs nie wyszorowałem.
1: No coś podobnego.
0: Po godzinie 18 w porobocie, natomiast warsztaty rycerskie. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami, bo to nasza tradycja, że w trzeciej godzinie naszego spotkania od poniedziałku do czwartku uczymy się nowych rzeczy. A jak wyglądają walki rycerskie i czy każdy może zacząć? O tym na pewno pogadamy i padnie też jedno podstawowe pytanie. Ile dzisiaj waży zbroja rycerza? Magda Żelazowska, Krzysiek Sagan, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19. Okay, so it's just like...

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filmy.

0: Harmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Dzisiaj temperatura maksymalna wyniosła 15 stopni. Jutro może być nieco cieplej. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Jutro ta maksymalna temperatura wyniesie od 14 do 17 stopni, w rejonach podgórskich od 10 do 13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Uważajcie natomiast na deszcz. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, rano też mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dwa zespoły, jeden cel,

0: i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Po reklamie.

0: Jeśli wydawało wam się, że w tym kawałku Runway pojawiła się Lady Gaga, to tak, tak, tak, mieliście rację. 8 minut po godzinie 18. Dobra wiadomość jest taka, że na horyzoncie weekend, bo my z weekendem startujemy w piątek, w czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni. Weekend rozpoczynamy w piątek, do którego zostało 5 godzin, 52 minuty i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: A przed nami warsztaty rycerskie. Za kilka minut wkroczy do naszego studia Robert Szatecki, który od ponad 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi. Mam nadzieję, że opowie o tym, jak wygląda trening od kuchni. To znaczy, czego uczą się początkujący, jak bezpiecznie posługiwać się mieczem, ile waży zbroja. No i co tak naprawdę dzisiaj daje przewagę podczas walki? Czy to jest siła, szybkość, technika, czy doświadczenie? Będzie więc bardzo, ale to bardzo praktycznie.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Na wieży Magda Żelazowska, pokonać smoka próbuje Krzysztof Sagan. Ja donoszę dzisiaj kanapki. Jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: To Evidence i You. You to ja mogę powiedzieć do naszego gościa, który jest w studiu.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Jest nim Robert Szatecki, rycerz, trener, promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi. Stworzył też Centrum Dawnych Sztuk Walki. No i jest częścią pokolenia Władcy Pierścieni. Dzień dobry, cześć Robercie.
2: No jakby tak powiedzieć, tak jest.
0: Rzeczywiście. No jest, od tego się zaczęło, ale rozmawialiśmy o tym, że nie będziemy pytać o początki, no bo to takie oczywiste. Kto dzisiaj się zajmuje walkami rycerskimi? To są ludzie, którzy są pasjonatami historii czy sportu?
2: No i to jest właśnie bardzo takie szerokie pytanie, bo w tym środowisku znajdą się i tacy ludzie, i tacy ludzie. Są ludzie, którzy się interesują fantastyką i tylko fantastyką. I
0: ta to trzecia grupa.
2: To ich ściągnęło. Są ludzie, którzy interesują się rekonstrukcją historyczną, taką, żeby mieć stroje tak, jak były w epoce i odtwarzać jakby te elementy historycznych tradycji różnych, a także często misji, żeby rozpropagować historię pomiędzy ludźmi. Trzecia grupa to po prostu sport, który też oczywiście trochę się dzieli, no ale się zajmuje czymś takim jak sportowe walki rycerskie, czyli docelowo walczymy w pełnych zbrojach stalowych, na turniejach, jeździmy po całym kraju, nawet po całym świecie. Co roku są mistrzostwa świata gdzieś robione.
0: Robert to w ogóle się nie przyzna do tego, ale wygrał kilkaset walk i zdobył medale na rycerskich mistrzostwach świata.
2: Tak było, ale aktualnie jestem trenerem i się skupiam na tym, żeby być jak najlepszym trenerem dla moich zawodników. Jestem bardzo dumny, kiedy oni wyjeżdżają i wracają z kolejnymi medalami.
0: Podejrzewam, że jeśli chodzi o sport, jakim są walki rycerskie, no to tu jednak tę przewagę będą mieli ludzie, którzy jakąś tężyznę fizyczną mają, a niekoniecznie są pasjonatami historii. Chyba, że się mylę i znasz takie przypadki, że jest zupełnie inaczej.
2: Znaczy, na pewno tężyzna to jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, że trzeba być wysportowany i to nie ma co ukrywać, to jest normalny sport, poważny i profesjonalny. Więc zaczynamy i tak naukę od tego, żeby stworzyć podstawy sportowe, podstawy fizyczności. I to jest najważniejsze. A to, czy ktoś będzie duży czy mały, no to już jest kwestia konwencji, w jakiej będzie walczył, no bo są różne konkurencje rycerskie.
0: Ja zaczynam od tej tężyzny, dlatego że no zbroja to jest taki podstawowy atrybut pewnie rycerza. Miecz i jeszcze dodatkowo tarcza, a to swoje waży.
2: Tak, to waży, no ale pamiętajmy, że waga zbroi jest uzależniona od tego, jak duży jest właśnie wojownik. Wojownik, który jest duży, wysoki, barczysty, no będzie musiał sobie i tak nosić więcej kilogramów niż zawodnik, który będzie o połowę od niego niższy.
0: A twoja zbroja ile waży?
2: No moja zbroja waży 20 kg, do tego dochodzi jeszcze tam miecz 1,5 kg, tarcza około 2 kg. Gdyby to była w ogóle zbroja historyczna, to naprawdę byśmy jeszcze dołożyli kolczugę 5 kg, tak?
0: Ale powiem ci, że myślałem, że to może ważyć więcej, bo zdradziłem ci też przed naszym spotkaniem, że miałem kiedyś taki pokaz w podstawówce mojej, wzięli kolegę na środek, przyszedł rycerz, założyli mu zbroję, a jak go puścili, to on po prostu padł jak długi, to znaczy ta zbroja kompletnie go przeważyła.
2: Bo to jest trochę tak, że zbroja, żeby była dobra, to musi być zrobiona pod ciebie, wygodna i dopasowana. Zazwyczaj jest tak, że właśnie chodzą te pokazy szkolne i ludzie przewożą różne zbroje, żeby dzieciaki zakładały, to te zbroje to są takie bardzo stare zbroje z rekonstrukcji historycznej sprzed 20 lat. Za ciężkie, źle zrobione, no i niedopasowane do danego wojownika, że tak powiem.
0: Czyli ta zbroja sportowa to będzie coś zupełnie innego.
2: No tak, zupełnie co innego. To jest realnie, to rycerz w takiej zbroi jest w stanie wszystko zrobić, co potrzebuje zrobić. Jest w stanie upaść, wstać, wejść po drabinie. Zresztą było tak samo w historii, bo pamiętajmy, że zbroje historyczne, wojenne, te, które na pole bitwy wyjeżdżały, w nich rycerze wychodzili, no to były zbroje, w których wojownik musiał być w pełni sprawnym wojownikiem. Tam nie ma miejsca, żeby ona była niewygodna, przeszkadzała mu. On musi być w stanie wszystko zrobić. Zresztą na YouTubie, jak państwo sobie poszukają, są filmiki porównujące wyposażenie współczesnego żołnierza, strażaka i rycerza, którzy mają robić tor przeszkód. I tak naprawdę te czasy, które osiągają poszczególne osoby, są bardzo podobne, w sensie, że każdy wojownik z każdego czasu jest w stanie dojść do swojego maksimum człowieka, bycia człowiekiem naprawdę. A sprzęt to tylko mu przeszkadza, no to przewalczy.
0: Ale powiedz, gdzie się kupuje taką zbroję? To się zamawia, czy jak to wygląda w praktyce?
2: Prawda jest taka, że to się zamawia. Są rzemieślnicy, którzy to robią. Często mam pytania w stylu, czy sami to sobie robicie gdzieś w garażach. Nie, nikt to już nie robi dzisiaj w garażach. Są profesjonalne firmy, które to robią. Choćby pod Warszawą współpracujemy z dużym zakładem zbroi mistrzowskim, jakby to można było nazwać. No to chłopaków jest tam trójka, mają maszyny normalne, prasy, mają palniki, robią to częściowo historycznie, a częściowo tak, żeby było szybciej i lepiej. No i prawda jest taka, że oni są w stanie w trójkę tam wysyłać tych 10 zbroi miesięcznie. I co ciekawe w ogóle, i główny rynek zbytu to jest nie Polska, a Stany Zjednoczone.
0: Ciekawi mnie, czy gdybym chciał przyjść do ciebie na pierwsze zajęcia, to od razu

0: powinienem z tą zbroją.
1: Dawno temu, jak zaczynaliśmy walki rycerskie wprowadzać na ten rytm sportowy, to tak było. No ale to wiadomo jest duży problem, no bo po pierwsze ludzie nie mają zbroi tak o tak w domu. Po drugie, nawet jakby chcieli mieć zbroję, to jedna rzecz to pieniądze, a druga rzecz czas oczekiwania na wykonanie jej. Tak średnio pół roku się czeka. Więc wiele osób, które by przyszło tak na taki trening, chcąc być w zbroi i czekając pół roku, żeby im się odechciało. Dlatego wprowadziliśmy treningi na broń miękką. Wystarcza, jest taki bardzo prosty, podstawowy zestaw. Hełm, tarcza, miecz. Wszystko jest z pianki, z rdzeniem twardszym w środku. I tym zestawem uczymy się wszystkich podstaw, a nawet wiele zaawansowanych elementów.
0: Ja uwielbiam oglądać na Igrzyskach Olimpijskich szermierkę. Ciekawi mnie, ile szermierki jest w walkach rycerskich, ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Naszym gościem jest Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, twórca Centrum Dawnych Sztuk Walki.
2: Relaksik.
0: Bo trwają warsztaty rycerskie w czwórce.

0: Optometry o kometach, 25 minut po 18.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: W czwórce trwają warsztaty rycerskie, bo razem z nami Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi, stworzył też Centrum Dawnych Sztuk Walki. Chyba będę to powtarzał, że tworzy też pokolenie Władcy Pierścieni, bo od tego wszystko się zaczęło. Robercie, jak dzisiaj ktoś przychodzi, zaczyna swoją karierę, powiedzmy, w świecie rycerskim i zaczyna też startować w zawodach, to na czym te zawody polegają? Ile w tym jest szermierki, którą ja na przykład kojarzę z Igrzysk Olimpijskich?
2: I to jest tak. Ktoś może trenować szermierkę historyczną, gdzie będzie całkiem sporo szermierki tej takiej olimpijskiej. No ale ja się zajmuję walkami rycerskimi sportowymi, które bardziej są podobne, jakby tak porównywać, do boksu czy do MMA, tylko że z posiadaniem broni w ręku, niż do typowej szermierki. Są pewne elementy, które są przydatne, jak zrozumienie dystansu, pracy, pewne operowanie bronią też czasem, ale jednak trzeba pamiętać, że u nas w walkach rycerskich nie ma jednej kluczowej rzeczy, nie ma pchnięć. Nie wolno nigdy bronią pchać, każdy cios musi być rąbany lub cięty, więc to drastycznie zmienia jakby elementy te walki, tak?
0: Nie ma też kalafiora.

0: uchu.
1: Na szczęście nie ma, bo są hełmy.
0: No właśnie, są hełmy.
1: Zresztą co jest ciekawe, mam bardzo dużo adeptów, którzy przychodzą do mnie do klubu trenować, którzy są takimi wielkimi kafarami, mają jakieś prace w stylu windykator, albo na przykład jest albo to jest prawnik taki. I on wprost mówi, że on chodzi tutaj, bo mu się super podoba. Ale on chciał też chodzić na boks. Ale on się bał. Bał się tego, że będzie nocą pobijany, odmiał twarz. I jako będzie chodził na tą salę sądową. Albo tamten gość, jak będzie otwierał, jak mu będą otwierali drzwi. Jak się będą go bali, jak będzie pobijany cały czas. A tutaj masz jednak sport walki, gdzie nie ma udawania. Jest zupełnie na poważnie.
0: A adrenalina jest.
1: Adrenalina jest. Ale masz jednak hełm. Coś, co chroni tobie tą twarz i nic na niej nie dzieje.
0: A powiedz, są w ogóle jakieś takie diody na zbroi, kiedy bierzesz udział w zawodach? Bo jakoś się liczy punkty.
1: Tak, do tego są wyszkolone składy sędziowskie, które liczą punkty. Walka jest w ogóle taka właśnie, że nie ma potrzeby być diod, bo dioda by wskazywała, że jest do trafienia i rozejście. U nas nie ma walki do trafienia i rozejście, to jest walka ciągła w danym limicie czasu. Bo ta walka ma być jak najbardziej widowiskowa i jak najbardziej epicko wyglądać.
0: Czyli rozumiem trochę takie oceny na bazie boksu, jak w boksie.
1: Dlatego porównywałem tam krótko już do boksu i demo, no bo rzeczywiście sędziowie są różne systemy sędziowania, ale takie najprostsze są takie, że realnie liczą każdy mocny cios, to jest jeden punkt. No i później po walce wiadomo, który ze zawodników zwyciężył.
0: A ile taka walka trwa?
1: No i znowu
0: to zależy pewnie.
1: To wszystko zależy. Standardowo od 1,5 do 3 minut. 3 minuty to jest bardzo dużo. 1,5 minuty to jest tak dosyć chillowo.
0: No ktoś by powiedział, że nie, no to krótki czas, pełen luz. Ale weźmy pod uwagę to, że jednak ta zbroja waży te 20 kilo. 1,5 kilograma to miecz, będzie
1: który
0: miecz.
1: Jest na granicy wysięgnięcia, tak? On daleko pracuje, więc jest dużo większa ta waga się wydaje.
0: Jest do tego tarcza i w przypadku też tego rycerstwa historycznego to będzie kolczuga.
1: Że byłaby kolczuga.
0: 5-kilogramowa.
1: Przy czym pamiętajmy, że rycerz historycznie to głównie na koniu walczył. Więc to też trochę inaczej. To też nie można tego porównywać wszystkiego.
0: Powiedziałeś o tym, że przychodzą prawnicy, przychodzą windykatorzy, czyli właściwie ludzie z każdej innej parafii trochę, tak,
1: tak
0: zawodowo.
1: Jest tak, w klubie w tym momencie umie trenuje 200 osób w miesiącu. I wiadomo, że wśród tych 200 osób, które przewijały się przez klub, są przedstawiciele każdej dziedziny, jaką sobie wymyślimy. Prawie na pewno znajdziemy tam każdy zawód, jaki może sobie wymyślić, to tam będzie ktoś. Bo to nie chodzi o to, kim jesteś na co dzień, tylko chodzi o to, co ciebie interesuje. A też dużo osób jest takich, że kiedyś chciało, jak było młodsi, minęło lat 10, 20 i teraz na 40 sobie przychodzą, a będziemy teraz rycerzami.
0: Centrum dawnych sztuk walki, więc liczba mnoga, rozumiem, że bronie są różne, nie tylko miecz.
1: Tak, no, są różne bronie. Wiadomo, że najważniejsze w walkach rycerskich jest miecz i tarcza, ale też miecz długi, osobne treningi broni drzewcowej, czyli halabard i włóczni, szabla. Elementy zapasów też są, bo to też mało kto wie, że historycznie były zapasy europejskie. One także się włączają w to, bo szczególnie walki drużynowe, jak mamy, gdzie jest wielu zawodników na wielu zawodników, tam jest bardzo ważne to, żeby umieć przeciwnika skutecznie obalać na ziemię. No bo to eliminuje ich z walki.
0: A co się cieszy największym wzięciem? Ja obstawiam, że jednak walki rycerskie na miecze.
1: Tak, tak, tak. Większość ludzi przychodzi na miecze. Teraz z racji na Wiedźmina masa ludzi przychodzi na miecz długi od razu, że chcą koniecznie miecz długi. Ja zawsze proponuję miecz i tarczę na początek, bo to jest najprostszy system. Bardzo łatwo jest się wdrożyć w miecz i tarczę, żeby na treningach nie obrywać i czuć, że jest się w stanie rywalizować nawet z osobami, którzy dłużej trenują.
0: Ciekawy jestem, czy pan Wołodyjowski sprawił, że jeśli chodzi o te największe koty wśród rycerzy na świecie, to są właśnie Polacy, czy jednak nie, ale o tym będziemy mieli okazję porozmawiać, bo Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, jest razem z nami. Robert jest też twórcą Centrum Dawnych Sztuk Walki.
2: Czego to ludzie nie wymyślą?
0: Trwa warsztatowa część po robocie. Dzisiaj warsztaty rycerskie.

0: Niektórzy twierdzą, że w radiu czas biegnie zupełnie inaczej. 33 minuty po godzinie 18.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: A wśród tych osób jest Robert Szatecki, rycerz, trener i promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi. Jest też twórcą Centrum Dawnych Sztuk Walki. Jeśli chodzi o ten aspekt rycerski, dla ciebie, kiedy walka trwa, to też ten czas inaczej biegnie, tak jak w radiu?
2: Tak, to zupełnie inaczej. Szczególnie wiadomo, że czas walki po prostu jest taki, że czasem jak wygrywasz i ty napierasz na przeciwnika i masz ten impet, to jest aż za krótki, w sensie to nie czujesz o czasu, wydaje się, że ucieka bardzo szybko, bo ty wygrywasz, bo ty się nie męczysz, ty męczysz przeciwnika. No a czasem w drugą stronę, że to jednak przeciwnik przejął inicjatywę, on na ciebie napiera, jego kolejne ciosy na ciebie spadają i już tak się modlisz, żeby już był koniec tej rundy, bo...
0: Żeby można było się odkuć
2: chwilę
0: potem kolejnej.
2: Chwilę odetchnąć, przemyśleć, jak walka poszła i co było źle i w kolejną rundę wejść na pełnej sile ponownie. No i właśnie te momenty to takie, że ta walka często tak się ciągnie, że to niewyobrażalne. Te sekundy ostatnie.
0: Wygrałeś kilkaset walk, zdobyłeś medale na rycerskich mistrzostwach świata. To jest trochę tak, że Polacy są takimi kotami w tym świecie rycerskim, czy nie do końca?
2: Tak, znaczy bardzo jesteśmy mocni w walkach rycerskich, sportowych. Był moment, że byliśmy w pierwszej, walczyliśmy o podium, ale co ja mówię? Ja źle mówię przecież, bo ja trochę tak myślę moimi czasami, kiedy ja walczyłem. Wtedy były dwie federacje, a to już nie ma do tego wracać. W tym roku jest tylko jedna federacja, federacja IMCF, International Medieval Fighting Championship, i w tym roku Polacy zdobyli najwięcej medali złotych. Ode mnie zawodników było... Chyba 8 medali ode mnie było z Centrum Dawnych Sztuk Walk.
0: Czyli ty po prostu produkujesz złotych medalistów Mistrzostw Świata Rycerskich.
2: Tak, a w tym roku w ogóle... Ale jeszcze ciekawie było rok temu, bo rok temu Mistrzostwa Świata były w ogóle w USA. To tyle szokujące, że rycerz z Polski musiał lecieć do USA, żeby walczyć w Mistrzostwach Świata.
0: Ale to słuchaj, chyba nie z walizką taką zwykłą rejsową, bo na 20 kilo tam można...
2: Nie, to się nadaje bagaż sportowy, chociaż trzeba przyznać, że zawsze jest tym problem i pewien strach.
0: No ja myślałem właśnie, że nie wiem, co to bez żadnej bielizny, tylko sama zbroja w tej walizce, nie, ale no, nie.
2: Duży szczęście nadbagaż się robi. Wiem, że kadra duńska w ogóle robi tak, że miesiąc wcześniej wysyłała rok temu paletę. No i paleta z zbrojami poszła.
0: Słuchaj, jesteś takim kinomaniakiem, jeśli chodzi o takie filmy, które jakkolwiek opowiadają o rycerzach?
2: I to właśnie, często ludzie się dziwią, że nie. Dlatego, bo ja mam rycerstwo na co dzień i miecze. I tak naprawdę, jeżeli bym miał jeszcze coś oglądać o średniowieczu, czy grać w gry średniowieczne, to już mam naprawdę go przesyt.
0: Pytam dlatego, że zastanawiam się, czy kino dzisiaj i gry komputerowe dobrze pokazują to, jak wygląda technika rycerzy, i w ogóle podejście do tego sportu, czy absolutnie nie? Że jest tam dużo takich błędów z twojej perspektywy tej fachowej.
2: Znaczy prawda jest taka, że film rządzi się swoimi prawami. Film musi być widowiskowy, a nie musi być historyczny. I ciężko, żeby ze świecą szukać, z tego co wiem, filmu, gdzie byłaby historyczna technika. Co do gier, tu mamy troszkę inną sytuację, bo mamy gry, które bardzo idą w kierunku historycznym.

0: różnych technik, no choćby to Kingdom Come Deliverance, co było czeska gra czeskiego studia o rycerzu, o wojnach husyckich, więc realnie tam techniki są bardzo dobrze odtworzone. Tak samo jest polska Piekielna Czwarta gra, gdzie rzeczywiście walczy się, gracze grają postaciami, które giną od jednego ciosu skutecznego. Więc jakby nie patrzeć, jest to już i są tam prawdziwe techniki szabli, prawdziwe techniki rapiera wprowadzone.
1: Można znaleźć, złapać kontuzję, jak się jest rycerzem, czy nie?
0: No tak, jak w każdym sporcie walki.
1: Okej, ale jakie to są najczęściej kontuzje? No bo powiedzieliśmy, że kalafiorów, tak jak w boksie na przykład, nie będzie na uszach.
0: No kalafiorów nie będzie, ale odpowiednio dobry cios w głowę, zadany choćby bronią dwuręczną, często powoduje, że traci się przytomność i się budzi człowiek na ziemi po chwili. Zdarzają się, kości pękają, bo wystarczy, że nie ma ograniczenia, że nie można bić tam, gdzie pancerza nie ma.
1: Czekaj, bo ja to słabo rozegrałem, bo teraz wychodzi na to, że kończymy takim smutnym akcentem, ale warto trenować.
0: Nie, no oczywiście, że warto, bo to, że się komuś dzieje, to jak w każdym sporcie się dzieje. Dla większości ludzi jest to bezpieczny sport, a już szczególnie dla tych, co trenują. No bo trenujemy trochę inaczej, w sprzęcie miękkim, to tam są siniaki, ale nie ma połamań.
1: Można u Roberta trenować w Centrum Dawnych Sztuk Walki, nie tylko walkę na miecze. Robert Szatecki, rycerz, trener, promotor, który od 20 lat zajmuje się walkami rycerskimi, gościł dzisiaj w czwórce. Gala przed wami.
0: Tak, gala Stalowej Areny. Są takie walki profesjonalne, czyli wielorundowe pojedynki. No mamy tam 100 miejsc, do nas przychodzi na salę, nabiletowane miejsca są, przychodzą i oglądają ludzie, jak może wyglądać naprawdę epickie starcie rycerskie.
1: Wydarzenie dla prawdziwych twardzieli. Kobiety są też w zbrojach, czy nie?
0: No na tej gali nie, ale żeby nie było, normalnie są zawodniczki, które trenują, zresztą u mnie trenuje mistrzyni świata, zeszłoroczna, więc...
1: Drogie panie, zapraszamy.
0: Zapraszamy.
1: Dzięki wielkie, Robercie.
2: Twój sposób na relaks?
1: 22 minuty pozostały do godziny 19.

0: Czekałem, aż te trzy osoby pojawią się w naszym studiu. Jest Adam Smolarek obecny?
1: Obecny.
0: Delem?
2: Obecny.
0: I jest też niewidzialna wróżka Zębuszka, która zostawiła dla was mały prezent.
1: O Boże.
2: Jeszcze jeden.
3: Po ten prezent sięgnę.
1: A Delem już cały w pralinach.
0: Bardzo proszę, panowie. Ale żeby nie było tak łatwo.
1: To jest tabakiera.
0: Wróżka Zębuszka powiedziała, kto tę grę przegra, musi upiec tu ciasto śliwkowe. Dla twórców audycji

0: po robocie. Więc chciałbym, żebyście to zrobili przy mnie, bo musi być sędzia, tak jak w walkach rycerskich, o których rozmawialiśmy kilka minut temu. To jest pewna łamigłówka. Możecie opowiedzieć, co znaleźliście w tych pudełkach.
1: Jakieś stalowe pręty.
2: W falicznym kształcie.
1: Jakbym dzisiaj już coś takiego widział w innym kontekście.
2: Dlaczego to ma taki kształt przede wszystkim?
0: To jest pęk, który wziąłem z moich kluczy i teraz bardzo proszę, żebyś rozwiązał tę zagadkę.
2: Ale na czym polega zagadka?
1: Jakie jest pytanie?
2: Tak.
3: Na czym polega ta zagadka?
0: Michał, na czym polega zagadka? Te części muszą być osobno, każda jedna. Więc bawcie się, chłopcy.
2: Przeceniasz moje zdolności manualne.
0: A ja teraz oczyma wyobraźni widzę już siebie jedzącego to ciasto śliwkowe, które pojawi się w naszym studiu niedługo, bo wy jutro... Po tej wielkiej porażce, która właśnie teraz trwa, pójdziecie na targ, kupicie śliwki, będziecie do nocy piec mi ciasto, a ja potem przyjdę, wyspany, rozradowany.
1: Ale my jutro się nie przekazujemy.
0: Dobra, może być poniedziałek.
1: Poniedziałek, okej.
0: Bardzo proszę, dacie radę?
1: No tak, a mogę też siłą po prostu...
0: Siłą woli też możesz, próbuj.
1: Dobra.
2: Dobrze, ale czy chodzi o rozszczepienie na pojedyncze elementy? Tego
0: tak,
2: wszystkiego?
0: Tak,
2: aha,
0: tak.
2: No dobra. No okay, dobrze.
1: Okay.
0: Zająłem im ręce, to przynajmniej nie rozrabiają tutaj.
1: Tak, no.
2: Teraz bez przesady.
1: Nawet nie wiem, co robimy w audycji dzisiaj.
2: My dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Maciejczakiem na temat jego nadchodzącej epki, na temat singli, które już wydał. Trochę na temat Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie wcielił się w korę. To będzie nasz temat już za moment, po godzinie 19:00, a później nasze muzyczne comfort food, czyli muzyka, którą lubimy, ale która nas nie żenuje.
0: Czyli nie muzyczne guilty pleasure.
2: Właśnie
0: to na pewno.
2: Tak, nie
1: guilty pleasure. To jest takie, wiesz, taki komfort, że słuchasz tego i masz takie, o, jest fajnie.
0: Dalem zaczął czytać instrukcję, ale trzymałeś do góry nogami.
1: Nie.
0: A, dobra, jest całkiem nieźle. Panowie przejmują stery w czwórce, a my dziękujemy wam za ostatnie
1: 3 godziny.
0: Ja chciałbym
1: tobie powiedzieć gratulacje.
0: Ale czego?
1: Gratulacje.
0: Gratuluję. Dziękuję. Magda, Krzysztof, Kuba. Dla was. Dzięki wielkie. Byliśmy z wami przez 3 godziny. Spotkamy się w poniedziałek.
4: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siemano, z tej strony BRK

0: No i my tu tak dzwonimy tymi łańcuchami, które dostaliśmy.
1: Dostaliśmy zabawkę, której nie rozumiemy, o co chodzi, bo chyba ją przeszliśmy już, tylko że nadal nie wiemy, czy to do końca jest to.
0: Znaczy nikt jej nie rozumie, mam wrażenie, to jest jedno, ale tak, no 07 Simple Science to jest to, czego słuchaliśmy. Nastąpiła godzina 19, jakby nie patrzeć.
2: Pogoda.
0: No i co powiesz o tych łańcuchach?
1: Ja ogólnie
0: to są nasze kajdany.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale ja ogólnie lubię łańcuchy.
0: Tak? Spróbuj założyć ten na rower.
1: Spróbuję założyć... dobra, drodzy słuchacze, porozmawiajmy o pogodzie.
0: Porozmawiajmy o pogodzie. Jak się dzisiaj bawiłeś?
1: Nie no, dzisiejsza pogoda to jest jakieś po prostu smutne nieporozumienie. Ta szaruwa, co dzisiaj była na niebie, to jest po prostu... Przynajmniej nie padało. No i to się chwali. Nie było też aż tak zimno. Trochę tylko wiało nieprzyjemnie. Dzisiaj na przykład na lotnisku jak byłem, to było tak... Tak właśnie, że tam, wiesz, jak wychodzi się z lotniska, to zawsze jest taki mocny wiatr, to myślałem, że mnie zwieje.
0: Czy ty odbierałeś Martę Zienkiewicz z lotniska?
1: Nie, nie odbierałem Marty Zienkiewicz z lotniska, ona chyba wczoraj przyleciała.
0: Być może, pozdrawiamy koleżankę, która była w Stanach właśnie. No dobrze, wiesz co, no ja mam wrażenie,
1: po prostu
0: że...
1: czasami jestem na lotniskach, tak po prostu.
0: Nie pytam dlaczego, co tam przerzucacie, ale dobra. Ja dzisiaj jestem pod takim wrażeniem, że było cieplej, zdecydowanie. Ja w
1: ostatnich dniach... zdecydowanie, troszkę cieplej.
0: Nie, wiesz co, na tyle, że... Bo widziałeś, ja chodzę w tej kurtce takiej trochę bardziej jesiennej już teraz,
1: no,
0: nie? I w ostatnich dniach było mi w niej tak, no może troszkę za ciepło, ale tak raczej okej. A dzisiaj było mi zdecydowanie za ciepło w tej kurtce.
1: To ja dzisiaj byłem w tym i w płaszczu, teraz w taką kurtkę mam, to jest taka kurtko-koszula.

0: No, powiedzmy.
1: I w płaszczu i mi było tak, i tak w punkt.
0: No to
1: że nie było
0: ocena?
1: Mi ani za ciepło, ani za zimno. Ja bym dał 5.
0: 5, czyli zostajemy przy 5. Dobrze, tak było wczoraj i tak będzie dzisiaj. 5 na 10. Nasza ocena pogody na dziś.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
4: Kiedy?
3: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.
11: Tak jak

0: Mac Miller, What's the use?
1: Z płyty Swimming, już trochę lat ma ta płyta.
0: Parę ma.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Dzisiaj trochę porozmawiam o takich komfortowych piosenkach i dla mnie na przykład cała płyta Swimming jest takim czymś, takim masełkiem na serduszko, że sobie odpalam i ona jest taka słodko-gorzka, że jest tam dużo takich poważnych tematów, ale Mac miał taką niesamowitą zdolność, żeby te ciężkie, trudne emocje po prostu przerabiać w coś pozytywnego i myślę, że Swimming pod tym kątem jest niesamowita.
0: Ja powiem więcej, Mac Miller w ogóle miał moim zdaniem taki talent do bardzo lekkich bitów. Nie zawsze tak było. Oczywiście nie każdy utwór taki jest, ale dużo z tych jego kawałków jest takie... Brakuje mi tego określenia po polsku znowu laid back. Takich troszkę właśnie zluzowanych, nienapiętych, nie wiem, nienadętych, może tak.
1: Tak, to na pewno, ale też jest dużo, zwłaszcza na Swimming, ale też wcześniej na Divine Feminine, no bo o Circus też nawet nie wspomnę, bo to już zupełnie inna rozmowa, ale tych dwóch płytach jest coś takiego też w kompozycjach, w akordach, w doborze brzmień, że to jest wszystko takie bardzo, no właśnie... w jakiś sposób komfortowe, uspokajające, przyjemne. Nawet jeśli mówi o trudnych rzeczach, to wszystko sprawia, że jest się po prostu razem płynie z tym utworem.
0: I do takich brzmień będziemy dzisiaj wracać, zwłaszcza po godzinie 20, ale teraz po 19 już za moment w audycji Chłopaki z sąsiedztwa. Kolejny chłopak, czyli Marcin Maciejczak ze swoimi nowościami, z wydarzeniami ze swojego życia, bo będziemy go podpytywać trochę o telewizję oczywiście.
1: No, oczywiście.
0: Ale też o nadchodzące koncerty, bo te rzeczy są przecież najważniejsze, co kolega artysta naprzeciwko nie wie. Adam Smolarek, Delem, Michał Piwowarek, Krzysztof Sagan. Jesteśmy z wami do 21, a przed nami w tym momencie album artystki, do którego w pierwszej chwili nie byłem przekonany, ale artystka, do której byłem od początku i musiała się tutaj pojawić. Powtarzamy cały czas. Jak nie miła ATZ, to Rosalia. To są artyści, artystki, które do nas cały czas wracają. Lux, płyta, która... musiałem chwilę sobie z nią pobyć, ale teraz bardzo często cały czas o niej myślę i Porcelana to jest świetny numer, czy Porcelana powinienem powiedzieć, z tym, że ma jedną okropną wadę.
1: Okej. Okay.
0: Gościa.
1: Dougie F.
0: Posłuchajmy. Rosalia, Dougie F, Porcelana w radiowej czwórce.

0: To nie koniec, to dopiero początek naszej rozmowy. Marcin Maciejczak w Radiowej Czwórce.
1: Kto puka?
0: Jest Jon.
2: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór. Mój drogi, twój głos jest coraz niższy.
2: Coraz niższy? Mam nadzieję, że nie. Wolałbym, żeby był coraz wyższy, chociaż nie.
0: Wiesz, no są metody, żeby temu zapobiec, ale nie chcesz ich podejmować.
2: Ale raczej. W tym utworze tak, to prawda.
0: Ale to prawda, serio. Tak. Mam takie wrażenie, że jak spotykamy się kolejny raz, jak, tym bardziej jak się już cofnie człowiek do twoich, do starszych płyt, tak, siłą rzeczy, tak, nie? Tak, tak. No to ten głos coraz bardziej w dół. No, będziesz się musiał z tym pogodzić.
2: Ale wiesz co, mam niesamowitą jakby pocztówkę z tych moich młodych lat, bo jak będę miał 30, to sobie odsłucham tych płyt i będę, wiesz, będę mógł obserwować swój jakiś progres też wokalny.
3: No właśnie, jak tak wcześniej zacząłeś swoją karierę, to chyba jest taka naturalna kolej rzeczy, że bardzo drastyczne są te zmiany. I jak to wpływa w ogóle później na twój kierunek artystyczny?
2: No wiesz co, jeśli chodzi o w ogóle tworzenie i kreowanie też siebie, jest to bardzo trudne, bo jakby dojrzewasz, zmieniasz się też wizualnie, twoje inspiracje się totalnie zmieniają z miesiąca na miesiąc i zapanowanie nad tym i wymyślenie siebie jako dziecko jest niemożliwe moim zdaniem.
3: No, pewnie tak.
2: Dlatego też wydaje mi się i też dałem sobie taką wolną rękę, żeby to wszystko było naturalne jednak, żeby nie chować się w żadne szufladki, będąc młodym człowiekiem i później gdzieś tam się frustrować, że wybrałem taką drogę, a nie inną, ale bardziej dałem sobie wolną rękę i tworzyłem po prostu to, co mi w duszy gra i to, na co miałem ochotę i eksplorowałem też różne gatunki. Wydaje mi się, że teraz jestem na takim etapie, gdzie już jestem coraz bardziej świadomym artystą i wiem, w jaką stronę, w jakim kierunku chcę iść.
0: A to co to za kierunek, skoro tak? No bo wiemy o twojej, powiedzmy, rozpiętości wokalnej, to na pewno. No dobra, ale tak jak tutaj na przykład, tu jednak ten wokal był, no na pewno, to nie była jedna z popisów twoich, nie?
2: No na pewno nie.
0: No właśnie, tak, w sensie, wiesz, to wszystko działa, tylko bardziej mam na myśli, że to tutaj nie było tylu ozdobników właśnie, wiesz, tego pokazywania pełnej skali. No to jaki to jest kierunek? Właśnie trochę upraszczający, czy jednak to jest taka pizza?
2: Jeśli chodzi w ogóle stricte o ten utwór, on powstał na fali w ogóle mojej ostatniej trasy koncertowej, którą zagrałem i tego, jaką energię dostałem od moich fanów, którzy śpiewają moje piosenki, gdzieś tam bawią się przy tych bardziej tanecznych utworach.
0: Pozdrawiamy.
2: I pozdrawiamy serdecznie. I no chciałem mieć kolejny utwór, przy którym naprawdę też będę mógł sobie gdzieś tam poszaleć na tej scenie. I on stricte został stworzony właśnie na scenę, na koncerty. Mam nadzieję, że dostanę jakieś zaproszenie na po prostu jakieś większe wydarzenie, żeby móc też jakoś też przenieść ten teledysk, który stworzyliśmy, który jest bardzo taneczny, żeby to show też gdzieś przedstawić na żywo. Nie mogę się tego doczekać. Ale tak, tutaj byłem głodny tej takiej mojej jednej strony, czyli mam jedną piosenkę Beze mnie i to jest jakby kontynuacja tej historii. I też z Bartkiem Marszałkiem, który robił utwór mój jeden klubowy Beze mnie, który w ogóle moi fani kochają i to jest jakby, wydaje mi się, że siostra tego numeru trochę.
0: A widać, że cię nosi w ogóle, jak słuchasz tego kawałka. Bo no przypomnijmy nosi. Właśnie, bo to chyba nie padło. No to jest dzień premiery w sumie
2: dzień
0: tej piosenki.
2: Tak.
0: No przecież to nie koniec. To jest ten kawałek, tak. Także absolutnie to nie jest koniec. No i przy okazji, chociaż nie, o tym pogadamy sobie za moment tak trochę dłużej, o tym klipie i o tym, że tam też tańczysz, ale już tutaj widać, że ciebie nosi, że właśnie
2: no,
0: tak nie można się tak było
2: usiedzieć. Wiesz, ja jestem teledyskiem już parę tygodni po prostu z montażem i no po prostu wiesz, no dzisiaj też cały dzień, więc po prostu jak patrząc na siebie w tym teledysku, to po prostu też bym mógł

0: raz tutaj zatańczyć.
1: A masz jakiś taki rytuał, co robisz w dniu premiery? W sensie, wiesz, jakieś takie punkty, które musisz, wiesz, że musisz odhaczyć, jak w dniu, w którym wychodzi utwór?
0: Na pewno czekać do 12, aż się pojawi w serwisach streamingowych.
1: Wiadomo.
0: To jest oczywiste. I wiesz co, i co jeszcze? No kurde, no obserwować reakcje też moich znajomych, to jest bardzo ciekawe. I
1: dobra.
0: też, bo jest, są takie premiery, gdzie w ogóle nie dostaję feedbacku od moich znajomych, no to tak...
2: No, halo, ciekawie. Zauważyliście, zapomnieliście o mnie.
0: Ale akurat przy tym numerze, tak, oni się cieszą z tej premiery, bo im puszczałem to na imprezach, więc ja.
2: Mega, no dobrze, no to mamy nadzieję, że w tym też będziesz zadowolony, że zagramy następny kawałek. Jak się masz? Marcin Maciejczak w Radiowej Czwórce. Nasz gość, który, przypomnijmy, dzisiaj opublikował nowy numer, a to, no właśnie, to jeden z poprzednich.

0: Jak się masz? To jest pytanie, które zadaje Marcin Maciejczak.
1: Przy jednym stole.
2: Słuchaj, minęło 6 lat, odkąd wystąpiłeś w The Voice Kids. I powiedz, jaki masz wpływ, jak się zmieniła twoja kontrola nad tym, co wydajesz od czasów właśnie 2020 do teraz? Czy na przykład to ty jakby decydujesz, z jakimi muzykami pracujesz? Jaki jest jakby właśnie twoja wizja i właśnie twój kierunek taki... jak bardzo zmieniła się twoja decyzyjność?
3: Wiesz co, o dziwo, jako dziecko miałem dużo do powiedzenia, bo uważam, że na tamtym etapie już całkiem byłem dojrzały artystycznie i wiedziałem, co chcę robić, bo też w tamtym okresie podpisałem kontrakt z wielką wytwórnią i mogło to pójść w ogóle z płatka, oni mogli mi narzucać kawałki, w ogóle płytę producentów i w ogóle zamykamy temat, wypuszczasz album. A ja jednak miałem coś do powiedzenia, chciałem, żeby to były moje osobiste historie już na moim pierwszym albumie Tamte Dni. Chciałem, w jakim kierunku on ma iść. No oczywiście... Dałem przestrzeń do rozwinięcia tego mojego pomysłu i w co ubrać mnie, jak przedstawić tego 15-latka. Więc oczywiście też to było bardzo pomocne i też ludzie byli mi w tamtym okresie też potrzebni. Do tej pory są niektórzy. A teraz jestem niezależnym artystą, z czego niesamowicie się cieszę i wydaje mi się, że mam dość dużą wolność taką artystyczną i to jest takie bardzo wszystko zgodne ze mną.
2: I jak dobierasz sobie ludzi teraz? Jak już jesteś niezależnym artystą, to jak sobie dobierasz ekipę, z którą razem

0: tworzysz utwory?
1: No, na przestrzeni tych 6 lat miałem okazję poznać mnóstwo niesamowitych i utalentowanych producentów i no i tak mi się wydaje, że tutaj przy tym ostatnim utworze z Bartkiem Marszałkiem mi się naprawdę genialnie pracuje i on wydaje mi się, że mnie bardzo dobrze zna. Z nim stworzyłem parę pięknych ballad, które uwielbiam, ale też właśnie te klubowe numery i kiedy się spotkaliśmy po dłuższej przerwie, on przygotował demówkę właśnie tego utworu. Ja powiedziałam totalnie, że to jestem ja i chcę iść w tym kierunku, więc to był taki znak, że naprawdę on dobrze mnie zna, wie w jakim kierunku ja też chcę ewoluować i w co iść. Więc tak, ale też grupa Today Music, z którą stworzyłem właśnie 8 piosenek o miłości, więc to jest taki mój polski comfy skład, ale no też uwielbiam współpraca z Gabrielem z Portugalii, z którym zrobiliśmy anglojęzyczne piosenki, ale też jestem teraz w trakcie robienia takiego sekretnego projektu po angielsku.
2: Ula, no to już wiecie, gdzie to usłyszeliście zatem, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, no to zbliża się album, o którym zresztą już zdążyłeś wspomnieć, czyli Piosenki o miłości, które kiedy? 15 października?
1: Tak, dokładnie. Epka Piosenki o miłości, nieopowiedziane historie, piosenka Jak się masz, piosenka To nie koniec, właśnie zapowiadają tą epkę. Jest to kontynuacja mojej płyty 8 piosenek o miłości, rozwinięcie tamtych historii, ale też wydaje mi się, że w troszkę bardziej tym gorzkim kierunku i też trasa w listopadzie, Poznań, Katowice i Lublin i też ewolucja i kontynuacja trasy z wiosny. No więc się cieszę, że tej jesieni po prostu nie zamknę się w domu i nie będę tylko pił herbatę, ale że spotkam się z tymi moimi słuchaczami i będę mógł jeszcze pośpiewać.
2: Jest w ogóle taki moment, że możesz się zamknąć w domu i pić tę herbatę, bo...
1: No nie!
2: Właśnie o to chodzi. Rzeczy abstrahując od tego, że teraz nie, ale tak w ogóle. Czy istnieją takie momenty jeszcze w chwili w twoim życiu, kiedy jesteś już jednak aktywnym artystą?
1: Wiesz co, no nie pamiętam teraz, kiedy ostatnio się to wydarzyło. No, ale też mi się wydaje, że ten rok jest bardzo przełomowy dla mnie i ten rok, w tym roku naprawdę bardzo dużo się dzieje. W sensie nie przypominam sobie momentu wolnego chyba, ale nie tęsknię za tym. Lubię, jak się dzieje.
2: Hell yeah. No, najważniejsze jest robić to, co się kocha, to się nie przepracuje dnia, tak? Podobno. Ale czasami za to można nie wyjść nigdy z roboty, no.
1: Ale w tej sytuacji ja to uwielbiam.
2: Nie dziwię się. Zupełnie. No dobrze, posłuchajmy następnego kawałka. Jak gdyby nic. Marcin Maciejczak w Radiowej Czwórce.

0: Na oblicze.
1: Ale aż mnie nostalgia
0: znowu. A widzisz? No jak najbardziej.
2: Po sąsiedzku.
0: Myślę, że warto. Dla nas jest z nami Marcin Maciejczak. Przypomnijmy przede wszystkim.
3: Tak, no i myślę, że warto było wypuścić akurat ten numer, no bo chyba był takim pierwszym wiodącym hitem. No i myślę, że tutaj widzimy dużą różnicę między tym, co teraz wydajesz, a tym, co tak naprawdę sprawiło, że trafiłeś do tego miejsca.
0: Pięć lat,
3: dużo zmian. A jak reagują na to twoi słuchacze, na te zmiany?
1: No idą za mną i widząc ich na koncertach, no niesamowicie się cieszę, że podążają za tą moją drogą. No i też jakby oni wiedzą, że i tak ciągniemy do takich utworów i wiedzą, że na pewno gdzieś tam kiedyś ta ballada się pojawi, bo oni kochają tę balladę w moim wydaniu, nie ukrywam. No ale im daje trochę oddechu, żeby później móc znowu trochę się posmucić. Tak to
0: mnie działa. Się, gdybyś do ballad nie wrócił, bo za dobrze ci szły, żebyś tego już nie robił, ale... Coś, co ostatnio można oglądać w twoim wykonaniu, to są utwory innych artystów, wykonane też, nie wyglądasz jak ty za bardzo. Mowa o programie telewizyjnym, twoja twarz brzmi znajomo, dwa na ten moment fragmenty można zobaczyć, prawda?
1: Trzy
0: już?
1: Bo trzech odcinkach
0: Kora.
1: Kora, Damian Dawid i Nola Havens, The Art Company,
0: a,
1: Suzana.
0: Tak, Suzana tak. Jeszcze, no przecież. No to przepraszam, to ja zatem widziałem dwa z nich i no powiem tak, Kora... Slay,
1: co tu będziemy dużo mówić.
0: Ale to widać nawet, wiesz co, w ruchach na scenie, jak tam idziesz, bo ty jesteś na obcasach chyba.
1: Tak, no bardzo wysoki.
0: No właśnie, ale powiem ci, winszuję równowagi.
1: No już jak założyłem te obcasy na dniu prób i w ogóle to już cały czas chodziłem, żeby się przyzwyczajać do tych butów, więc później mam duży komfort finalnie na występie.
3: Powiedz, w których momentach kariery łatka artysty związanego z telewizją działa na twoją korzyść, a w którą na niekorzyść? Czy masz jakieś takie poczucie, że to czasami może ci szkodzić, a czasami może właśnie dawać ci jakąś przewagę?
1: Wiesz co, nigdy nie miałem wrażenia, żeby to była jakaś taka łatka negatywna.
3: Okej. Okay.
1: No ja nie odkleję od siebie tej łatki, że jestem dzieckiem, które się wychowywało w telewizji jednak. I wiesz, wchodząc na plan kolejnego formatu, kiedy ludzie mnie uczą rzeczy, które ja już wiedziałem w wieku 14 lat, bo wychowałem się w telewizji, w studiu telewizyjnym i wiem te wszystkie rzeczy, no to też robiło wrażenie na ludziach, że ja mam 20 lat, a już mam takie doświadczenie, już mówiąc o wchodzeniu też w drugi program. No więc nie uważam, że to coś było złego w moim przypadku. Była to wspaniała droga, którą przeszedłem. Jeszcze wygrałem, miałem niesamowity singiel pierwszy, który pokrył się platyną, był grany w największych rozgłośniach radiowych, no to była idealna trampolina. Więc nie mogę być zły na siebie, że tak się wydarzyło.
0: No tylko trzeba było pewnie uważać, żeby tam w garku się nie poprzestawiało,
1: no dlatego
0: co?
1: Później przyszedł COVID i nas zamknęli w domu, więc mogłem sobie wszystko poukładać w głowie.
0: Wspaniałe, dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczni. Nie, COVID był straszny absolutnie, ale ja bym tu jeszcze dodał, bo coś, co ruszyliśmy lekko wcześniej, czyli klip do najnowszego kawałka, to tak. Ile tam jest tańca, to, że no w sumie nie ustępujesz w niczym tancerzom.
1: No.
0: To nie każdy się może tym pochwalić i tu też właśnie widzę trochę to, że już miałeś bardzo dużą wprawę grając Korę, więc tym bardziej...
1: A to nie wszystko jeszcze w tym programie, więc musisz obserwować, bo wydaje mi się, że jedna z postaci, do których się przygotowałem, jakoś mnie tak otworzyła na to i też dała mi jakieś takie większe poczucie komfortu, żeby właśnie zrobić taki klip. I ja na co dzień nie tańczę, nie biorę udziału w jakichś zajęciach tanecznych, nie wiem, raz w tygodniu i gdzieś tam chcę być wielką popstar, która tańczy. Po prostu mam jakiś taki dryg do tego i po prostu z tego korzystam.
0: To nieźle ci poszło.
1: No dziękuję bardzo. W sensie też słyszałem opinię od tancerzy, z którymi się spotkamy i oglądaliśmy ten klip i oni powiedzieli, Marcin, naprawdę od nikogo nie odstajesz. Więc to był naprawdę niesamowity komplement dla mnie. Już na planie to słyszałem. Coś niesamowitego. A też w ogóle o histerii tego, ta historia dysku wygląda tak, że dwa lata temu miałem okazję współpracować z Alkiem Palińskim, który wyreżyserował ten teledysk, ale też zrobił choreografię do tego teledysku. No i zrobił wspaniałe show w Sopocie, z którym wystąpiłem. No i gdzieś tam moim małym marzeniem było stworzenie z nim teledysku. No nie wyobrażałem sobie, że może się to wydarzyć tak szybko, nie, że on pracuje w Los Angeles z największymi artystami, no z Karol G, Celine Dion, z Ditą Von Teese był w trasie, Królową Burleski. I właśnie co ciekawe, Alek zaprosił mnie do Paryża na show Dity Von Don Tees i tam w sumie zapoczątkowaliśmy ten pomysł tego klipu. No więc tak, mamy klip po prostu z ponad 30 tancerzami, 3 tygodnie prób, więc no ciekawa, jestem bardzo podekscytowany tym klipem.
0: To na koniec, Marcin Maciejczak.

0: taki burleska, to mogłoby się połączyć? Już tak bardziej?
1: Wiesz co, no to było moje pierwsze show w Paryżu, na którym poszedłem, jeśli chodzi o burleskę i jakby bardzo mnie to zafascynowało. No, no byłem na, no wiesz, najlepszym show, po prostu jeszcze w Paryżu, wyobraź to sobie, więc to był niesamowity wieczór. Dziwne mi się to wydaje połączenie, ale wiesz co, jeśli chodzi o estetykę i czerpanie z takich rzeczy gdzieś w przyszłości, no nie mówię nie, bo moje życie mi pokazało, że mówienie nie jest bardzo złe, bo bardzo mnie życie moje zaskakuje.
0: No widzisz, no to wszystko jeszcze przed tobą. Przypomnijmy, gość jest od paru lat na scenie, ma 20 lat i już w jednym programie, w drugim i świetne single wydaje przede wszystkim. Także Marcin, dziękujemy ci, że znalazłeś czas, że wpadłeś do nas w dniu premiery nowego kawałka, przypomnijmy. Czekamy na następne wydawnictwo, a tymczasem Adela i Boys w radiowej czwórce. Where you from, mama? Feel bad in the machine.

0: Jenny from the Block. Przeboje R&B z przełomu wieków to jest mega komfortowa muza, moim zdaniem.
1: Tak, zgadzam się i chyba w tym klimacie trochę zostajemy. Nawet brzmieniowo, bitowo, tak jeśli chodzi o myśl produkcyjną, no to Jenny from the Block i Hate It or Love It, The Game'a i 50 Cent'a, myślę, że to są bardzo zbliżone numery wbrew pozorom.
0: No, ciekawe bardzo.
1: Mam wrażenie, że tak sonicznie, ale też trochę tak klimat, jeśli chodzi o klimat. Masz coś takiego, klimat taki wesołej ulicy, o, ho, tak bym to powiedział, że jest tam, są mroczne jakieś takie blokowe historie, ale te utwory mają coś takiego podniosłego. Nie wiem, czy też masz takie odczucie.
0: Wiesz co, to musimy sobie przesłuchać, ale do tego tematu jeszcze wrócimy, patrząc na to, z czym będziemy zamykać tę godzinę, ale to jeszcze nie teraz, także posłuchajmy. Hate It or Love It, The Game i 50 Cent. Yeah. Let's take them back.

0: whack. Most of the shit they play is straight garbage.
1: To zdecydowanie mój komfort utwór. Ten sample jest taki piękny. Cała płyta J. Dilly, The Shining, już pośmiertnie nagrana, przygotowana razem z Reginem, no to już jest niby coś innego, niby nie do końca w 100% J. Dilla, ale piękne są te.
2: Trochę Dilla, ale wiesz co, Dilla, Madley pobok siebie, no nic dziwnego też.
1: No tak, to po prostu musi grać komfortowo. To są oczywiście zebrane bity Dilly z pomocą ziomków podokończane. I brzmi to fajnie, no brzmi to tak jak właśnie J. Dilla z ziomkami i tak miało brzmieć.
2: No to a propos ziomków, to pozostaje nam chyba posłuchać Osiedluwy teraz, tylko znowu Osiedluwy bardzo ciepłej, bardzo takiej, może nawet troszkę naiwnej?
1: Tak, a i pasuje, jakby i do Hated or Love It pasuje, i do Jenny from the Block, które graliśmy, Who'd Gon Love It.
2: Who'd Gon Love It, dokładnie tak. To jest J-Rock oraz Kendrick Lamar. A co po reklamach? A propos komfortowej muzy, chyba się troszkę zdziwicie, dawno tego w czwórce nie było.

0: Autopromocja.
1: Każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Oj, dawno, dawno, dawno nie było. Wyłącz tego Abletona, kolego.
1: Nie mogę, stary, muszę wybrać idealny werbel.
0: Dawno nie było u nas reggae w radiowej czwórce, ale owszem, Bob Marley and the Wailers, kawałek Could You Be Loved. Tak, wbrew pozorom, to jest moja comfort muza. Tak.
1: Nie dziwić się, na tej płycie The Best of Bob Marley, czyli tej jednej płycie, którą każdy ma w domu z jakiegoś powodu.
0: The Legend.
1: Tak, The Legend.
0: No oczywiście.
1: To tam jest parę bangerów jednak mimo wszystko.
0: A na zegarze 20.
2: Pogoda.
0: No tak, no
1: to skąd już wszyscy ludzie mają tą płytę?
0: No dobre pytanie.
1: Nigdy nie widziałem, żeby ktoś ją kupował.
0: Wiesz co, a właśnie, kurde, ja już też nie pamiętam skąd ją mam. Ja ją dostałem na któreś urodziny prawdopodobnie.
1: To się w pewnym momencie po prostu pojawia w czyimś domu.
0: Tak, ale też zobacz, że z tego wyszło, że to jest taka trochę kanoniczna wersja Boba Marleya, że wszyscy znają tę wersję No Woman, No Cry, że wszyscy znają te konkretne kawałki, że to są te największe, nazwijmy to przeboje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Boba Marleya było więcej w historii,
1: zdecydowanie
0: więcej, ale no to jest best of, tak? Chociaż z drugiej strony, jak wiemy, są zespoły, które best ofy wydają jako swój pierwszy album.
1: Tak, to też się zdarza. Dobra, ale cóż, porozmawiamy może o pogodzie, bo to jest ten fragment.
0: A co możemy powiedzieć o pogodzie, czego już skoro nic nie wiemy?
1: Nic nie wiemy, to prawda. I wiecie, co frustruje nas to? Że czujemy cały czas obowiązek wiedzieć, co jest w pogodzie. My naprawdę nie wiemy.
0: A wiesz, co jest najlepsze? Godzinę temu, gdy robiliśmy pogodę i mówiliśmy, że przynajmniej nie padało, to napisała do mnie moja dziewczyna, że wiesz co, no spoko, teraz akurat pada. Ale my siedzimy w piwnicy bez okien, więc nie mogliśmy tego wiedzieć.
1: Dobrze, a możesz mi sprawdzić chociaż, co się dzieje w Zakopanem?
0: 8 stopni.
1: 8 stopni.
0: Ciepło.
1: I dzisiaj padał tam śnieg.
0: Och, człowieku, w górach teraz już będzie padał śnieg, to
1: my,
0: prawda.
1: Tak, ostatnio jakoś mamy tak, że sprawdzamy codziennie, co się dzieje w Zakopanem.
0: A jest to ciekawe, powiem tak, no są miejsca, w których Bóg testuje Polaków i Zakopane jest jednym z nich obecnie, tak mi się wydaje. Bo jeśli mamy wrzesień i mamy 5 stopni...
1: No to nie jest... Nie, no to trzeba być uzbrojonym, to trzeba być twardym.
0: Afirmacja?
1: Cieplej.
0: Cieplej.
1: Cieplej i trochę słońca. My jeszcze się naoglądamy.

0: szarowy.
1: Trochę słońca.
2: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 35 lat od premiery Nevermindu.
1: Za dwa dni.
0: Za dwa dni.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: No dobra, możemy akurat porozmawiać o gitarowym graniu. Co ty na to?
0: A czemu za dwa dni?
1: No bo wyszła płyta...
0: 24 września.
1: 26.
0: Nie.
1: 24. A ja mam zapisane 26.
0: A skąd ty masz to zapisane?
1: Z streamingów.
0: No to wiesz, że to nie jest najlepsze źródło, nie?
1: Okej, no dobra. Okej, to w takim razie przepraszam. Na streamingach jest, że 26, a mówisz, że 24, że dzisiaj.
0: Tak jest.
1: Okej, a w jakiej wersji to było na początku? W sensie jako kompakt?
0: Jako kompakt, tak.
1: No dobra, no, twój ulubiony numer z tej płyty. Czy to jest Lithium, czy...
0: Musiałbym się, wiesz co, zastanowić, bo tu jest bardzo... Ogólnie, z Nirvaną jest tak... A, też może powiedzmy. My dzisiaj słuchamy muzyki, która jest dla nas komfortowa bardzo.
1: Tak.
0: I dla mnie Nevermind jest taką płytą, a na przykład nie jest ani Bleach, ani In Utero, ponieważ do tych płyt podchodzę po prostu trochę inaczej. Tu jest najwięcej, nazwijmy to, piosenek takich, nie? Takich singli, które są... hymnami, wiesz, tego rodzaju.
1: To jest w ogóle dużo takich stricte bardzo wyczyszczonych bangerów, że jednak jest to dużo mniej takie szorstkie, brudne, jakby nawet takie surowe. Tu jest jednak już tak rzeczywiście mainstreamowo.
0: No bo Nirvana się sprzedała, nie wiem, czy
1: ale
0: wiecie.
1: Jest to, nie dziwię się, że akurat ta płyta jest tak wymieniana najczęściej jako jakiś taki ich... ma to sens.
0: Absolutnie nie.
1: Nie jest to moja ulubiona, ale jest to na pewno, widzę sens i jakby taką dużą spuściznę tej płyty.
0: No już pogadaliśmy o tym, że obaj bardzo lubimy In Utero, ale Nevermind jest albumem, który po pierwsze jest mega przełomowy. Żadna inna płyta nie wywołała chyba takiego szumu, hałasu, płyta rockowa w latach 90. To po pierwsze. To jest też jedna z... trafiłem na fajne stwierdzenie. Ostatnich płyt, które stworzyły subkulturę, jeszcze, rockowych przynajmniej.
1: Okay.
0: Po trzecie, no tu jest, kurde, no kawałek za kawałkiem, nie? Które są wspaniałe, bo można lubić, można nie lubić, ale to są melodie, które są chwytliwe, to są teksty, które są impresyjne i robią wrażenie w jakiś tam sposób. To jest bardzo dobra produkcja. Nie wiem, czy ja bym coś zmienił w tej produkcji po tylu latach, szczerze mówiąc.
1: Myślę, że to też ciężko byłoby powiedzieć o jakiejkolwiek zmianie w produkcji, no bo jednak już trochę się zmieniło w muzyce i ta płyta, słychać, że to jest 91 w pewnym sensie, ale rzeczywiście... Ciężko się do czegoś przyczepić na zasadzie, że gdyby siedzieć teraz w studiu z tymi ścieżkami, wątpię, żeby coś ciekawszego można byłoby jeszcze wykombinować.
0: Znaczy, poza tym, wiesz co, spróbuj poprawiać po Andy Molesie. No.
1: No tak, no nie, no
0: spróbuj. To,
1: ale też w ogóle, jeśli chodzi nawet o same aranże, to wszystko jest naprawdę w punkt, na każdym kroku. I jak gdybym miał powiedzieć o moim ulubionym numerze z tej płyty, to nie będę to jakoś bardzo odkrywczy, dla mnie to jest Come As You Are. Mhm. Zdecydowanie i trochę bardziej mi się podoba niż Lithium. No a Smells Like Teen Spirit prawdopodobnie jest wybitnym dziełem. Gdybym nie słyszał tego milion razy, to pewnie, tak też wbrew własnej woli czasami, to pewnie miałbym inny stosunek do tego utworu. Tekst mi się podoba, o dziwo. Ale Come As You Are to jest mój top z tej płyty.
0: Są inne teksty, które mogłyby się mniej lub bardziej podobać, ale to zostawmy może, dlatego że jeśli chodzi o Nevermind, no to ja byłem takim fanem Nirwany, który przez jakiś czas mówił sobie, że Nevermind jest mainstreamowy, ja już mam go dość, w ogóle tylko demówki, coś tam. Ale prawda jest taka, że no kurde, to nie bez powodu ta płyta ma taką famę, nie? I tak, trzeba to przed sobą przyznać uczciwie, no. Nawet jeśli to nie jest moja ulubiona.
1: Tak, jakby nie bądźmy edgelordami.
0: Tak, no trzeba docenić to, że to jest po prostu album wybitny i tyle. Nawet jeśli, nie wiem, ludzie uważają, że Alice in Chains to jest lepszy zespół z tej wielkiej czwórki z Seattle. Może być, tak? Może być, jak najbardziej, po prostu inny przede wszystkim.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, ale starczy, bo my już tu, mój drogi, 4 minutki lecimy, a nie mamy gościa.
1: To ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że za chwilę mój komfortowy utwór z mojej komfortowej płyty, która skończyła niedawno 10 lat. Michael Kiwanuka z płyty Love and Hate, a to jest utwór, który pewnie doskonale znacie. Cold Little Heart.

0: Bad Banner Guri, kawałek Last Love z albumu Meet Spiral i jak już zdążyliśmy ustalić sobie po drodze, to nie jest może najlepsza płyta, ale tak, moja przynajmniej ulubiona, jeśli chodzi o ten skład.
1: Ale to ciekawe, mamy ogólnie dzisiaj parę punktów wspólnych, jeśli chodzi o naszą komfortową muzę i Bad Bad Not Good jest i u ciebie, i u mnie na wysoko w rankingu tych komfortowych numerów.
2: To nam siedzi.
1: To nam zdecydowanie siedzi.
0: O, jeszcze jak. Dlatego, że no, to też jest w ogóle taki zespół, który do nas wraca jak bumerang. Zauważ,
1: tak, to
0: nie?
1: Prawda, bardzo często. Dla ciebie Meet Spiral, dla mnie, no cóż, czwórka. Album czwarty i oczywiście czwórka.
0: Czwórka.
1: Ale też Talk Memory, to są dwie płyty, do których najczęściej wracam i bardzo dają mi dużo komfortu. Ale utwór, który za chwilę poleci, to jest po prostu komfort w pigułce. To jest coś, oho, że za każdym razem jak odpalam, to się po prostu rozpływam.
0: Oho.
1: To co, zdradzić jaki to numer?
0: No ciekawe, jaki to jest numer. Czy go kiedyś już graliśmy?
1: Chyba tak. Możecie się domyślić. Chodzi o Time Moves Slow.

0: No i zobacz, jak miło może być.
1: Klero, Echo, to jest kawałek, który właśnie za nami.
2: Od chłopaków.
1: Oh yeah.
0: Przyjemny otwory. Klero, to jest też coś takiego, co często dodajesz do playlisty, tak jak wiesz, jak mamy jakiś taki wolny przelot, no to leci Klero i to...
1: Przepraszam.
0: Ale to nie można tym przepraszać, to jest taki bardzo, bardzo miły dodatek, taki właśnie, wiesz... Jakie coś przyjemnego na ten na wieczorne godziny.
1: Wiesz co, bo to jest tak, że Klero jest takim internetowym fenomenem od debiutu i może nawet chwilkę wcześniej już nim była, a ja tak słuchałem tych kawałków, tam wiesz, Sofia, coś tam i tak, no spoko, nie? Flaming Hot Cheetos, no spoko, ale tak nic mi to nie zrobiło, nie? Po czym ukazuje się album Charm i stwierdziłem, kurde, ale to jest po pierwsze, bo to jest trochę LARP jednak, nie? To, że ten album jest nagrany w XXI wieku, analogowo, przez młodą dziewczynę, bo jest w naszym wieku i wiesz, i że jest taki właśnie totalnie jak wyciągnięty z tych jakichś psychodeli czy właśnie Blue Eyed Soulu z lat 70. Nie? Bo tak trochę jest. I kurde, kupuję to.
0: No nie dziwię ci się, że to kupujesz. Dla mnie czasami to jest po prostu zbyt takie gładkie.
1: Rozumiem.
0: Momentami też może dlatego, że jestem troszeczkę do innego soulu przyzwyczajony, ale no ma to jakiś taki swój czar, zwłaszcza jej głos jest taki uspokajający.
1: No jest.
0: Ale powiem ci, że utwór, który za chwilę wybrzmi, który ty dodałeś, to jest moje odkrycie, bo powiem ci, że ja do katalogu Fish Emade Tworzywo nie zaglądałem od bardzo dawna i bardzo dawno nie znajdowałem tam niczego, co jakoś by mnie specjalnie urzekło. Na przykład album Ślady, pamiętam, że tam było parę perełek, mam duży sentyment do Zwierzęcia bez nogi, bo to było, wiesz, jak słuchałem dużo Beastie Boysów i nagle, wiesz, no wchodzi zwierzę bez nogi i na przykład utwór Napoleon, więc mam do tego sentyment, oczywiście Na wylot, jedna z pierwszych polskich płyt, no ale utwór Heavy Metal, to jest już po prostu chyba najlepsza rzecz, którą słyszałem od Fish Emade, odkąd ich znam.
1: To ja tylko dodam, że Ślady to singiel, który z albumu Mammut pochodzi.
0: Tak, rzeczywiście, tak. Ślady to jest
1: singiel.
0: Musiałem
1: się zastanowić chwilę, ale tak. Natomiast Heavy Metal, album z roku 2008, czyli przed Zwierzęciem bez nogi, przed tym Mammutem właśnie. Płyta, na której moim zdaniem Emade zrobił swoje najlepsze bity, bo przy tym Zwierzęciu bez nogi to jest tak, że tam trochę się klei, trochę się nie klei, część tych utworów jest dobra, część jest taka, że mogłyby wypaść, naprawdę to jest też długa płyta dosyć.
0: Prawda.
1: Tutaj odnoszę wrażenie, że jeśli mamy długie kawałki, to one są długie z jakiegoś powodu, że to jest coś fajnie posamplowane, dobre partie perkusyjne są położone. Jest bardzo ciekawym gość na tej płycie, zapisany jako SQ Bass. Skubas.
0: To był Skubas
1: i ten wokal da się rozpoznać, ale wtedy go jeszcze nikt nie znał, bo to był 2008 rok i no tak, on się pojawia na tej płycie, a Heavy Metal, którego posłuchamy...
0: W którym utworze się pojawia?
1: W dwóch się pojawia, w Pani Bum Bum i w tym momencie nie pamiętam, ale jest taki, jest drugi
0: tak,
1: wokal.
0: Tak,
1: tam,
0: tak,
1: nie?
0: Masz rację.
1: I chyba Najpiękniejszej Kobiecie w Mieście. Tak czy inaczej, my posłuchamy utworu tytułowego z albumu Heavy Metal, no i już słyszycie, jakimi tonami się to zaczyna. Zaczyna się pianinkiem, które jest bardzo delikatne, jest takie pasujące do tej Klero troszkę. Mamy tego dęciaka, który tu dochodzi. Kurde, no tu wszystko się klei, bardzo mnie to cieszy.
0: I wspaniała historia.
1: Dokładnie, więc posłuchajmy, co też Fish nawijał o tym, że górnik grał z Lechią.

0: Dreje. No i tak, za nami Fisher Mad Heavy Metal, a następnie J. Cole, Wet Dreams.
1: Tak, 2014 Forest Hills Drive. Z tej płyty właśnie jest ten utwór i ten album też jest dla mnie absolutnie jednym z najbardziej komfortowych wydawnictw w hip-hopie. To są bardzo fajne, takie zwykłe, przyziemne historyjki z dorastania J. Cole'a. No Wet Dreams to przede wszystkim bardzo zabawna historia o pierwszym razie Jermaina, ale tam na całej płycie jest mnóstwo takich ciepłych historii, bardzo dojrzałych przekmin i takiego, nie wiem, to bardzo podnosząca na duchu płyta, z bardzo fajną puentą.
0: Ale czy to jest tak podnosząca na duchu płyta, jak wcześniej to, czego słuchaliśmy, Who's Gonna Love It i tak dalej, czy trochę mimo wszystko inaczej?
1: Trochę w innym stylu. Całą płytę, oprócz oczywiście tam outra z kredytami, no to zamyka utwór Love Yours, który jest bardzo prostym, ale bardzo ładnym przesłaniem, które zamyka rzeczywiście wszystkie tematy poszukiwania szczęścia, które są na tym krążku. I to wszystko robi taki, nie wiem, taką fajną opowieść od dzieciństwa do właśnie takiej dojrzałości J. Cole'a. Znajduje w tym dużo komfortu w tych historiach.
0: No dobrze, no to tutaj widzę, kolega wychodzi od strony lirycznej bardziej. Ja wychodzę od strony brzmieniowej zawsze, jeśli chodzi o komfort. Mam nawet taką playlistę, która się nazywa, że ładnie brzmi, a co tam w tekstach, to wszystko jedno. Nie? Bo tak trochę jest, że wiem, że są ludzie, którzy różnie mają, ale mam też playlistę,
1: u mnie to musi iść w parze,
0: która ma hałasy i jest do skupienia się na przykład, bo...
1: Hałasy z...
0: Tak, bo w pewnym momencie, jak coś nawala wystarczająco głośno, to dla mnie to już jest white noise, nie? Biały szum po prostu, który mogę wyłączyć i to jest wręcz dla mnie cichsze od ciszy, jakkolwiek głupio to brzmi.
1: Ciekawe, no u mnie to zawsze musi iść w parze. Tutaj z kolei, jeśli chodzi o to, o komfortowy utwór, dlaczego wybrałem akurat Wet Dreams, no to te ciepłe sample, ciepłe, okay, pocięte sample, a za chwilę...
0: Anderson Ptak.
1: Tutaj utwór z płyty Malibu i utwór The Bird, znowu tekstowo jest bardzo ładnie, sentymentalne, takie, no właśnie ciepłe, wracające może w jakiś sposób do dzieciństwa, a oprócz tego super jest gitara, to brzmienie tej gitary, partie, które tam są zrobione, to jest naprawdę bardzo fajnie wyprodukowana rzecz i najbardziej chyba organiczny utwór z całej płyty, z tego co pamiętam.
0: Moi drodzy, ale się nam zrobił odcinek dzisiaj w ogóle. Gość jeden, więc mniej rozmów trochę, więcej naszego gadania o muzie.
1: A ile my dzisiaj
0: taka
1: gadamy?
0: Przyjazna i komfortowa.
1: Jak nie u nas.
0: No żadnych jakichś wyskoków, żadnych jakichś, nie wiem, you got you pump it up, coś tam. Nie, tylko sama faktycznie dobra i przyjemna muzyka. Chłopaki z sąsiedztwa mają różne strony. Chłopaki niech płaczą. No właśnie, a to może za tydzień porozmawiamy o męskości. W tym momencie jednak Anderson Ptak, dlatego że The Bird przed nami właśnie.

0: Water's Edge, Adrian Young i Ali Shahid Muhammad. Kawałek, który graliśmy wam wczoraj zresztą, gdy rozmawialiśmy o tym, że ukaże się płyta The Midnight Hour, Lost Tapes.
1: To już...
0: Jazz is Dead 28, tak? Dobrze mówię?
1: Więcej już chyba tych utworów. A może...
0: Nie, podpisane jako 28.
1: 28, jest, 28.
0: Tak.
1: Ale
0: tak.
1: No to już tak dużo płyt wydali. Chłopaki no się naprawdę nie tracą czasu.
0: A to wiesz, i jakieś retrospektywy i coś tam. Boże, co tu się dzieje? 23 października całość, a 24 września o godzinie 20:48 do czwórki wkroczyła Zoo. Hej!
2: Dzień dobry, dobry wieczór w sumie już.
0: Dobry, no, tej porze dobry wieczór raczej.
1: A jaki jest twój komfortowy utwór?
2: Wiesz, co jest śmieszne, że właśnie zrobiłam sobie dwa dni temu playlistę taką z komfortową dla siebie muzyką.
0: Ja chyba wiem, do czego zmierzasz.
2: I okazało się, że wrzucam tam tylko jakieś smutne piosenki.
1: F. Wow, super.
2: Ale moją komfortową muzyką... Dobra. Moją bardzo komfortową muzyką i to jest też trochę moje takie guilty pleasure, ale to jest piosenka, która zawsze mnie wprowadza po prostu w dobry nastrój i jest takim właśnie kocykiem dla mnie. To jest Mika, Relax, Take It Easy.
0: Okej, okay, zrozumiałe. Okay. Natomiast właśnie my dzisiaj staraliśmy się unikać tego guilty pleasure.
2: Okej.
0: Gdyby miał być guilty pleasure,
2: ale
0: to bym
2: było pierwsze, co mi przyszło do głowy, no.
0: Radlery, DJ wielki, wiadomo, nie?
1: No i, słuchaj, to... wiesz, czego dzisiaj naprawdę zabrakło? Dwóch utworów. Thor i All Good Things. To są dwa moje. To są dwa moje komfortowe utwory,
0: które zapomniałem.
1: Tak, zapomniałem o nich, ale to powinno totalnie polecieć.
2: Tak, to prawda, ja się zgadzam. To akurat z tym utworem Nelly Furtado to się też utożsamiam.
0: Oczywiście, nie, no to tak. O, smutno bardzo, faktycznie widzę. Czy smutno będzie po 21?
2: I tak, i nie. W pierwszej godzinie będziemy rozmawiać. A ja rozmawiać będę dokładniej z Zuzanną Weiss i z Aleksem Klowem z Ninja Episkopat o Urban Jazz Night, który odbędzie się 11 listopada w Katowicach. I będę mieć też bilety do rozdania na koncerty Nene Heroin, więc będzie tak przyjemnie całkiem. No ale od 22 już klasyczne dla mnie brzmienia i raczej smutna selekcja. Och, ale zostańcie Boże. Z nami!
0: Zostańcie z nami, bawcie się dobrze wraz z Zuzą Zielińską w audycji z Przester. Kawałki, no nawet
2: ja mu się to nie znudzi nigdy.
0: Nie? O, nawet jest album, którego muszę wreszcie posłuchać.
2: Asia Który? Minor. Tak.
0: To jest do przesłuchania jeszcze przeze mnie.
2: Chilijskie, ale... gitarowe brzmienia.
0: Tak, taki mafrok trochę. Nie?
2: Trochę tam jest też jazzu, coś tam.
0: Tak. No dobrze, fajnie zatem. Zuza Zielińska już za moment z wami. Teraz już odbieramy jej głos. Byli z wami Adam Smolarek i Delem przez te dwie godziny. Słyszymy się w sobotę o godzinie 15:00. Widzimy się też ewentualnie na Torwarze, jeśli wybieracie się na bitwę beatboxową.
1: Możecie wpaść po prostu pod Torwar. My tam będziemy.
0: Wpaść, pobeatboxować.
1: Możecie. Nie ma problemu.
0: Tylko bez bluzgów. Michał Piwowarek wydawał tę audycję, Krzysztof Sagan realizował. Ja zapraszam jutro o godzinie 18:00 na audycję Gramy Co Chcecie. Po raz ostatni przed zmianą ramówki. A teraz na koniec co? Masego.
1: Ta-da!
2: A co dla mnie zostawiłeś dzisiaj?
1: Pomidor. Wow.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: z wyborem piosenek, jak zwykle jest w formie. Cóż mogę powiedzieć? Powiem po prostu wow, minęła 21.
1: Pogoda.
0: Piątek przyniesie nam sporo chmur i przelotnego deszczu, więc parasole zdecydowanie zostają z nami. W całym kraju będzie dość chłodno, termometry pokażą od 14 do 17 stopni, a w rejonach podgórskich tylko około 10-13. Najwięcej deszczu może pojawić się na Pomorzu i Kujawach, gdzie lokalnie spadnie nawet do 15 mm wody. Nad morzem dodatkowo mocniej powieje, na południu będzie trochę więcej przejaśnień, ale w Tatrach możliwe są nawet słabe opady śniegu. Czyli piątek zdecydowanie pod znakiem jesiennej aury, kurtka, parasol i temperatura, która przypomina nam, że lato jest już naprawdę za nami.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
5: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki. Najlepszego radia w Polsce.

Dobry wieczór, tu Zu. Mamy 7 minut po godzinie 21 w czwartkowy wieczór, więc to oznacza, że rozpoczynamy przester w radiowej czwórce. A zaczęliśmy dziś od Marudży i utworu Syrsze. Marudża to jest zespół, który bardzo swobodnie łączy rockową energię i post-punk z jazzowym podejściem do rytmu, improwizacji i aranżacji. I ten wybór nie jest przypadkowy, bo właśnie wokół takiego spotkania różnych muzycznych światów będziemy się kręcić w pierwszej części dzisiejszego wydania, bo za chwilę porozmawiam z Zuzanną Weiss i Aleksem Klowem z Ninja Episkopat o Urban Jazz Night, wydarzeniu, które 11 listopada odbędzie się w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej

0: publicznej Polskiego Radia w Katowicach, ale zanim zaczniemy rozmowę, jeszcze jeden numer Marudży, tym razem Rage.
1: Przester. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.

0: Tak jak zapowiedziałam, ze mną w studiu są już moi goście, czyli Zuzanna Weiss.
1: Dzień dobry.
0: I Alex Klow.
2: Cześć, cześć.
0: Zuzanna, jesteś organizatorką Urban Jazz Night, prawda?
1: Zgadza się.

0: Aleks, jesteś artystą, który występuje podczas tego wydarzenia.
1: Tak, z Ninja Episkopat.
0: Dokładnie tak. O Ninja Episkopat jeszcze będę cię dzisiaj dopytywać, bo wiem, że tam na horyzoncie się szykuje nowy materiał, ale to do tego dojdziemy. Najpierw porozmawiajmy o wydarzeniu. Czyli 11 listopada w Katowicach, w Nosprze, pięknej przestrzeni, odbędzie się właśnie Urban Jazz Night. No i to właśnie jest z jednej strony jazz, z drugiej strony hip-hop, alternatywa i tak jak zresztą w nazwie słowo urban, bardzo dużo miejskiej energii. Co było w ogóle dla was punktem wyjścia, Zuzia? Zuzia? Zuzanna?
2: Jak wolisz, może okay. Zuzia.
0: Dobrze, Zuziu, do stworzenia tego wydarzenia.
2: Chcieliśmy stworzyć coś innego, żeby połączyć jazz, ale taki awangardowy, z hip-hopem i muzyką alternatywną i miejską. Na patrona naszego koncertu wzięliśmy kota. To jest nasz urbanowy kot, który chodzi, jak wiadomo, jest zwierzęciem miejskim, chodzi swoimi drogami, ścieżkami, symbolizuje wolność i spontaniczność twórczą. I takie są też nasze koncerty. Połączymy gatunki i artystów, którzy myślę, że sami by na to nie wpadli na co dzień. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba.
0: A czemu kot?
2: No bo kot chodzi swoimi drogami, jest
0: prawda.
2: Zwierzęciem miejskim.
0: To prawda.
2: A chcemy też, żeby miasto było jakby tłem dla muzyki, która rozgrywa się wieczorem, bo chcemy też zaangażować inne kluby, gdzie będą się działy jakieś spontaniczne wydarzenia. No i tak, no kot nam pasował.
0: A czemu teraz Katowice?
2: Trzecia edycja odbędzie się też we Wrocławiu. Natomiast w Katowicach chcieliśmy przenieść, bo wszyscy pytali, o czemu tylko Wrocław, a nie Katowice. Więc uzyskaliśmy zgodę dyrekcji nowej w Nosprze i jakby stworzyliśmy osobny projekt na Katowice.
0: Mi się w ogóle Katowice jakoś kojarzą właśnie z jazzową muzyką. Mam jakieś takie doświadczenia, mam wrażenie właśnie z Nospru, że tam to jest właśnie taka idealna przestrzeń pod to, żeby tam odbywały się właśnie jazzowe koncerty.
2: Tak, pewnie kojarzy ci się też dlatego, że generalnie te wszystkie, to znaczy wszystkie, te takie najbardziej znane szerszej publiczności połączenia wzięły się z koncertu Miłosza i Dzimka dawno, dawno temu na otwarcie Nospru. No i Nospr jako pierwsza taka duża placówka i taka elegancka, filharmoniczna otworzyła się na tego typu połączenia.
0: A właśnie wam też tym wydarzeniem chodzi o to, żeby trochę otworzyć i poszerzyć horyzonty w ogóle odbiorców właśnie tym, że ten jazz awangardowy dzisiaj ma już zupełnie inną trochę definicję tak naprawdę i że tak już naprawdę idzie szeroko i łączy się z hip-hopem, z muzyką elektroniczną, z drum and bassem. Czy to właśnie jest taka główna przyczyna tego wydarzenia?
2: Tak, zdecydowanie chcemy połączyć, bo tradycyjnego jazzu i tradycyjnego rapu można posłuchać wszędzie. Natomiast takich połączeń nie. A nie wiem, w Stanach czy na całym świecie idzie właśnie w tym kierunku i chcieliśmy zrobić dokładnie coś takiego tylko na naszym polu tutaj, w Polsce.
0: A gdybyś właśnie mogła opowiedzieć trochę o poprzednich edycjach, bo to też pewnie będzie bardzo zachęcające dla słuchaczy, jak to było wcześniej, i potem sobie płynnie przejdziemy do tej, która jest teraz, bo skład jest naprawdę konkretny.
2: Chcesz, żeby ci opowiedzieć, jakich artystów połączyliśmy ze
0: tak,
2: sobą?
0: Tak, bo to jest bardzo interesujące, bo ja tam trochę wiem o tej poprzedniej edycji, ale myślę, że słuchacze chętnie się dowiedzą.
2: No połączyliśmy Artura Rojka z Kosmonautami na przykład, połączyliśmy PZ-a z Leszkiem Możdżerem.
0: To jest cudowne połączenie.
2: No bardzo dużo pracy nas to kosztowało i wysiłku, ale się udało.
0: No i brawo.
2: Kuba Więcek grał z Bałdychem, Henryk Miśkiewicz z Markiem Napiórkowskim, za Bradabem. To jest tak, co pamiętam. No, w tym roku też będzie zacnie.
0: No właśnie, bo będzie Abradab.
2: Tak, będzie Abradab.
0: Będzie również Leszek Możdżer, będzie Fish, będzie EAPS, Ninja Episkopat, czyli tutaj mamy Aleksa, który jest ich przedstawicielem i już. Tak
2: i jedną
0: jest.
2: Parę możemy wam dzisiaj zdradzić. To
0: no
2: może
0: to
2: Aleks,
0: bardzo chętnie się dowiemy.
1: Tak, no to Ninja Episkopat spotka się na deskach Nospru z Miłoszem. I jest to połączenie, którego się nie spodziewałem, Zuza bardzo mnie tym zaskoczyła, ale lecimy.
0: Czyli to są wybory Zuzy.
1: Znaczy, tak nie do końca chyba.
0: To jak Zuza to wygląda? Jak to łączycie?
2: To są moje wybory, ale dzwonię do artystów i co ty na to?
0: Okej.
2: Okay. No Miłosz, jak usłyszał, że z Ninją, no to no, wow, od razu. Biorę w ciemno. Dzwonię do Aleksa, ten Miłosz, ja mówię, no znasz innego. No nie, no to dobra. No to... Wiesz, to ja nie chcę, żeby artysta czuł się niekomfortowo. Cały projekt zakłada, że mają wolność, no tak jak ten kot, chodzi swoimi drogami,
0: no tak.
2: Jest spontaniczny, że mają swoją drogę wyboru, idą swoimi ścieżkami i ja się w program artystyczny całkowicie nie mieszam. No wiadomo, ma być bez bluzgów i różnych takich historii, natomiast program artystyczny jest dowolny i ja wymyślam bardzo często te skłody.
0: Aleks, czy w twojej głowie już po usłyszeniu tego pojawił się jakiś pomysł?
1: Pomysł...

0: te kawałki, które będziemy grali, to akurat wyszły od Miłosza. On podesłał swoje propozycje utworów, które teraz jesteśmy w trakcie aranżowania i przygotowania pod ten koncert. Znaczy, dla mnie to jest też ciekawe, bo to jest pierwszy raz chyba, kiedy Ninja Episcopat jako zespół będzie jakby aranżowało i coverowało czyjś utwór, robiło adaptację, więc nagle wejść w czyjąś wrażliwość, jeszcze to pożenić z naszą wrażliwością, która jest raczej hałaśliwa i głośna, no to jest to pewne wyzwanie.
1: Mhm. A na przykład tutaj, to jest pytanie do was obojga oczywiście, ale patrzę w stronę Zuzi, no bo jednak uczestniczyłaś w tej poprzedniej edycji. Które tobie połączenie się najbardziej podobało z tych poprzednich edycji? Najbardziej cię zaskoczyło, o może w ten sposób.
2: No najbardziej zaskoczył mnie zdecydowanie Leszek Możdżer z PZ-em. PZ wyszedł bez zespołu, wiadomo, nic tam, nie było żadnych podkładów. Leszek zagrał tylko na fortepianie, a towarzyszył mu na perkusji pieniążek z kosmonautów. No i to naprawdę na wszystkich zrobiło wrażenie, ale znakomicie wypadł też Fish ze Apsami. To było połączenie rewelacyjne.
1: To mam nadzieję, że do tej listy, którą Zuzia tutaj teraz przedstawiła, dołączy jeszcze wasza.
0: No, pracujemy na tym, na pewno będzie głośno, ale to jest wiadomo zawsze.
2: Głośno, bo wasza muzyka jest taka.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, to tutaj sobie na razie postawimy małą pauzę i za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Wracamy po przerwie ze mną, bez zmiany w studiu Zuzanna Weiss i Alex Klow. Rozmawiamy o Urban Jazz Night, które odbędzie się 11 listopada 2026 roku w Katowicach w Nosprze. I tutaj chyba jeszcze chciałabym może tak trochę głębiej o samej muzyce z wami porozmawiać, no bo w sumie już żyjemy chyba trochę w takich czasach, gdzie coraz rzadziej, mam wrażenie, chce nam się dzielić w ogóle coś na gatunki, prawda? I coraz bardziej mam wrażenie, że artyści są odważni właśnie z łączeniami takimi innymi, niespotykanymi i w ogóle, więc zdecydowanie tutaj wasze wydarzenie się w to wpisuje. A masz jakieś takie marzenie, jeśli chodzi o połączenie właśnie artystów ze sobą? Taki trochę mokry sen.
1: Nie,
0: już jest po 21, więc może trochę możemy.
1: Nie wiem. Jestem mocno zaskoczona. Ale chciałam kogoś z zagranicy połączyć z naszymi.
0: A czemu właśnie nie możemy?
1: No bo ciężko jest dotrzeć do tych artystów zagranicznych. Mi się tam marzy, nie wiem, Snoop Dogg na przykład. Z kimś tam, no ale no, jak to powiedzieć.
0: Z kosmonautami Snoop Dogg.
1: Z kosmonautami na przykład, nie. Nie wiem, takiego stricte marzenia jakiegoś nie mam, bo to wychodzi tak, słyszę kogoś, o kurczę, ale by to fajnie połączyć z kimś tam.
0: A myślałaś może o tej trochę młodszej szkole rapu?
1: Ja ci z nazw nie wymienię zespołów, bo ja jestem, to moja córka powinna tutaj siedzieć, która też mi dużo rzeczy podpowiada. Nie, z nazw nie, ale może Alex coś pomożesz.
0: Okay. Zasugeruj coś może.
2: Dobra, no właśnie. Dobrze, z takich moich, nie wiem, mokrych snów, jak żeśmy wspomnieli przed chwilą, to byłby, nie wiem, na przykład połączenie David Dixa z Clipping na przykład.
0: Super.
2: Z kimś w Polsce, albo nie wiem, jest taka świetna artystka Backwash, którą bardzo lubię, która tak teraz robi taki screamo rap i to mogło być bardzo ciekawe, więc wspominam o tych dwóch artystach, bo też nie wiem, to są też artyści, których marzyłem, że z Ninją po prostu kiedyś zagrali, ale to jest jakby, no...
1: Wszystko przed tobą.
2: Tak, wszystko przede mną, dokładnie, ale są takie moje po prostu marzenia.
0: A z naszego podwórka rodzimego? Ktoś? Z rapu?
2: O, Oskar z Problemu.
0: O, no... Oni są coraz odważniejsi, mam wrażenie, i chcą w ogóle grać z zespołami i tak już mają coraz więcej pomysłów właśnie na to, żeby się rozbudowywać albo robić jakieś aranżacje specjalne, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę może to pójść szerzej,
1: no
0: i przyszłe edycje.
1: Fajne, że te zespoły, które normalnie grają swój repertuar na swoich koncertach, wychodzą ze swojej strefy komfortu i grają z ludźmi, których kompletnie wcześniej nie znali, a czują się z nimi znakomicie na scenie, jak się później okazuje. I to jest fajne, że wszyscy chcą wziąć w tym udział. I to się podoba chyba w tym projekcie.
0: I to chyba...
1: tego jest fajny klimat. Sobie.
0: I właśnie chyba też to jest taka transakcja wiązana, że dla zespołu jest nowym czymś występowanie z raperem, a dla rapera, który zazwyczaj po prostu ma może hypemana i DJ-a, tak. Jest nagle zespół i są żywe instrumenty i w ogóle jak to się dzieje, jak to jest w ogóle możliwe. No właśnie, a jeszcze jazz często się bardzo kojarzy z improwizacją. Czy przewidujecie dużo improwizacji na tym wydarzeniu? Ale przez brak przygotowania?
1: Nie, absolutnie nie. Tylko, że no to tak leci, że wiesz, jak była poprzednia edycja, no to nie wiem, nie pamiętam, kto tam był. Chyba Paulina Przybysz była, grali kosmonauci i nagle, Iłona jeszcze był. No i nagle wujak HZG, wiesz. Mm-hmm. A kurczę, to ja mam bas, to ja wychodzę z wami.
0: No wujak HZG z tego też słynie chyba,
1: muszę grać razem z wami, czy tam Apsi. A dobra, no to na tym kawałku to zagramy to. Także to się bierze po prostu z takiego czystego fanu. Grania tej muzyki z ludźmi, którzy czują to samo. I to widać na scenie, to jest znakomite.
0: Dobrze, to może w takim razie wam teraz oddam playlistę naszego programu, więc czego chcielibyście teraz posłuchać? Może właśnie, żeby zachęcić słuchaczy jeszcze do wydarzenia.
2: Może być jakiś kawałek clippingu.
0: Dobra. Czy mogę wybrać sama?
2: Może.
0: Dobrze.
1: A ja bym poszła w rapsów.

0: Wracamy na antenę. Bez zmian słuchacie Przesteru. Z wami do godziny 23 Ezu, czyli Zuza Zielińska. I mam jeszcze kilka pytań do moich gości, czyli Zuzanny Weiss i Aleksa Klowa z Ninja Episkopat. Rozmawiamy o Urban Jazz Night i dlaczego osoba, która uważa się właśnie za fana jazzu, powinna, znaczy która się nie uważa za fana jazzu, powinna spróbować właśnie tego wydarzenia?
1: Bo to nie jest wydarzenie stricte jazzowe. Łączy jazz z rapem, z muzyką alternatywną i każdy znajdzie coś dla siebie. To nie jest typowy koncert jazzowy, jak się wydaje. O, idziemy do Nospru, musimy się elegancko ubrać i będzie tam jazz. Nie, tam po prostu staramy się tak połączyć muzykę, żeby wszystkim to pasowało.
0: To dlaczego wy jesteście w ogóle ciekawi tego wieczoru?
1: No, bo będą niestandardowe połączenia muzyczne, takich, których normalnie nie można nigdzie usłyszeć, ani na koncercie, ani, nie wiem, w radio, ani nigdzie indziej.
2: No jest to też pewne wyjście ze strefy komfortu, bo nagle zespoły, które, nie wiem, grają na przykład głównie instrumentalnie, muszą zagrać czyjś materiał, często z bardzo odległej bajki muzycznej i to może się spektakularnie się udać, też może spektakularnie się nie udać, choć nie wiem, czy Zuza były jakieś, czy były jakieś większe niepowodzenia.
1: Nie przewidujemy takich.
2: Okay.
0: Dobrze, Aleks, to dla was trochę to będziecie już tak naprawdę po premierze albumu, bo w październiku 22 października album Ubryk. Mhm. Czy możesz nam coś zdradzić na temat tego albumu?
2: Tak, no to Ubryk to jest długi long play, trzecia płyta licząc epkę Ninja Episkopat i to jest płyta konceptualna, która jest poświęcona historii Barbary Ubryk. To była krakowska zakonnica, karmelitanka Bosa, która przez 20 lat była więziona przez swoje współsiostry w celi bez ogrzewania, bez ubrania. Bardzo mroczna historia i wzięliśmy jakby tą historię jako temat tej płyty i wokół tego zbudowaliśmy utwory bardzo ciężkie, mroczne. To, że Krzysiek Hadrych doszedł do zespołu, też spowodowało, że Ninja skręciła mocno w stronę metalową na tej płycie, więc jest bardzo upiorny klimat tej płyty, więc bardzo zachęcam słuchaczy, żeby czekali na 22 października.
0: Czy Miłosza też namówisz trochę do metalu?
2: Mając Krzyśka w zespole, myślę, że jesteśmy skazani na to.
0: Dobrze, to w takim razie zachęcam oczywiście słuchaczy do sprawdzania waszego albumu. 22 października jest premiera. Album nosi tytuł Ubryk. A 11 listopada, więc to też taka data ważna.
1: No jak mamy święto narodowe.
0: Dokładnie.
1: Ale nie ma lepszej daty niż połączyć to z jazzem i z muzyką rapową i alternatywną, także
0: zgadzam się stuprocentowo, więc

0: Bilety są już dostępne?
1: Tak.
0: Zatem naprawdę polecamy pojechać do Katowic 11 listopada, zwłaszcza, że to właśnie dzień wolny, więc można sobie zrobić taką podróż.
1: Stąd pomysł.
2: City break.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie.
1: W Katowicach jest to oglądać?
0: Oczywiście, że tak. Czwórka daje jak najbardziej znak jakości i mam nadzieję w takim razie, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję wam bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: To byli moi goście, Zuzanna Weiss i Alex Klow. Słyszymy się za chwilę.

Za nami kosmonauci i kosmonauci.music@gmail.com. To pierwszy singiel zapowiadający nową odsłonę projektu Generacja Jazz. Materiał Generacja Jazz 2.0 ukaże się 6 grudnia nakładem You Know Me Records i znajdzie się na niej aż 25 artystów i artystek. Kosmonauci są zresztą też jednym z tych polskich składów, które bardzo dobrze pokazują, jak szeroko można dziś rozumieć polski jazz. U nich obok jazzowej improwizacji pojawia się na przykład hip-hop czy drum and bass. I my zostajemy jeszcze w tych jazzowych okolicach, bo mam dla Was podwójne wejściówki na koncert Nene Heroin w Krakowie i w Bielsku-Białej. Wystarczy, że zadzwonicie do nas na numer 645-2100 kierunkowy 22 i wejściówka może być Wasza. Dla kontekstu i zachęty posłuchajmy ich numeru Black Tattoo z albumu 4. Zresztą to jest też czwarty album zespołu, więc ta nazwa nie jest przypadkowa. A ten materiał powstał kolektywnie w domu w lesie, z dala od miasta. Sami muzycy mówią, że właśnie tam udało im się uchwycić energię, którą wcześniej znali przede wszystkim z koncertów. Ja od siebie mogę tylko dodać, że koncerty tej grupy to zdecydowanie wspaniałe muzyczne doświadczenie, więc zachęcam do wykorzystania tej okazji, jaką dla Was dziś mam.

To było Nene Heroin. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to przypominam, że słuchacie Przesterów Czwórce. Przed nami jeszcze sporo muzyki. A teraz chcę wam pokazać coś, co znalazłam stosunkowo niedawno. Cutscene to czteroosobowy skład z Manchesteru, ale wszyscy pochodzą z północno-wschodniej Anglii. Teraz po prostu urzędują w Manchesterze. W tym roku wydali swoją debiutancką epkę A Piece of Life i bardzo podoba mi się

że kiedy mówią o tej muzyce, wracają do miejsca, z którego pochodzą, do Durham. Nie tylko właśnie miasto tutaj jest tłem, ale też konkretnym źródłem obrazów i historii. Mówią o pięknie tego miasta, ale też o jego bardziej surrealistycznej, dusznej stronie. Pierwszym numerem, który pokazali ten materiał, było Concrete Line, a później na epce znalazło się jeszcze Step Mornings, i właśnie tymi dwoma numerami chciałabym wam dzisiaj przedstawić Cutscene.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
3: Halo, Delem?
4: Tak, ja już jestem w drodze, na luzie.
5: W ostatnią sobotę września będziemy tam, gdzie patrzy świat beatboxu.
6: 17. edycja Grand Beatbox Battle przejmuje Torwar.
5: Chłopaki na dzielni porozmawiają z zawodnikami,
6: ale zajrzą też do Muzeum Azji i Pacyfiku.
5: Będzie też o rapie.
6: Oraz o osiedlu jazdów.
5: Warszawskie Śródmieście.
6: Ta rzecz tu się dzieje.
5: W sobotę od 15 do 18.
6: Adam Smolarek
5: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Po chłodnym piątku weekend przyniesie wyraźną poprawę pogody. W sobotę zrobi się cieplej. Termometry pokażą od około 18 stopni na północy do 22 na południu i w centrum. Będzie sporo słońca, choć na północnym wschodzie może pojawić się więcej chmur i lokalny deszcz. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej. W większości kraju temperatura wzrośnie do 20-24 stopni, a niebo będzie przeważnie pogodne. Nad morzem chłodniej, około 18 stopni. Czyli mamy mały powrót lata na pożegnanie września. Sobota coraz cieplejsza, niedziela słoneczna i naprawdę przyjemna. Poranki mogą być jednak chłodne, więc uważajcie. Na start dnia przyda się coś cieplejszego.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym sporo dobrej muzyki i ciekawych historii. Hania Derej. Kompozytorka, pianistka i dyrygentka przedstawi nowy album i zaprosi na światową trasę koncertową. Zapowiemy Dzień Polskiej Muzyki, zajrzymy do świata Massive Attack, a na koniec autorski set DJ-ski Menta z 12 cali na godzinę. Zapraszam w sobotę od 20 do 23. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Szester. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Przester i robimy naprawdę duży przeskok geograficzny, bo z Manchesteru lecimy do Chile. Chcę wam przedstawić Asia Menor, kwartet z Temuco, który właśnie wydał swój drugi album Vao. I tutaj ciekawa jest już sama historia tego materiału. Muzycy mówią, że nowe kawałki powstawały trochę jak kolaże przez improwizację, podczas prób, powtarzanie pewnych motywów, zmiany tempa i dokładanie kolejnych warstw. Na Vao słychać zresztą, że interesuje ich właśnie budowanie napięcia przez powtórzenia i narastającą głośność. W Seis Lagunas, które przed chwilą słyszeliście na antenie czwórki, bardzo dobrze słychać ten pomysł. W tekście pojawia się pamięć, próba odtworzenia własnych wspomnień, a nawet pomysł, że jeśli nie mamy już obrazu w głowie, możemy stworzyć go zwyczajnie od nowa. Zostaniemy z albumem Vao i posłuchamy jeszcze Vi al Diablo, numeru, który był pierwszym i jedynym singlem zapowiadającym tę płytę. To z kolei historia o spotkaniu z czymś, co wygląda jak diabeł, ale szybko okazuje się być historią o tożsamości, śmierci i przejęciu czyjegoś miejsca.

Dwa numery od Asia Menor z ich tegorocznego albumu Wao przywitały nam drugą godzinę dzisiejszego przesteru. Teraz przenosimy się do Kalifornii i do zespołu, który został mi polecony przez mojego serdecznego przyjaciela. Credit Electric wydali w lipcu album Salvation. Ta płyta potrafi w ciągu kilku minut przejść od religii i wiary do używek, śmierci, pracy, pieniędzy i poczucia, że kompletnie nie wiadomo, co właściwie robimy ze swoim życiem. Numer Hex zaczyna się zresztą od pytania, czy to naprawdę jest życie, w które mieliśmy uwierzyć, i już po tym zdaniu wiadomo, że nie będzie szczególnie lekko. Drugi numer, który dla Was wybrałam, to Stupid. Tutaj Credit Electric biorą na tapet pracę, sukces, uzależnienie i potrzebę oddania kontroli komuś albo czemuś innemu, i cały ten dość ciężki temat sprowadzają ostatecznie do jednego bardzo prostego słowa: Stupid. Credit Electric teraz w radiowej czwórce.

To było Credit Electric i dwa numery z ich albumu Salvation. Zostawiamy ten ciężki klimat. Myślę, że muzycznie może on nie był aż taki ciężki, ale jeśli wsłuchacie się w słowa, to rzeczywiście było trochę ciężej. Dokładamy teraz trochę więcej gitar, bo przed nami Hank i tutaj mamy epkę, która trwa zaledwie 14 minut, ale zdążyli oni w tym czasie zrobić całkiem sporo i też całkiem fajnie się przedstawić. Twist Grip ma cztery tylko numery i bardzo wyraźnie zmienia się na niej tempo, ale to raczej na plus, gdyż bardzo przyciąga słuchacza. Przedstawię wam dziś Pull It Off i Run Through Blue. Ten pierwszy kawałek jest bardziej nerwowy, trochę poszarpany, a drugi przez większą część trzyma się spokojniejszego pulsu, żeby pod koniec kompletnie zmienić ciężar. Posłuchajmy dwóch numerów z tej epki, Pull It Off i Run Through Blue, Hank w radiowej czwórce.

Za nami Hank, a teraz mam dla was coś bardzo świeżego, co ukazało się dosłownie dziś. Jabu, o którym wam już wspominałam w ogóle w pierwszej audycji. Wracają z nowym singlem Severn Flood Plain. No i to jest pierwszy ich materiał od 2 lat i jednocześnie też pierwsza zapowiedź kolejnego rozdziału tego brytyjskiego trio. Ten singiel jest częścią nowego double A-side'u Severn Flood Plain Where You Run To, który ukaże się w listopadzie, a to jeszcze nie koniec dobrych informacji, bo Jabu już pracują nad kolejnym albumem, który jest zapowiadany na przyszły rok. I lubię ten ruch, bo jeśli pamiętacie ich Soft and Get a Rebel Star z 2024 roku, to tam Jabu potrafili być naprawdę senni i bardzo melancholijni. To była taka muzyka pasująca do mglistej nocy, a Severn Flood Plain ma w sobie zdecydowanie więcej nerwu. Tutaj automat perkusyjny trzyma ten numer w ryzach, gitara zaczyna się lekko trząść, a całość robi się trochę bardziej postpunkowa. I skoro już wracamy w ogóle do Jabu, to po nowym singlu cofnę was do 2024 roku i do Temporary, ostatniego numeru z A Soft and Get a Rebel Star. Zaczniemy więc od nowości, a potem sprawdzimy, z czego właściwie ten nowy kierunek wyrastał.

Za nami bardzo melancholijne Jabu, a przed nami Concrete Weeks i dwa numery z tego roku, Text Stop i Cut Ties. Ten pierwszy to właściwie mały muzyczny obrazek, taka historia człowieka, który utknął w miejscu, z którego nigdy nie wyjechał i nie potrafi wyjechać. I pytanie właśnie, co zostaje z życia, kiedy po latach patrzysz na wszystkie rzeczy, których nie zrobiłeś. Cut Ties jest już dużo bardziej bezpośrednie. Oba kawałki ukazały się w tym roku i dobrze pokazują, dlaczego tę ekipę warto mieć na radarze.

0: na zapętleniu.
1: I na koniec dzisiejszej audycji klasycznie cofniemy się tym razem do 2006 roku. Na początku tego roku Inside In, Inside Out The Cooks skończyło 20 lat. Dwie dekady temu Inside In, Inside Out zadebiutowało na drugim miejscu brytyjskiej listy albumów tuż za debiutancką płytą Arctic Monkeys, ale ciekawsze od samej rocznicy jest to na przykład, że Naive, czyli najprawdopodobniej najbardziej dla nas oczywisty numer z tej płyty, wcale dla zespołu nie był taki oczywisty. Luke Pritchard napisał go, kiedy miał 15 albo 16 lat, jeszcze w ogóle zanim The Cooks w ogóle istnieli. Kiedy zespół zaczął nagrywać debiut, on nie chciał tej piosenki na płycie. Uważał, że nie pasuje do reszty materiału, ale ich A&R powiedział im, że no po prostu jemu ta piosenka tak się podoba, że muszą ją nagrać. No i oni tak długo szukali tej właściwej wersji, nie mogli się w ogóle na nią zdecydować, ale w końcu się udało. Pritchard mówił później, że to była ostatnia piosenka, po której spodziewał się, że cokolwiek zespołowi załatwi. No i ostatecznie okazało się, że Naive doszło do 5. miejsca brytyjskiej listy singli. A zaraz po Naive Ula. I to jest z kolei ciekawy kontrast, bo Pritchard napisał ten numer już w studiu podczas nagrywania albumu i mówił później, że właśnie tutaj po raz pierwszy poczuł, że jego pisanie robi się dojrzalsze. Co ciekawe, kiedy przy większości kawałków muzycy próbowali upchnąć jak najwięcej swoich pomysłów, przy Ula gitarzysta Hugh Harris właściwie czekał do samego końca, żeby wejść z gitarą. Czyli mamy 20-letnią płytę i dwa zupełnie różne momenty jej powstawania. Piosenkę, której autor nie chciał na albumie i piosenkę napisaną dopiero w studiu podczas nagrywania materiału. I tym vintage akcentem kończymy dzisiejszy przester. Z wami przez ostatnie dwie godziny byli Karina Terconi, Krzysztof Sagan i Zu, czyli Zuza Zielińska. I słyszymy się za tydzień o tej samej porze, co oznacza, że przester pozostaje z wami w nowej ramówce o tej samej porze właśnie. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

do walizki się nawracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uch, miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo.

powiedz mu pił. Dzisiaj dodaj krótki tekst, mu kosie. Teraz patrz jak tańczę. Weź nie marnuj energii, przewiniesz teraz ty kocie. Teraz patrz jak tańczę. Niekorporacyjne lunche. Słuchajcie to, do czego teraz tańczę. Bass.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Chciałbym tyle zmienić, więc rzucam zaklęcia. Wiele rzeczy, które mam w sobie od dziecka, choć innego siebie.

sezon. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo

Gdy wrócił do domu, już na progu przeklnął smród kocich odchodów i zepsute mięso, to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuję cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośli.

0: Lubię kilka rzeczy związanych ze sportem.
1: Piłkę, dresik, bluzę.
0: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez.
1: Puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden,
0: by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.

Coś się kończy, coś się zaczyna. Mój plecak nadal on duty. Pęka w szwach tak, że go ledwo dopinam. Jeszcze bardziej zdarte co buty. Pada mi bateria, to dobrze. Popsuta ładowarka, najlepiej. Łączę się z tymi, co chcieliby poczuć się sami na świecie. I lecę. Mam jak u Pana Boga za piecem, bo zdrowe ciało sporo zaniesie. A wczoraj to stosunkowo ciężkie zaplecze, lecz biorę je, bo jutro wymaga wyrzeczeń. Pakuję pokłady dystansu do ludzi, szacunku do czasu i ludzi, szacunku do lasów i ruin, i ptaków, i wód, i szlaków, i pól, i budzik. Yo.

0: to, żeby kiedyś móc wrócić.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

Lećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siada

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jedna prosta prośba. Posłuchaj. Na chwilę zostań.